Yeah.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: To czas rozmów o Zielonej Górze. Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu Tydzień w Zielonej Górze, w którym poruszamy tematy bliskie nam w mieście, związane z tym, co dzieje się w Zielonej Górze. A dzisiejszym tematem będzie m.in. cyberbezpieczeństwo najmłodszych, działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo młodych zielonogórzan w sieci, podejmują organizacje pozarządowe, ale też Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.
2: W klasach 1-4 jest realizowany program pod nazwą LUPO. Ten program jest kontynuowany w klasach 5 i 6, także wszystkie klasy są objęte tym programem i później klasy 7 i 8, gdzie jednym z zasadniczych tematów jest właśnie kwestia cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej.
1: Wiele będzie też innych tematów. W tej odsłonie magazynu Tydzień w Zielonej Górze przyjrzymy się wydarzeniom mijającego tygodnia i nie tylko. A już teraz zapowiedziana rozmowa o cyberzagrożeniach, które dotyczą starszych i młodszych zielonogórzan oraz o tym, jakie działania w związku z tym są w mieście podejmowane, opowiedziała nam podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała z Zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
2: Myślę, że na początku warto też wspomnieć, że cyberprzemoc to jest taka sama przemoc jak w świecie realnym, ponieważ mechanizmy są bardzo podobne i są bardzo ważne dwa zjawiska, takie jak poczucie anonimowości i rozproszenie odpowiedzialności. Bardzo często ludzie mają poczucie, że są anonimowi, dlatego stosują bardzo często takie formy właśnie przemocy, wrogość, właśnie hejt w świecie wirtualnym i też mają poczucie, że nie odpowiadają tylko i wyłącznie oni, ale czasami również inni, czy grupa na przykład rówieśnicza, która bierze udział w tego typu działaniach o charakterze przemocowym. Tych zjawisk w obecnym jakby czasie jest bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o zjawisko cyberprzemocy. No, na pewno są wykorzystywane różne narzędzia, z których no, wszyscy korzystamy, tak? Ponieważ wszyscy wysyłają SMS-y, MMS-y, maile, korzystają oczywiście z różnych portali społecznościowych, z różnych komunikatorów na porządku powiedzmy dziennym, tak? W zakresie nauki, pracy. I te narzędzia no, dają też i są potrzebne w życiu, ale dają też czasami też możliwości stosowania właśnie różnego rodzaju form przemocy. Myślę przede wszystkim, że warto powiedzieć, czego nie powinniśmy robić, właśnie jakie są te zagrożenia, ponieważ no, często zarówno dzieci, jak i młodzież na przykład wysyłają takie treści o charakterze załóżmy gdzieś tam wulgarnym, agresywnym, tak? Czasami są stworzone pewne grupy w celach edukacyjnych załóżmy, gdzie młodzież prezentuje takie treści. No oczywiście jest to łamanie przepisów prawa. Taką podstawową jakby też formą jest rejestrowanie czyjegoś wizerunku bez zgody danej osoby, tak? Takie działania, jeżeli są podejmowane bez zgody osoby, bardzo często łamią przepisy bardzo różne, bo też i ustawy o, powiedzmy, o prawie autorskim, i ustawy o ochronie danych osobowych, na pewno też i kodeks cywilny, również przepisy z zakresu przepisów prawa karnego czy prawa wykroczeń. Częstym takim zjawiskiem, też bardzo przykrym, jest zjawisko polegające na tym, że powiedzmy prezentują takie filmy, czy treści, czy zdjęcia danych osób pozyskane w różny sposób, albo czasami jakieś osoby umieszczają swoje powiedzmy zdjęcia czy filmy i ktoś to wykorzystuje o charakterze na przykład jakimś ośmieszającym, kompromitującym, poniżającym daną osobę. Jest to bardzo, bardzo przykre, ponieważ no, jest to forma krzywdzenia drugiej osoby i te ślady gdzieś tam w naszej psychice powiedzmy młodej osoby zostają na bardzo, bardzo długo. To też jest często spotykana gdzieś tam forma. Podszywanie się pod kogoś, powiedzmy gdzieś tam w portalach społecznościowych, czy na blogach, wiadomościach, czy komunikatorach, również ta kradzież tożsamości osoby, tak? Włamania się, powiedzmy, łamanie się na czyjeś, załóżmy, konto, wykorzystanie jakichś treści osobistych, tak też jakimś intymnym, gdzieś tam wysyłanie innym osobom tego typu treści jest też bardzo, bardzo krzywdzące. Czy też, powiedzmy, na przykład tworzenie nawet jakichś takich obrażających stron czy blogów, gdzie różne osoby mają możliwość dokonywania różnych wpisów bardzo przykrych na charakterze takiej wrogości, właśnie nienawiści. Różne komentarze, które się pojawiają również, też są takie zagrożenia, które obecnie występują na różnych forach, blogach czy tam na portalach społecznościowych. No, tych zjawisk jest bardzo dużo, są różne zjawiska i zagrożenia takie powiedzmy, o których rozmawiamy już często z młodzieżą, taką troszkę starszą może, tak, ale to jak zjawisko na przykład groomingu, sextingu, zjawisko na przykład phishingu, o którym się dużo dzisiaj mówi, czy na przykład takie zjawisko jak patostreaming. Natomiast tych zagrożeń jest bardzo, bardzo dużo, tak, gdzie komunikują się na przykład z dziećmi, z młodzieżą, osoby załóżmy dorosłe, które chcą wykorzystać, powiedzmy, młodą osobę, tak, w różnych formach.
1: Pani spotyka się też z dziećmi, z młodzieżą w zielonogórskich szkołach. Prowadzi Pani zajęcia właśnie, które mają uświadamiać kwestie tych zagrożeń. Z Pani obserwacji, jak wynika, czy dzieciaki w Zielonej Górze, czy nasza młodzież jest świadoma tych zagrożeń, czy zgłasza też, że niestety pada czasem ich ofiarą, no i czy jest świadoma tego, jakie konsekwencje bardzo przykre albo nawet tragiczne może nieść stosowanie takiej cyberprzemocy wobec kogoś?
2: Ja myślę, że prowadzimy bardzo dużo tego typu działań, ponieważ są to działania adresowane zarówno do dzieci już, powiedzmy, w okresie nauki, powiedzmy w szkole podstawowej, w klasach 1-4 jest realizowany program pod nazwą LUPO. Ten program jest kontynuowany w klasach 5.

0: we wskazanych też klasach przez na przykład pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły, takie zajęcia się odbywają. Także tych działań jest bardzo, bardzo dużo. Uświadamiamy na pewno dzieci i młodzieży, że no w internecie jest no mnóstwo szkodliwych treści, prawda? Ponieważ no musimy mieć świadomość wszyscy, że są tam treści, które obrazują przemoc, czy obrażenia fizyczne, czy na przykład śmierć. Tak, są różne zdjęcia, czy filmy, które prezentują na przykład ofiary wypadków. Czasami, nie wiem, nawet okrucieństwo wobec zwierząt, tak? Także tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Są czasami treści, które nawołują na przykład do samookaleczeń, nawet są instruktaże, tak, jak zażywać substancje na przykład psychoaktywne, czy też nawołują do różnych zachowań, które mogą zagrozić naszemu zdrowiu, na przykład do różnych form diet, na przykład o takim charakterze restrykcyjnym, tak, promują no po prostu zażywanie niebezpiecznych czasami substancji psychoaktywnych, więc te informacje w tym internecie są i myślę, że warto zawsze apelować właśnie też do opiekunów, rodziców, do nauczycieli, że dzieci i młodzież mają do tego dostęp. Natomiast ważne jest, aby też uświadamiać, jeżeli spotkają się z czymś, co zaniepokoi je, prawda? Co spowoduje, że będą czuły się jakoś zagrożone, nie będą czegoś rozumiały, aby po prostu informowały o tym, czy powiedzmy w szkole, pedagoga, wychowawcę, szczególnie te młodsze dzieci, które bardzo często są związane ze swoimi gdzieś tam opiekunami, a może czasami się boją powiedzieć o tym w domu, nie czują się pewnie, może się obawiają czasami jakiejś takiej krytyki, czy po prostu jakiejś takiej reakcji emocjonalnej ze strony rodziców, którzy na pewno też no, zwracają uwagę na to, że dziecko zbyt dużo czasu spędza, prawda, gdzieś tam w tym internecie dużo czasu, więc warto nawet czasami z obcym dorosłym w postaci opiekuna, na przykład w szkole, porozmawiać o pewnych treściach, na które ktoś się, załóżmy, natknął, tak, aby zapobiec temu negatywnemu wpływowi tych treści.
1: Nie tylko Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, ale również organizacje pozarządowe, nasze Zielone Górskie, są obecne w szkołach i również takie zajęcia związane z cyberzagrożeniami są z inicjatywy tych organizacji prowadzone, prawda?
0: Tak, oczywiście są prowadzone i tutaj warto też podkreślić, właśnie my też współpracujemy jako komenda ze Stowarzyszeniem Twoja Rodzina w zakresie różnych działań i Stowarzyszenie Twoja Rodzina również już od lat prowadzi projekt profilaktyczny pod nazwą Bezpieczni Online. Ten projekt profilaktyczny jest adresowany do kadry pedagogicznej, ale również właśnie do dzieci i młodzieży i odbywają się w trakcie roku szkolnego spotkania w szkołach, oczywiście wcześniej umówione z dziećmi, z młodzieżą, które zwracają uwagę na problematykę właśnie cyberprzemocy, na zagrożenia, z którymi możemy się spotkać. Te zajęcia mają charakter wykładów interaktywnych, warsztatów, dyskusji. Są również prezentowane różne filmy, materiały edukacyjne, więc myślę, że są bardzo wartościowe zajęcia i z ogromnym zainteresowaniem spotyka się ten projekt. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem Twoja Rodzina tutaj w zakresie przeciwdziałania przemocy w ogóle, ponieważ pełnimy dyżury specjalistyczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, więc tutaj wspieramy się w różnych działaniach. No i te działania myślę, że przynoszą na pewno wymierne efekty. No i są bardzo też ważne, bardzo istotne. Ja może też przy okazji chciałam też wspomnieć, że tak pomyślałam, że jest to ważne, nie każdy też może wie. Mamy tutaj w Zielonej Górze no, poradnię specjalistyczną, poradnię leczenia uzależnień, Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii, któraś poradnie dla dzieci i młodzieży w ramach właśnie LOPIT-u, czy Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, która się mieści na ulicy Słowackiego 12. I też ma program, który dotyczy problematyki właśnie uzależnień i takiego ryzykownego, problemowego sięgania po różnego rodzaju właśnie narzędzia cyfrowe przez dzieci i młodzież. Adresowany jest do dzieci, młodzież i rodziców ten program. Przyjmowane są dzieci w ramach Funduszu Zdrowia. Od 5 roku życia są konsultacje dla dzieci, już od takich dla takich małych dzieci. I myślę, że warto też, jeżeli takie problemy się pojawiają, można się zainteresować, można poczytać sobie na stronie właśnie Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, ulica Słowacka, jaka jest oferta pomocy specjalistycznej, bo to jest pomoc terapeutyczna, są to zajęcia indywidualne, są to zajęcia grupowe właśnie dla dzieci i dla rodziców.
1: O cyberzagrożeniach i o tym, jak radzimy sobie z nimi w Zielonej Górze, opowiedziała podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. A teraz już w naszym magazynie przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. W Zielonej Górze powstanie Lubuskie Centrum Onkologii. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Do tej pory omówiono szczegóły dotyczące umowy z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie budowy ośrodka z funduszu.

0: medycznego. To ważna inwestycja, zaznacza prezydent Zielonej Góry Marcin Pawierowski.
1: Mówimy tutaj o dostępności do wysokiej klasy opieki medycznej. Mówimy o onkologii, o chorobach cywilizacyjnych. Dla mnie jako prezydenta miasta rozwój infrastruktury szpitala jest priorytetem. Dlatego wygospodarowałem te 30 milionów w budżecie. To była naprawdę operacja trudna, ale udało się te pieniądze znaleźć. Dzięki temu wpływa do miasta 300 milionów złotych. Budujemy profesjonalny szpital onkologiczny, który odpowiada na potrzeby mieszkańców.
0: Szacowany łączny koszt inwestycji to około 294 milionów złotych. O szczegółach mówi prezes szpitala Marek Działoszyński.
2: Nowa klinika chirurgii onkologicznej, nowa klinika hematologii, nowa klinika urologii i torakochirurgii, nowoczesna apteka, magazyny, transport medyczny. Myślę, że to wszystko będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi szpitala. Mamy personel tych klinik, co bardzo ważne, w związku z tym nie tworzymy infrastruktury, która będzie stała pusta. No i co chyba bardzo ważne, połączymy się łącznikami i z naszym blokiem operacyjnym, z budynkiem BC i z polikliniką.
0: Szacuje się, że inwestycja powstanie w 2029 roku. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielona Góra stawia również na rozwój infrastruktury piłkarskiej. Trwają już prace rewitalizacyjne obiektu przy Wyspiańskiego, a miasto otrzymało dofinansowanie na budowę nowego pełnowymiarowego boiska przy Sulechowskiej. Obecne jest już zniszczone oraz ma za małe wymiary na rozgrywanie niektórych meczów ligowych. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórska Straż Miejska wyprowadza się z centrum biznesu i wraca do budynku przy Grodgera. O przeprowadzce opowie Ewelina Walczak.
3: Wyprowadzka miejskich strażników ma związek z planami miasta dotyczącymi budynku centrum biznesu. Po remoncie przeniosą się tam m.in. Biuro Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy, które obecnie urzęduje przy Sienkiewicza, oraz Wydział Spraw Obywatelskich działający przy Alei Niepodległości.
0: Przeprowadzka miała miejsce w tym tygodniu, a wraz z początkiem czerwca ponownie działać będzie przychodnia przy Obywatelskiej w Kożuchowie. Placówka zostanie przejęta przez nowy podmiot, dzięki czemu opieka medyczna będzie mogła być nadal świadczona w tym samym miejscu. Deklaracje do nowej przychodni przyjmowane są od poniedziałku do piątku, od 8 do 14. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W podzielonogórskiej gminie Zabór rozpoczyna się kolejna inwestycja. Tym razem coś dla miłośników jednośladów, mówi wójt Robert Sidoruk.
4: Mamy inwestycję budowy ścieżki rowerowej od ronda w Zielonej Górze, czyli w Kisielinie do Drożkowa.
0: Na ukończeniu jest też budowa oczyszczalni ścieków, a Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłosił przetarg na drugi etap obwodnicy Lubska. Celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum tej około 13-tysięcznej miejscowości.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Słuchacie magazynu Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Najbliższy kwadrans wypełni nam m.in. rozmowa o zdrowiu, a właściwie o tym, jak o nie dbać i co zrobić, by nie chorować.
7: Po to się badamy, żeby sprawdzić, czy jesteśmy zdrowi, a jeżeli nie, to mamy możliwość już działania, już podejmowania pewnej diagnostyki dodatkowej.
6: W dalszej części programu powiemy o tym, czym jest Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze.
8: Część usług jest nastawiona głównie właśnie na osoby ze szczególnymi potrzebami, czyli przede wszystkim osoby starsze, seniorów, a także osoby z niepełnosprawnościami.
6: A na razie w magazynie Tydzień w Zielonej Górze zachęta, by przyjrzeć się swojemu zdrowiu. W czasie spotkań rodzinnych zdrowie nas i naszych najbliższych nie powinno być tematem tabu. Warto wykorzystać każdą okazję, by przypomnieć sobie nawzajem o profilaktycznych badaniach, tym bardziej, że sporo jest możliwości, by przeprowadzić je za darmo. A z czego możemy skorzystać w Zielonej Górze? O programach profilaktycznych NFZ-u opowiedziała nam Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
7: Zachęcamy do korzystania z badań profilaktycznych każdego roku. Programy realizowane są już od lat, niektóre nawet ponad 10 lat i mam tutaj na myśli programy skierowane do kobiet, programy, które wykrywają choroby onkologiczne, ale są też nowe programy i pokrótce przypomnę, jakie są dostępne, więc pierwszy z tych programów to program profilaktyki raka piersi, który kierowany jest do kobiet od 45 do 74 roku życia. Ten przedział wiekowy został w ostatnich latach poszerzony właśnie z tego tytułu, że rak piersi wykrywany był też już wśród młodszej grupy kobiet. Skorzystać z tego programu można stacjonarnie bądź też w trybie mobilnym, bo od lat po województwie lubuskim przemieszczają się mammobusy, w których można właśnie wykonać przesiewową mammografię, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o dostępność do tych badań, ponieważ mammobus ma postoje w różnych miejscowościach, również też tych mniejszych, dlatego zachęcamy do zaglądania na stronę internetową Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam z końcem miesiąca zamieszczamy harmonogram właśnie tych pobytów mammobusów na miesiąc kolejny i można na spokojnie zadzwonić, umówić się na takie badanie i tą przesiewową mammografię wykonać. Ona przysługuje raz na dwa lata, chyba że zaleci częściej wykonywanie takiego badania lekarz. Jeżeli chodzi o ten program, to w tamtym roku z tych badań skorzystało 39 tysięcy kobiet. Spośród tych badań wykryto 97 zmian złośliwych i tutaj te dane potwierdzają, że jednak warto te badania wykonywać, ponieważ właśnie po to je wykonujemy, żeby wykryć te niepokojące objawy, wykryć to, że coś się już w naszym organizmie dzieje i móc się leczyć. Dzięki tym badaniom możemy to zrobić. Jeżeli tych badań nie wykonamy, możemy pewne rzeczy przeoczyć. Oczywiście zachęcamy również panie do samobadania piersi, co jest bardzo ważne. Amazonki to bardzo podkreślają, bardzo wiele naszych zielonogórskich amazonek podkreśla to, że właśnie dzięki samobadaniom wykryły zmiany w swoich piersiach i też mogły podjąć leczenie właśnie w tym wczesnym stadium, co dało im możliwość wyleczenia się. Takie samobadanie piersi powinniśmy wykonywać już od 20 roku życia raz w miesiącu. Kolejnym programem jest program profilaktyki raka szyjki macicy. I to jest właśnie ta nowość, o której wspomniałam. Wcześniej była tradycyjna cytologia w ramach tego programu wykonywana, natomiast od ubiegłego roku w ramach tej profilaktyki mamy metodę skuteczniejszą, ponieważ mamy możliwość wykonania testu HPV-HR. Jest to test, który dostępny jest na Narodowy Fundusz Zdrowia. I zachęcam panie, żeby poddały się tym testom, żeby sprawdzić, czy nie ma infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego. Wirusem, który odpowiada przede wszystkim za zachorowanie na raka szyjki macicy. Ten test HPV-HR może wykonać każda kobieta od 25 do 64 roku życia. Przysługuje on raz na 5 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej w zależności od wyniku. Jeżeli taki test wykonany w gabinecie ginekologiczno-położniczym będzie dodatni, wówczas wykonywana jest automatycznie cytologia metodą płynną. I tutaj ważna jest informacja dla pań, nie ma potrzeby przychodzenia ponownie do gabinetu. Ta cytologia płynna w przypadku dodatniego testu wykonywana jest na podstawie tej samej próbki, która była raz pobrana celem wykonania testu. Warunkiem skorzystania też z tego programu jest przerwa 3-letnia od ostatniej wykonywanej cytologii. Tak więc jeżeli któraś z pań miała wykonywaną na przykład 2 lata temu cytologię w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, jeszcze rok musi odczekać, żeby móc skorzystać z tego testu. Kolejnym programem już kierowanym nie tylko do kobiet, ale również i do mężczyzn jest program profilaktyki raka jelita grubego, czyli przesiewowa kolonoskopia. Z tego programu mogą korzystać kobiety i mężczyźni od 50 do 65 roku życia oraz też osoby młodsze, czyli od 40 do 49 roku życia, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Z tej przesiewowej kolonoskopii w ubiegłym roku skorzystało ponad 1000 osób w województwie lubuskim, co daje niespełna 15% zbadanej populacji, a niepokojące jest to, że spośród właśnie tej liczby 1018 osób, aż u 59 osób wykryto zmiany dodatnie. I tutaj też jest taka prośba, żeby nie bagatelizować badań profilaktycznych w ramach tego programu. Jeżeli chodzi o raka jelita grubego, coraz częściej osoby osoby na ten nowotwór chorują. A kolonoskopia jest tym podstawowym badaniem, która może wykryć zmiany we wczesnym stadium i tutaj również ta sama zasada. Po to się badamy, żeby sprawdzić, czy jesteśmy zdrowi, a jeżeli nie, to mamy możliwość już działania, już podejmowania pewnej diagnostyki dodatkowej, zanim ten nowotwór tak mocno się rozwinie, że wtedy już to wyleczenie będzie dłuższe i będzie trudniejsze.
6: O niektórych programach profilaktycznych, z których możemy skorzystać w Zielonej Górze, opowiedziała nam Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. A już teraz w naszym programie kolejny temat. Centrum Usług Społecznych działa w Zielonej Górze. Co to jest i jakiej pomocy udziela? O tym Anita Buraczewska, dyrektor tej instytucji.
5: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
9: Głównym celem działania naszego jest rozwój i koordynowanie usług społecznych, mówiąc najogólniej, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Zielonej Góry. Czyli chcemy świadczyć takie usługi, na które po prostu jest zapotrzebowanie i swoje działania adresujemy do wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, choć część usług jest nastawiona głównie właśnie na osoby ze szczególnymi potrzebami, czyli przede wszystkim osoby starsze, seniorów, a także osoby z niepełnosprawnościami. Tych usług jest wiele, a więc tak jak wspomniałam, są to usługi opiekuńcze, które realizujemy w domach, w miejscach zamieszkania osób potrzebujących, przede wszystkim właśnie osób starszych, osób samotnych, osób, które potrzebują ze względu na stan zdrowia codziennego wsparcia i tego wsparcia no, nie może im zapewnić rodzina czy ktoś bliski. My zatrudniamy opiekunki, które pracują w środowiskach, które na co dzień udzielają tego wsparcia, tej pomocy właśnie mieszkańcom. To są albo takie czynności higieniczno-pielęgnacyjne, albo czynności związane na przykład ze wsparciem, z pomocą przy rejestracji do lekarza, przy zakupach. Oprócz tego realizujemy też programy opieki wytchnieniowej i usług sąsiedzkich. To również są programy, które opierają się na wsparciu w środowisku, czyli właśnie w miejscach zamieszkania osób potrzebujących, osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy również stołówki. Tutaj w naszej siedzibie przy ulicy Kaczmarskiego 2 w Zielonej Górze. Te obiady są tutaj serwowane dla osób, które mają decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i są zakwalifikowane do tych obiadów. W ramach nowej usługi społecznej, w ramach projektu, który realizujemy, a właściwie można powiedzieć, że to jest takie rozszerzenie tej usługi obiadowej, tego żywienia, również serwujemy dla blisko 70 osób podwieczorki i kolacje, czyli już nie tylko obiady, ale również część seniorów, część osób, która chce skorzystać, korzysta również z tych podwieczorków i kolacji. Te usługi też się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Chętnych mamy bardzo dużo. Również prowadzimy klub rodzica. To jest zadanie, które jest zlecone organizacji pozarządowej Fundacji ESTI, która działa na terenie Zielonej Góry i specjalizuje się w takim poradnictwie i wsparciu właśnie dzieci i rodziców. I w ramach tej usługi my oferujemy właśnie takie zajęcia, konsultacje, które są prowadzone przez psychiatrę dziecięcego, przez terapeutę, przez psychologa i to jest wsparcie kierowane właśnie do rodziców i dzieci. Również ta usługa cieszy się bardzo dużą popularnością i też jest kolejka już osób, no, pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu wsparcie i naprawdę jest potrzeba, aby takiego wsparcia udzielać. Mamy również w ramach projektu usługę Złotej Rączki. To jest taki chyba nasza w tej chwili flagowa usługa, bo też bardzo dużą popularnością się cieszy. I to jest możliwość korzystania z takich drobnych usług naprawczych w domu. Mamy katalog tych napraw. To są takie drobne naprawy, jak na przykład wymiana zamka, wymiana baterii łazienkowej. Takie drobne prace, które nie wymagają jakiejś jakichś specjalnych umiejętności czy interwencji takich w trybie pogotowia, ale wiele osób starszych czy osób samotnych, osób z niepełnosprawnościami ma ogromne problemy nawet, żeby tą przysłowiową żarówkę samodzielnie wkręcić, chociaż wydaje się, że jest to taka prosta czynność. Stąd naprawdę wiele osób i coraz więcej się do nas zgłasza i korzysta z tej usługi. Za taką naprawę my pobieramy opłatę 30 zł za jedną usługę.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami również usługi transportowe, usługi przewozu osób świadczycie, czy tak?
9: Tak, to jest usługa taka, która się nazywa właśnie door to door, czyli od drzwi do drzwi. Jest to usługa transportu na życzenie, która gwarantuje komfortowy, można powiedzieć bezpieczny na pewno przejazd z miejsca zamieszkania osoby z ograniczoną mobilnością przede wszystkim właśnie, czy też do placówek dziennego wsparcia, bo taki transport też świadczymy na przykład do domu seniora, dowozimy mieszkańców Zielonej Góry.
6: Proszę jeszcze przypomnieć, w jaki sposób można się z Państwem skontaktować, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, jakiejś usługi w tym zakresie, o którym Pani wspomniała.
9: My się mieścimy przy ulicy Jacka Kaczmarskiego 2 w Zielonej Górze, więc można do nas tutaj bezpośrednio przyjść między godziną 7 a 15. I tutaj mamy dział usług społecznych, są osoby, które... Tak jak właśnie wspomniałam, są takimi osobami pierwszego kontaktu i wszystko wyjaśnią, opowiedzą o naszych usługach i można również tutaj wszelkich formalności z nimi dokonać. Również można się z nami kontaktować telefonicznie i również jeżeli będzie taka potrzeba, to nie ma z tym najmniejszego problemu i tak to się też często odbywa, że koordynator po umówieniu się właśnie telefonicznym przyjeżdża do takiej osoby do domu. Jeżeli to jest osoba, która ma potrzebę skorzystania z usługi, ale ma problemy z poruszaniem się, czy ze względu na stan zdrowia nie może przyjść do nas, to koordynator jedzie do takiej osoby i można również wszystkich formalności, wszystkiego się dowiedzieć i również podpisać umowę i formalności dopełnić po prostu w miejscu zamieszkania danej osoby.
6: Mówiła Anita Buraczewska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Przed nami kolejne tematy w magazynie Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trykowska, chwila przed mikrofonem. Czy zielonogórskich studentów dotyczy również zjawisko dropoutu? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać już zaraz.
10: Zdarza się, że w ogóle młodzi ludzie, na przykład, którzy przychodzą, zapisują się na studia, mówiąc tak kolokwialnie, po pierwszym semestrze już znikają. Być może jest to powód taki, że oni do końca nie byli przekonani do tych studiów.
6: W cyklu Aktywnie w Zielonej Górze przyjrzymy się dzisiaj szczególnej dyscyplinie, futbolowi amerykańskiemu w wydaniu zielonogórskim.
11: Jeżeli chodzi o samo dołączenie do drużyny, jak najbardziej to też jest możliwe. Częściej wyznaczamy sobie kilka takich dni rekrutacyjnych, jeżeli mówimy o tej drużynie seniorskiej.
6: Będzie również ciekawa Zielona Góra, w której dzisiaj odwiedzimy Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Najpierw jednak przenosimy się na Uniwersytet Zielonogórski.
5: Edukacja w Zielonej Górze.
6: Pani profesor Barbara Literska jest z nami dzisiaj, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: A tematem naszej rozmowy będzie zjawisko tak zwanego dropoutu, czyli zjawisko powszechnie występujące. Mówi się, że w skali kraju nawet 1/3 studentów, którzy dostali się na studia, porzuca je przed ukończeniem, bo właśnie chodzi o ten efekt porzucania. Proszę powiedzieć, czy na Uniwersytecie Zielonogórskim również występuje takie zjawisko, czy Państwo dostrzegacie też coś takiego?
12: Niestety dostrzegamy, nie jesteśmy tutaj żadnym wyjątkiem od tej reguły. Powszechnie mówi się i tak dyskutujemy w środowisku akademickim, że to zjawisko porzucania studiów na różnym etapie studiów dotyczy chyba wszystkich uczelni w Polsce, na pewno tych uczelni publicznych, z którymi oczywiście ja mam kontakt. Także nie jest to dobre zjawisko, zastanawiamy się wszyscy, co z tym mamy zrobić.
6: Co możemy powiedzieć na temat przyczyn? Możemy powiedzieć cokolwiek, czy możemy się tylko domyślać?
12: Możemy się domyślać, dlatego że jeżeli ktoś porzuca studia, to my nie mamy już z tą osobą kontaktu, mówiąc tak najprościej. Czyli chcąc zbadać przyczyny porzucenia, to trudno dotrzeć do osoby, która już z nami kontaktu nie utrzymuje. Możemy ewentualnie zapobiec, przyglądając się temu, jak studenci się zachowują w toku studiów. I pomału właśnie to jest chyba jedyne narzędzie, które zaczynamy stosować w odniesieniu do studentów obecnych na uczelni, no bo tak jak powiedziałam, już tych, którzy porzucili uczelnię, w żaden sposób uchwycić nie możemy.
6: To jest, proszę powiedzieć, jakiś taki trend, zjawisko ostatnich lat? Czy ono się nasila? Czy to jest po prostu w miarę stałe na przestrzeni lat?
12: Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu piąty rok, kiedy jestem na stanowisku prorektora, gdzie główną, dużym moim zadaniem jest rekrutacja, no i później kształcenie. I przyglądam się temu i powiem, że taki bardzo duże nasilenie zauważam gdzieś od 4-3 lat wstecz. Zastanawialiśmy się, jaki może być powód, jakie mogą być powody, bo to nie jest jeden. I dyskutujemy, nawet ostatnio z dziekanami właśnie zapytałam też, bo mamy 7 bardzo różnych dziedzinowo wydziałów, jakie oni postrzegają powody, dlatego że no to dziekan ma bezpośredni taki kontakt już ze studentem w momencie, kiedy go skreśla albo kiedy student przychodzi z jakimiś problemami. I powiem tak, padały różne przyczyny. Mnie najbardziej zastanowiła przyczyna jedna, czy też dwie. Mianowicie, po pierwsze, moda wśród młodzieży na to, żeby nie studiować.
6: Dostrzegacie
12: coś
6: państwo?
12: Takiego gdzieś tam się pojawia. Nie, to nie jest powszechne, ale już się zaczyna. Bo oczywiście ci, którzy są zdecydowani, chcą uzyskać studia wyższe i tak dalej, bo nie wiem, mają wymarzony zawód lekarza czy prawnika, no to są zwykle osoby zdecydowane już od średniej szkoły i do takiego wykształcenia dążą, a więc takie studia podejmują i na nich się utrzymują, nie porzucają. Nie zdarzyło mi się w moich obserwacjach, żeby ktoś porzucił studia lekarskie na przykład, czy prawnicze, tak? Natomiast w szeregu innych, a my na uniwersytecie ponad 70 kierunków studiów przeróżnych, to zdarza się, że w ogóle młodzi ludzie na przykład, którzy przychodzą, zapisują się na studia, mówiąc tak kolokwialnie, po pierwszym semestrze już znikają. Być może jest to powód taki, że oni do końca nie byli przekonani do tych studiów, że może to bardziej taka namowa rodziców, idź spróbuj, trudno powiedzieć, że bardziej tu, no i oczywiście wsparcie rówieśników, a po co ci studia, skoro jesteś po technikum, masz zawód, masz dyplom technika, więc możesz już iść do pracy i zarabiać. Bo młodzież bardzo teraz chce się szybko usamodzielnić, czyli być niezależna finansowo od rodziców, więc to naprawdę dużo by mówić, ale takie moje spostrzeżenia ku temu jakby zmierzają. To jest jeden z elementów.
6: No tak, no jest to taki dość konkretny trop, bo może to wcale nie był ich wybór, prawda? Może młodzi ludzie gdzieś jednak podlegają sugestii bardzo mocno swoich rodziców i potem muszą się zmierzyć z jakimś kierunkiem studiów, który okazuje się jednak nie tym trafionym.
12: Zdarza się to i to ja nie mówię, że to jest norma i że to tylko ten powód, ale też obserwuję coś takiego od pewnego czasu, od roku, dwóch, no może trzech, że coraz częściej z kandydatami, którzy przychodzą w procedurze rekrutacyjnej na uczelnię, żeby przedstawić dokumenty uprawniające ich do podjęcia studiów, przychodzą w towarzystwie rodziców, ale ci rodzice tak wiernie im towarzyszą, aż do momentu oni nie wyjdą na przykład z sali, gdzie złożyli te dokumenty, potwierdzili te dokumenty. I to mnie też zastanawiało, bo zwykle młody człowiek, raczej no taki nastoletni, 19-latek, 18-latek, to raczej chce być samodzielny i nie chce tego towarzystwa rodziców, prawda? A teraz, także to jest jeszcze tak jakby dowód na to, co przed chwileczką żeśmy powiedziały, czy może nie dowód, ale jakieś takie upewnienie się, że być może właśnie to nie do końca był wybór tego młodego człowieka, tylko jakby, no dobrze, rodzice mnie namawiają, może mają rację, a więc przyjdę, złożę te dokumenty, rodzic dopilnuje, żeby wszystko było poprawnie zrealizowane, a jak już przychodzi na studia i zmierza się z uczelnią i tak dalej, i po pierwszym semestrze okazuje się, że rezygnuje.
6: Może to też nie do końca taka kwestia związana z tym dopilnowaniem syna czy córki, żeby te dokumenty jednak trafiły tam, gdzie powinny, ale też może z taką mniejszą samodzielnością tego młodego pokolenia, prawda? Mówi się, że teraz młodzi ludzie chyba coraz dłużej chcą zostawać w gnieździe i coraz mniej ich tak ciągnie chyba do samodzielności, chociaż wspominała też pani, że palą się do pracy.
12: Palą się do tego, żeby być niezależnymi finansowo. No a to jedyny kierunek, idę i pracuję. Mhm. I to też zauważam, nawet nie tylko wśród tych, no ci, którzy przyszli i odeszli, no to tak jak powiedziałam, trudno mi powiedzieć, gdzie teraz są. Natomiast właśnie to, że studenci, że młodzi ludzie chcą mieć swoje pieniądze, nie dane od rodziców, ale wypracowane, no to też taki trend, tak zwana indywidualna organizacja studiów, na skróty IOS, gdzie studenci bardzo często składają takie wnioski, a argumentem, żeby właśnie w ten sposób organizować im studia, czyli cały przebieg uczenia się, to jest praca. Jak się pytam dlaczego? No bo ja pracuję i muszę pogodzić pracę z nauką na studiach stacjonarnych. Mhm. Więc no, z jednej strony mówi się, że są niesamodzielni. Ja myślę, że tak, że chcą się wyrwać spod tych opiekuńczych skrzydeł rodziców, tylko może nie do końca wiedzą, jak to zrobić.
6: Mówiła profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. W naszym magazynie czas już teraz na część poświęconą aktywności fizycznej. O futbolu amerykańskim w Zielonej Górze opowie nam Sebastian Domański, prezes klubu Watacha Zielona Góra.
5: Aktywnie w Zielonej Górze.
6: Możemy przychodzić na mecze, możemy kibicować. Czy zapraszacie też panowie zielonogórzan do dołączania? W jaki sposób możemy do Watachy dołączyć? Czy to jako właśnie kibice, czy to jako uczestnicy? Czy możemy?
11: Oczywiście, że można i to w każdej praktycznie chwili, jeżeli chodzi o kibiców. Czyli na każde spotkanie śmiało przychodzimy na mecz, zajmujemy miejsce na trybunie. Nie kibicujemy po to tylko, żeby nas gdzieś ten cały doping niósł na boisku i proszę mi wierzyć, że nie ma nic cudowniejszego niż wyjście na boisko, obrócenie się i zobaczenie, że te trybuny są pełne. Za każdym razem powtarzamy naszym zawodnikom, że my gramy dla kibiców, kibice przychodzą dla nas i to wszystkich niesamowicie nakręca i przed meczami, i w trakcie spotkań. I możemy się, myślę, spokojnie pochwalić tym, że mamy jedną z większych frekwencji kibiców w kraju, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę. A jeżeli chodzi o samo dołączenie do drużyny, jak najbardziej to też jest możliwe. Najczęściej wyznaczamy sobie kilka takich dni rekrutacyjnych, jeżeli mówimy o tej drużynie seniorskiej, gdzie każdy może przyjść, sprawdzić, to są tak naprawdę kilka prostych testów fizycznych, pozwalających nam chociaż zrozumieć, czy ktoś miał kontakt z jakimś sportem, jak szybko biega, na ile jest silny, jeżeli chodzi o wszystkie partie ciała, a potem przez cały czas uczestniczy z nami w zwykłej sesji treningowej. Oczywiście te sesje rekrutacyjne są najczęściej w tej porządkowej fazie sezonu. Jeżeli chodzi o tą drużynę przysłowiową minis, jak to go drużyn w kraju nazywa, czyli tą drużynę dziecięcą i młodzieżową, tu cały czas w każdej chwili można przyjść na trening, zobaczyć, czy naszemu małemu kibicowi się to spodoba. Jeżeli tak, no to wtedy zostaje, już dołącza do drużyny. Jeżeli nie, to jest jak najbardziej też zrozumiałe, no bo zdajemy sobie sprawę, że maluchy często szukają tego swojego miejsca na ziemi, szukają swojej dyscypliny i często próbują przez pewien czas rozmaitych sportów, no to dajemy sobie też czas, może za rok, może za dwa, może za trzy, ktoś stwierdzi, że jednak ten futbol, czy to flagowy, czy amerykański, był tym sportem, który gdzieś tam został bliżej serca i dość często też zdarzają się powroty.
6: Ja myślę, że po takich treningach i w ogóle po meczach, różnych sparingach, to panowie jesteście chyba najbardziej odstresowanymi facetami w Zielonej Górze, no bo jednak ta ilość energii, którą trzeba z siebie wydobyć, to chyba każdy stres jest w stanie pokonać w gruncie rzeczy, tak, taki zawodowy i wyczyścić głowę.
11: Tak, to naprawdę niesamowicie czyści głowę, jeżeli chodzi i o wysiłek, i o rondawkę adrenaliny, która się pojawia. I naprawdę bardzo często jest tak, że człowiek czuje te wszystkie elementy poobijane w ciele, ale jeszcze zaciska zęby i mówi sobie, jeszcze ten jeden raz wyjdę, jeszcze raz coś zrobię, pomogę drużynie. I potem z dużo większym spokojem się funkcjonuje przez cały tydzień, czy przez całe dwa tygodnie do kolejnego meczu. I potem znowu mamy to samo, czyli spora dawka emocji na wejściu, spora dawka emocji na samym początku, potem troszkę się gdzieś kalibruje, bo człowiek się przełącza w ten tryb meczowy, gdzie jest tak naprawdę skupiony na boisku i przestaje widzieć wszystko dookoła. I po meczu, a też na twarzy, większe lub mniejsze, w zależności od tego oczywiście, jaki był wynik sportowy, ale na pewno mocne zmęczenie organizmu i takie pozytywne zmęczenie organizmu.
6: Mówił Sebastian Domański, prezes klubu Watacha Zielona Góra. Po aktualne informacje dotyczące futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze sięgajcie na profil Watachy w mediach społecznościowych. Teraz już w magazynie Tydzień w Zielonej Górze cykl poświęcony miejskim ciekawostkom, których szukamy tym razem w lubuskim Centrum Produktu Regionalnego. O szlakach turystyczno-kulinarnych w ramach projektu Rarytas Lubuski w podróży opowie nam Marta Forszpaniak z tej właśnie instytucji.
5: Ciekawa Zielona Góra.
13: Mamy 18 szlaków. Trzeba dodać, że turystyka kulinarna jest coraz bardziej popularna. Coraz częściej podróżujemy i nie tylko chcemy zwiedzać muzea czy inne ciekawe zabytki, ale również chcemy smakować danego miejsca, danego regionu. W okolicach Zielonej Góry tak naprawdę mamy kilka szlaków. Najbliżej powiat nowosolski i też powiat zielonogórski, szlak Lubuski Stół, gdzie na początek spotykamy się w urokliwym pałacu, który jest otoczony sadami. Tam mamy szansę skosztować produktów, owoców, konfitur i innych dóbr. Drugie miejsce, które odwiedzimy w ramach tego szlaku, to najstarsza winnica w województwie lubuskim. Dotrzemy do starej wsi pod Nową Solą, a finiszować będziemy i degustować w gościńcu, gdzie króluje dziczyzna. Kolejnym szlakiem, który chciałabym Państwu przedstawić, to szlak winorośli i regionalnych pyszności. Znajduje się on na terenie gminy Zabór, to jest też w okolicach Zielonej Góry. Jest to serce polskiego winiarstwa, bo tam mamy też winnicę samorządową. Będziecie Państwo mieli szansę przejść z przewodnikiem, dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca i jest możliwość ugoszczenia Państwa w strojach z epoki, także myślę, że też ta oferta jest niezwykle ciekawa. Kolejnym szlakiem lubuskim, szlak lubuskie winem i miodem słynące, również na terenie powiatu zielonogórskiego, to jest przygoda szlakiem właśnie wina i miodu pod tym hasłem. Mamy szansę poznać życie pszczół, następnie przenosimy się do muzeum, w które jest w niedalekiej odległości, Muzeum Etnograficzne, gdzie również odwiedzamy i poznajemy te tradycje winiarskie, a ostatnim miejscem w ramach tego szlaku jest zwiedzanie winnicy.
6: O szlakach turystyki kulinarnej w ramach projektu Rarytas Lubuski w podróży opowiedziała nam Marta Forszpaniak z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Najbliższe kilkanaście minut magazynu Tydzień w Zielonej Górze wypełni nam między innymi rozmowa o zjawisku drop-outu. Czy w Zielonej Górze studenci porzucają studia przed ich zakończeniem lub nawet tuż po rozpoczęciu i dlaczego się to dzieje?
12: Ja nie zauważam jakiejś reguły. To zależy od rocznika, zależy od młodzieży, która do nas przyjdzie. Co na pewno, częściej rozczarowani są ci, którzy są po technikach. Może tutaj bym popatrzyła.
6: W dalszej części programu zachęta, by trochę cofnąć się w czasie i odwiedzić Zielonogórskie Muzeum PRL-u. Nie lubię poniedziałku.
14: Fajne jest to, że czasami ktoś się potrafi zatrzymać i skupić na autobusie, który u nas stoi, a ktoś inny dużo czasu więcej spędzi i przywróci mu wspomnienia, na przykład spinka do pościeli z lat PRL-u albo pudełko zapałek.
6: A już teraz w naszym magazynie pierwsza z zapowiedzianych rozmów i profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem.
5: Nasza Zielona Góra.
6: Pani profesor, jeżeli może słuchają nas tacy młodzi słuchacze, właśnie studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy może zastanawiają się, może przeżywają jakieś trudności akademickie albo nawet i zawodowe i zastanawiają się, jak to pogodzić. Właśnie jak uczelnia wychodzi im naprzeciw? Do kogo mogą się zgłosić? Jakie mają możliwości manewru?
12: Poruszyła Pani bardzo ważny element, bo to jest też jeden z elementów, który być może jest przyczyną drop-outu, czyli kondycja taka emocjonalna, mówiąc bardzo ogólnie, młodych ludzi dzisiaj. Ja twierdzę, że oni mają bardzo trudną młodość. Ktoś inny powie, że mają wszystko, że tylko się uczyć i korzystać z życia, a ja uważam, że świat pędzi tak bardzo do przodu, to tempo jest tak duże, że oni, mówiąc ich językiem, czasami nie ogarniają, ale nie to, że nie ogarniają intelektualnie, tylko nie ogarniają emocjonalnie. To jest za dużo jak na młodego człowieka. I my, zresztą wiele uczelni w Polsce, teraz jest taki trend, czy wręcz wymóg, żeby studenci otrzymywali bardzo w szerokim zakresie wsparcie. Na uczelni, akurat na naszej uczelni, mamy osobną jednostkę, Centrum Wsparcia. To jest centrum, które wspiera studentów i od strony dydaktycznej, i od strony psychicznej, to znaczy, jeżeli się pojawiają jakieś stany, nie wiem, emocjonalne, lęki, niepokoje, czy stany depresyjne i tak dalej, my mamy miejsce, gdzie takiego studenta możemy pokierować, bo to, żeby była sprawa jasna, my im wskazujemy, gdzie mogą pójść, a czy oni pójdą,
10: czy z tego skorzystają, to już jest inna rzecz. Czyli tu jest taka pełne poszanowanie ich praw. Dokładnie się to nazywa Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia. Czyli sama nazwa wskazuje, że właśnie sprawy dotyczące tego, kim jestem, chciałbym być traktowany tak jak wszyscy inni, mimo mojej jakiejś pozornej odmienności, chociaż to jest złe, niewłaściwe sformułowanie, to co teraz powiedziałam, dostępność, a więc żeby wszelkie moje potrzeby były w miarę możliwości spełnione, no i właśnie to wsparcie. Mamy taką jednostkę i studenci mogą przychodzić z pełnym poszanowaniem ich takiej poufności, ich danych i tak dalej. Naprawdę to działa i to działa szczęśliwie dla nas, czy nieszczęśliwie. Jak się rozpoczęła pandemia, myśmy uruchomili to centrum, a więc ono się wtedy bardzo sprawdziło, bo studenci wtedy potrzebowali tego wsparcia i nadal z tego korzystamy.
6: A gdybyśmy mogły spojrzeć na tą tematykę związaną właśnie z kwestią porzucania studiów z punktu widzenia dziedzin czy dyscyplin naukowych, czy jakieś zależności tutaj są?
10: Znaczy powiem tak, my kształcimy w 7 dziedzinach, czyli nauki inżynieryjno-techniczne. Tutaj zdarza się, że porzucają, bo to są trudne kierunki, chociaż lekarski też jest trudny. No ale nauki humanistyczne, tutaj mamy zdecydowanie mniejsze zainteresowanie tymi naukami, tymi kierunkami i mniejszy odsiew, czyli więcej na tych technicznych, nauki biologiczne i ścisłe. Tak myśląc głośno, odpowiadając na pani pytanie, powiem, że nie ma tutaj, ja nie zauważam jakiejś reguły. To zależy od rocznika, zależy od młodzieży, która do nas przyjdzie. Co na pewno, częściej rozczarowani są ci, którzy są po technikach. Może tutaj bym popatrzyła na absolwentów. My mamy dwie grupy absolwentów. Jedni to są absolwenci liceów ogólnokształcących i druga grupa absolwenci techników. Nawet w procesie rekrutacji, to chciałabym podkreślić dla ewentualnych młodych osób, które słuchają, które się zastanawiają nad wyborem szkoły wyższej, może właśnie Uniwersytetu Zielonogórskiego, że my na te kierunki techniczne w procesie rekrutacji promujemy tych, którzy mają dyplom technika. Czyli jeżeli jest osoba, która skończyła technikum, to wybieramy lepszy wynik, albo wynik z matury, albo wynik, znaczy ten dyplom technika też waży. Więc zachęcamy w ten sposób, ale to, co powiedziałam na samym początku rozmowy, często młodzi ludzie po technikach, skąd to wiem, bo przyjeżdżają, mamy tak dzień otwarty zawsze wiosną i ostatnio zahaczałam młodych ludzi, ja mówię, skąd przyjechaliście i tak dalej, no to powiedzieli mi z jakiej szkoły, z jakiego miasta, tutaj z regionu. Ja mówię, będziecie u nas studiować. Nie, raczej nie. Nie, my mamy już zawód, my idziemy do pracy. Mhm. I jeżeli już to tutaj, bo ci absolwenci liceów, oni tak naprawdę nie mają tego zawodu, więc wybierają studia różne, różne kierunki i zdarza się coraz częściej, że już w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu nauki, to są znaczy na razie pojedyncze, ale już się to zdarza, wcześniej tego nie było, że chcą zmienić kierunek. My im na to pozwalamy, bo pochodzili na zajęcia i stwierdzają, że to jednak nie jest dla nich.
6: Absolwenci techników mają większe pole manewru z jednej strony, a z drugiej strony mówi się jednak też szeroko o takiej, o braku kadr takich właśnie technicznych, prawda, zawodowych różnego rodzaju. No i to też jest gdzieś pewnie odzwierciedlenie właśnie tego trendu, widziane z perspektywy uczelni jakby z drugiej strony, prawda?
10: Tak, i ja zawsze namawiam i też to głośno mówię, że młodzi ludzie, właśnie będąc w tym okresie, kiedy podejmują, są po technikum czy po liceum, podejmują studia wyższe, idą na studia pierwszego stopnia, czyli trzyletnie, licencjackie bądź inżynierskie, które są 3,5-letnie, 7-semestralne i już później nie chcą kontynuować nauki, czyli szczęśliwie kończą, dostają tytuł inżyniera albo po prostu licencjata i idą do pracy. Potrzebujemy młodych rąk do pracy. A ja zawsze namawiam, aplikujcie na magisterskie. To już tylko 4 semestry albo 3 w przypadku inżynierów. Nie wierzą, niektórych uda się namówić. Ja mówię, bo w którymś momencie waszej kariery zawodowej, dzisiaj jesteście szczęśliwi, bo idziecie do pracy, dostajecie godną pensję, pracujecie, możecie zakładać rodzinę i tak dalej, budować swoją dorosłość. Ale w którymś momencie w karierze zawodowej nastąpi taki punkt, gdzie będą od was wymagać magistra, żeby awansować. Mhm. I wtedy, i właśnie, to jest druga taka prawidłowość, którą zauważamy na uczelniach, nie tylko na naszej, na innych również w Polsce, że mamy zwiększony nabór na studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne. a więc od osób, które w którymś momencie się ocknęły i wracają do nas, bo chcą uzupełnić wykształcenie. Ale dopiero wtedy zrozumieli, czy też dotknęło ich to, że żeby pójść dalej, żeby się rozwijać w swojej takiej zawodowej karierze, muszą mieć wyższy stopień wtajemniczenia, czyli muszą mieć studia magisterskie, a jeszcze lepiej doktorat. Także mówię, młodzi jeszcze tego do końca może nie rozumieją, ale ja namawiam i wiele osób w toku studiów daje się namówić i realizuje studia drugiego stopnia.
6: Mówiła profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze pozostawiamy teraz temat studiowania i będzie tym razem o propozycjach spędzenia wolnego czasu. Bartek Żak z Muzeum PRL-u Nie lubię poniedziałku zachęca, by przyjeżdżać do Zatonia.
5: Co jest grane w Zielonej Górze?
15: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, że młodzież chętnie do nas przychodzi i przychodząc nie jest tak, że jak na przykład przychodzą z rodzicami, no powiedzmy tutaj mówmy o dzieciach, na to, że za chwilę krzyczą mama, ja chcę do domu, tata, ja chcę do domu. Jest inaczej, bardzo często u nas siedzą długo i rodzice wręcz mówią, wracajmy do domu, bo już wszystko odwiedziliśmy, a dzieci je, jeszcze trochę, więc to jest fajne dla nas. Natomiast oczywiście no wszystko jest kwestią nie tylko może wieku, ale tego, co kto chce zobaczyć, bo fajne jest to, że czasami ktoś się potrafi zatrzymać i skupić na autobusie, który u nas stoi, a ktoś inny dużo czasu więcej spędzi i przywróci mu wspomnienia, na przykład spinka do pościeli z lat PRL-u, albo pudełko zapałek, czy ewentualnie jakieś inne przedmioty, które można u nas znaleźć, więc tak naprawdę nie ma tutaj recepty takiej, że można powiedzieć, co komu się najbardziej podoba, co kto najbardziej ogląda, bo każdego interesuje, albo każdemu przywołują mu się inne wspomnienia w zależności od tego, czy jest na przykład na mieszkaniu pokazowym, w salonie gier, czy ogląda samochody, czy wszedł sobie do budki telefonicznej, albo ewentualnie zajrzał do biura dyrektora naczelnego. To wszystko jest u nas bardzo płynne.
6: No to teraz najważniejsze pytanie. Co w takim razie można u was zobaczyć?
15: Muzeum mamy podzielone na kilka takich sekcji. Chodzi tutaj o to, aby oddzielić pewne tematy i na przykład mamy mieszkanie pokazowe, mamy toaletę, która jest również obiektem muzealnym, czyli nie tylko można z niej skorzystać, ale trzeba ją też zwiedzić i klienci nasi zwiedzający bardzo chętnie to robią. Poza tym mamy sekcję motoryzacyjną, mamy warsztat samochodowy, mamy dodatkowo takie pomieszczenie techniczne, gdzie mamy wystawę z różnego rodzaju przedmiotami związanymi właśnie z historią techniki, a na górze jest dużo regałów, mamy też nas taki sklep pokazowy jak za PRL-u ze sprzętem AGD RTV. Także tych przedmiotów i tych sekcji, które można u nas zobaczyć, jest naprawdę mnóstwo, ale są podzielone, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
6: No i rozumiem, że nie jest to takie muzeum, w którym chodzicie panowie i mówicie nie dotykać, nie dotykać, nie dotykać. Można dotykać i można przyglądać się z bardzo bliska.
15: Tak, można u nas bardzo wiele rzeczy wypróbować, bardzo wiele rzeczy dotknąć. Oczywiście te najbardziej kruche są schowane, bo no niestety wiek robi swoje i niektóre rzeczy po prostu nie mogą być wyjęte z gablotu z uwagi na to, że się praktycznie rozpadają w rękach. Natomiast te, których mamy więcej, bądź te, które są bardzo odporne na te 40 czy 50 lat swojego istnienia, można tutaj sobie spokojnie zbadać i zobaczyć, jak to funkcjonuje.
6: A jakie są pana ulubione eksponaty?
15: Nie ma tak naprawdę. Powiem szczerze, że nie ma, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że praktycznie każdy jeden z nich trzymałem w rękach, znam jego historię, kiedy go gdzieś tam dopadłem, a zbieram to już prawie 20 lat, w sumie mogę powiedzieć. I to jest dla mnie najważniejsze, że nie ma takiej rzeczy, którą bym powiedzmy, a dobra, to mi się nie podoba, to wyrzucę albo gdzieś tam schowam, a to mi się podoba bardziej. Poważnie, nie ma takiej rzeczy.
6: Są też takie produkty, tak, które mogliśmy przed laty kupić w sklepach. I tu jest chemia gospodarcza, prawda, różnego rodzaju inne rzeczy, które pamiętamy niektórzy z wczesnej młodości, niektórzy z dzieciństwa.
15: Tak, mamy nie tylko chemię gospodarczą, ale mamy też zestawy kosmetyków dla panów, dla pań, różnego rodzaju przyrządy, którymi można było sobie w tamtych czasach poprawić urodę, na przykład jak ktoś chciał, no między innymi jak nie było słońca, no to trzeba było się opalić, więc mamy też solarium z PRL-u, czyli tak zwaną kwarcówkę.
6: No i ta motoryzacja na pewno budzi duże zainteresowanie. Można wsiąść do autobusu, tak, do Nyski, można zobaczyć z bliska. Dla zwiedzających na pewno bardzo fajne doświadczenie.
14: Można, oczywiście. Ten zapach motoryzacji jest obecny w samochodach. Mamy 3 auta, do których można wsiąść, oraz autobusy, do których można zajrzeć sobie, więc jak najbardziej usiąść za sterami, na przykład Zaporożca, posiedzieć kilka chwil, zobaczyć, jak to było niegdyś wykonane. Przyciąga to ludzi i jest takim fajnym dodatkiem w naszym muzeum.
6: A proszę powiedzieć, skąd te przedmioty? W jaki sposób pan je zbiera, gromadzi? Czy jakieś ciekawe historie związane właśnie z ich pochodzeniem, z tym, jak zostały zdobyte, znalezione?
14: Każdy przedmiot ma swoją historię. Ja mogę zacząć od tego jednego, od czego wszystko się zaczęło, mianowicie moja ciocia gdzieś tam pod koniec lat 90. postanowiła wyrzucić swoją maszynę do pisania z biura, bo to już się wszystko skomputeryzowało, ta maszyna stała, nieużywana. No i ja postanowiłem ją wyrzucić na złom tak zwany, czyli wystawić na śmietnik, tak jak to się kiedyś robiło przed biuro, tam gdzie chodzili bardzo często panowie z wózkami i praktycznie po paru minutach to wszystko znikało. I tak ją wystawiłem, wróciłem, posiedziałem z 15 minut, mówię, no kurczę, ona mi się jednak podoba. Na szczęście była i od tego się zaczęło, natomiast każdy przedmiot, gdybym miał tutaj opowiadać, jak został zdobyty, pozyskany, to ojeju i jeszcze trochę tak naprawdę. Natomiast sposoby pozyskiwania są bardzo różne. Zaczynając od poczty pantoflowej, czasami dostanę informację od kogoś znajomego, że ktoś odszedł i opróżnia dom, może coś się nam przyda. Czasami mamy sygnał z wysypiska gdzieś tam, że coś zostało znalezione.
6: Mówił Bartek Żak z Muzeum PRL-u. Nie lubię poniedziałku. Planując wolny czas w Zielonej Górze, pamiętajcie, warto odwiedzić to miejsce działające od 2024 roku przy ulicy Orchidei w Zielonej Górze, Zatoniu.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
16: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Krzysiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Reklama.
4: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam razem z Ewą Pasierbiewicz. Zapraszamy na magazyn Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Przed nami niecała godzina. Będziemy rozmawiać o różnych sprawach, poruszymy różne tematy, a do udziału w dzisiejszym programie zaprosiliśmy bardzo ciekawych gości. Już za moment zajrzymy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. To świetne miejsce na szkolną wycieczkę dydaktyczną, ale też atrakcyjny teren do uprawiania turystyki przyrodniczej czy rekreacji, to dla każdego. Walory krajobrazowe leśnego kompleksu promocyjnego Bory Lubuskie można podziwiać z tarasu widokowego pięknej murowanej wieży w Jeziorach Wysokich. Ta wieża to również element systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Lubsko. Jest to pierwsza w Polsce murowana wieża o takich funkcjach, wybudowana po II wojnie światowej przez zielonogórskich leśników. Możemy wybrać się też na spacer ścieżką edukacyjną. Trasa wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku, bez względu na to, czy wybierzemy się tam na wiosnę, latem, jesienią, czy nawet zimą. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, teren, przez który przebiega ścieżka, został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 Jeziora Brodzkie oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wąwozy. Zapraszam do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, a naszym przewodnikiem, gospodarzem będzie Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.
4: Tydzień w Zielonej Górze. Ciekawe Lubuskie.
5: Jestem ciekawy początków powstania tego ośrodka. Muszę przyznać, że z tego, co czytam, widzę i słyszę, to jest to ośrodek wyjątkowy.
6: Ja też staram się tak jakby sprzedawać opinię, ocenę o tym ośrodku. Rzeczywiście jestem z nim związany bardzo mocno, ponieważ od początku, jak pan redaktor już zauważył, uczestniczyłem w jego tworzeniu, w jego powstaniu. Oczywiście z koleżankami, kolegami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ale to ja jakby w 1996 roku, bo właśnie to mija 30 lat.
5: Piękna rocznica, tak.
6: Zostałem, powiem tak, namaszczony przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze na osobę, która będzie uczestniczyła w przygotowaniu tego ośrodka i później prowadzeniu go. Czyli dyrektor prowadził taki swój mały konkurs na wybór osób, a moim największym atutem, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, to było to, że moja żona jest nauczycielką biologii. I pomyślał sobie wtedy dyrektor, później się do tego przyznał, że rzeczywiście taka para leśnik i biolożka bardzo dobrze mogą się spełnić, sprawdzić w tego typu instytucji. No i to się chyba potem okazało dobrym strzałem, przynajmniej z punktu widzenia firmy Lasy Państwowe. Początki to są dużo głębiej sięgają w czasy nawet powojenne, kiedy to leśnicy zajmowali się tą edukacją leśną właściwie od początku. Współpracowali z harcerzami w latach 50., 60., 70. Ta współpraca była bardzo silna. Później, jak zaczęły się te przemiany, 80. lata, takie już gospodarczo-polityczno-społeczne, to troszeczkę to osłabło, ale w 90. latach odbywały się duże konferencje takie dotyczące jakby oceny stanu świadomości ludzi i środowiska naturalnego. Między innymi jedną z takich największych konferencji, przepraszam, że o tym powiem, ale to jakby ściśle się wiąże, była konferencja w Rio de Janeiro w 1992 roku nazwana Szczytem Ziemi. Wówczas wzięło w niej udział prawie wszystkie państwa świata, 198 chyba państw bodaj. Wiele z tych państw wtedy podpisało różne deklaracje, a tam padły takie sformułowania i takie deklaracje, że nie wystarczą techniczne urządzenia, aby chronić środowisko. Potrzeba jest zwiększenia takiej edukacji czy wpływu na społeczeństwo, aby ta świadomość związków człowieka, tego co robi ze środowiskiem naturalnym była bardzo taka uwypuklona i podkreślona, aby to społeczeństwo się edukowało właśnie w tym kierunku. No i wówczas Polska brała udział oczywiście w tej konferencji, no i padły deklaracje, zostały podpisane pewne dokumenty, że oczywiście tak, my przystępujemy do takich działań. I tam powiedziano, że właściwie każda instytucja powinna zajmować się taką edukacją przyrodniczą, edukacją ekologiczną na rzecz tych relacji ze środowiskiem i związków. No i u nas leśnicy Lasów Państwowych, jako organizacja, która zarządza najważniejszym dla życia na Ziemi ekosystemem lądowym, podjęły takie decyzje o wpisaniu sobie do zadań podstawowych również edukację leśną społeczeństwa. Te zadania również wynikały z wcześniej przyjętej, bo w 1991 roku, ustawy o lasach, która już o tym wspomniała. Druga połowa lat 90. to powstanie takiej idei w Lasach Państwowych leśnych kompleksów promocyjnych. No i te leśne kompleksy promocyjne miały właśnie jakby z takim większym zaangażowaniem działać.

0: typów na koniec zostały dwa. Został taki domek z 1926 roku, drewniany, stojący na skraju starego parku rodziny Brylów w Brodach, który to park został takimi siłami natury przekształcony w taki naturalnie odnawiający się las, jako że rodzina Brylów mocno podupadła i już przed II wojną nie zajmowała się, a posiadała olbrzymi majątek i nie była w stanie już zarządzać tym całym majątkiem. I między innymi ten park taki na skraju, którego stał ten drewniany domek, był już taki zostawiony sam sobie. No i tam zaczęła rządzić natura, przyroda i powstał piękny, stary dzisiaj las, naturalnie odnawiający się. Drugie miejsce to było takie koło samej Zielonej Góry, miasta Zielona Góra, gdzie nasza regionalna też miała swój ośrodek szkoleniowy w Ochli. No i były takie pomysły, żeby właśnie tam zorganizować taki ośrodek edukacji leśnej, bo blisko miasta, bo jakby łatwiejszy dostęp dzieci, młodzieży szkolnej, ale także społeczeństwa. Niemniej jednak jakoś decyzja zapadła, żeby to zrobić poza miastem, gdzieś, żeby wyjechać w teren. Wtedy właśnie przyświecało nam takie założenie, że w tych salach musimy mówić o gospodarce leśnej, o tym wszystkim, co ludzi nurtuje, o tym, co jest ważne.
1: Ośrodek to nie tylko sam budynek, ale też przecież natura, las, powietrze.
0: Jakby główną ideą edukacji leśnej to jest las. To jest to, co się bardzo spodobało nauczycielom, że mogą wyjść z grupą dzieci, młodzieży, przyjechać do lasu i tam oczekuje na nich leśniczy, ekspert od lasu i mogą do tego lasu pójść, rozmawiać, prowadzić jakieś zajęcia.
1: Każde pytanie zadać pewnie też mogą.
0: Każde, czy jakby oczekiwać odpowiedzi na pytania, które przychodzą do głowy, tak? Ponieważ ten teren tutaj jest bardzo piękny, pięknie ukształtowany, jest to fragment Moreny Czołowej z lodowacenia ostatniego, czyli z takimi wąwozami, więc w tym terenie urządziliśmy ścieżki edukacyjne, spacerowe, z tablicami takimi informacyjnymi. No oczywiście te tablice są dla tych, którzy samodzielnie spacerują po tych ścieżkach, bo jeżeli grupa idzie z nami, no to komentujemy na bieżąco to, co widzimy i robimy różne działania.
1: Tak. A czy przez cały rok można was odwiedzać?
0: Dokładnie tak, panie redaktorze. Czynny jest cały rok, od poniedziałku do soboty włącznie, od 9 do 17 jesteśmy tutaj do dyspozycji i do pomocy w różnych działaniach, bo zgłaszają się również do nas osoby piszące różne prace na temat przyrody i wtedy też im pomagamy. Mamy biblioteczkę, która jakby jest pomocna.
1: Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, opowiada dzisiaj o tym ośrodku. Mówi, gdzie można rzeczywiście spędzić fantastycznie czas, nie tylko poznając różnego rodzaju ciekawostki przyrodnicze, ale też po prostu odpoczywając na łonie natury w Jeziorach Wysokich. Jest fantastycznie. Ja przypomnę, że ten ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich, wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Do Jezior Wysokich wrócimy za kilka minut, obiecuję. Teraz jednak zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia, które były i ciekawe, i bardzo ważne, a miały miejsce w mijającym tygodniu w Zielonej Górze i okolicach.
2: Istotne dla Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Niemal 25 tysięcy lubuskich emerytów nadal pracuje, wskazują dane ZUS-u. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. To ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, mówi Krzysztof Cieszyński z ZUS-u.
4: Najwięcej pracujących emerytów było zatrudnionych w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów, a także w przetwórstwie przemysłowym. Najczęstszą formą zatrudnienia powstaje umowa o pracę, z której korzysta 37% aktywnych zawodowo emerytów. Z kolei co czwarty pracujący emeryt wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. W województwie lubuskim aktywnych zawodowo ponad 7% emerytów na każdy 1000 pracujących. To trzecia pozycja w kraju. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia.
3: Z kolei ponad 216 tysięcy emerytów i rencistów z województwa lubuskiego może spodziewać się korespondencji z zakładu. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje: o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki, mówi Cieszyński.
4: W województwie lubuskim ponad 216 tysięcy

0: emerytów i rencistów może spodziewać się listu z ZUS. Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatę dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. 13 emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978 zł, 49 groszy brutto.
1: ZUS łączy wysyłkę dwóch dokumentów, by usprawnić doręczenia. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Uwaga na oszustów. Niespełna 40 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Zielonej Góry, do którego zadzwonił złodziej podający się za pracownika banku. Nieświadomy podstępu mężczyzna, zmanipulowany przez oszustów, był przekonany, że zabezpiecza swoje oszczędności, przelewając je na rzekomo bezpieczne konto, a w rzeczywistości wysłał pieniądze prosto do przestępców. Uważajcie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Policyjna hala przy Strzeleckiej za kilkanaście miesięcy ma się stać jednym z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w regionie. O szczegółach pracy w zielonogórskim obiekcie opowie Ula Miszczak.
2: Policja planuje gruntowną przebudowę całego ośrodka dydaktyczno-sportowego. Jak informuje nadkomisarz Maciej Kimet, obiekt ma zachować swoją szkoleniową funkcję, ale w zupełnie nowym standardzie. Powstaną 3 nowoczesne sale wykładowe wyposażone w zaawansowane systemy informatyczne do realizacji zajęć z zakresu informatyki i łączności policyjnej.
1: Dodatkowo przewidziano 20 pokoi noclegowych z łazienkami o standardzie akademickim i biura dla kadry dydaktycznej. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Rekrutacja uzupełniająca do gminnych przedszkoli w Świdnicy startuje 1 czerwca. Ze szczegółami zapoznała się Justyna Rudzka.
3: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej imienia Bartłomieja Pitiskusa w Słonem dysponuje 10 wolnymi miejscami. Przedszkole publiczne w Świdnicy 4. Wnioski o przyjęcie do placówki można składać do 15 czerwca.
1: Informacje na ten temat zebrała nasza dziennikarka Justyna Rudzka. Dziękujemy, a ja dodam, że dokumenty dotyczące naboru, a także szczegółowy harmonogram znajdują się na internetowej stronie podzielonogórskiej gminy.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję. Grzegorz Pałka nie tylko przygotował, ale też przedstawił nam przegląd, jak zwykle zresztą. A ja zapraszam już teraz na ponowne spotkanie, ponowną wycieczkę do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Z czego pan jest najbardziej dumny, jeśli chodzi o ośrodek, ale może pan tylko jedną atrakcję, jeden zakres, jeden obszar wymienić?
6: Powiem, że praca w ośrodku sprawia mi bardzo wielką satysfakcję, nawet większą niż na początku myślałem, że może mi sprawiać i sprawdzę się w tej roli, ale chyba najbardziej dumny jestem z tego, że też od początku założyliśmy tutaj arboretum. To jest jeden z elementów infrastruktury ośrodka i w tym arboretum, czy inaczej mówiąc ogród dendrologiczny od łacińskiego dendros drzewo, czyli taką kolekcję egzotycznych drzew, ale nam od początku przyświecała idea stworzenie możliwie największej kolekcji różnych gatunków sosen. Jako że ziemię lubuską, lasy na ziemi lubuskiej głównie tworzy sosna pospolita czy sosna zwyczajna, tak ją określamy, nazywamy. W Polsce jest to około 60% lasów tworzonych przez ten gatunek. Ja jak zacząłem studiować ten gatunek, no to okazało się, że ma on niesamowite możliwości. Jestem po prostu zauroczony sosnami i tworzymy tutaj kolekcję i do tej pory udało nam się zgromadzić największą w Polsce kolekcję sosen i chyba z tego jestem najbardziej dumny i oczywiście cały czas tą kolekcję w miarę możliwości rozwijam.
4: Nie da się wszystkiego opowiedzieć w tak krótkim czasie, jeśli chodzi o Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Natomiast ja bym chciał, żeby pan przypomniał naszym słuchaczom, jak do was trafić, gdzie znajduje się dokładnie ośrodek, gdzie skręcić, w którą stronę jechać. Jak to wygląda dla osób, które jadą, powiedzmy, z Zielonej Góry?
6: Tak, to my jesteśmy przy głównej drodze wojewódzkiej do granicy państwa. Przejście graniczne to jest w Zasiekach. Dosyć znana miejscowość, kiedyś przed wojną dzielnica Forst. Jest to przejście Zasieki Forst, tak się nazywa. Trzeba jechać z Zielonej Góry, kierować się na Żary, później do samych Żar nie jechać, przed Nowogrodem kierować się na Lubsko, w Lubsku na Zasieki I kiedy minie się taką zabytkową, historyczną miejscowość Brody, jedzie się ciągle drogą główną, wojewódzką i przyklejona niemalże do Brodów jest wioska Jeziory Wysokie i w tej wiosce znajduje się taka wysoka murowana wieża, pierwsza w Polsce zresztą murowana po II wojnie światowej, która pełni również funkcję i widokową, i przeciwpożarową, czyli jest udostępniona dla turystów również. Wszystkie te informacje, o których mówię i o których może nie dopowiedziałem, można znaleźć i na stronie internetowej Nadleśnictwa Lubsko, i na profilu naszego Facebooka Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Jeziory Wysokie. I tam nie tylko takie informacje formalne są, ale też można znaleźć tam informacje dotyczące naszych działań bieżących i wydarzeń, które aktualnie realizujemy.
4: Przez te wszystkie lata od powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich z pewnością działy się różne sytuacje, były różne zdarzenia, ciekawe, czasem może zabawne. Czy może pan opowiedzieć o kilku z nich, które zapadły panu w głowę?
6: Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to uderzyło mnie ich zachowanie. To może nie są to jakieś takie spektakularne zdarzenia, ale zauważyłem, jaka jest silna potrzeba w młodych ludziach, i oni się nie boją tego wyrażać, potrzeba więzi, że tak powiem, z matką naturą, z ziemią. Co mam na myśli? My mamy dosyć dużą przestrzeń, takie trawniki, utrzymane w dobrym stanie. Zawsze wszystkim się to podoba, a dzieci bardzo chętnie, jak już pozwala na to pogoda, to lubią się po prostu tarzać po trawie. I jak mogą, to albo się kładą, albo turlają po tej trawie. To mnie tak bardzo uderzyło, jaka jest taka silna potrzeba tej więzi. Myślę, że w nas, dorosłych ludziach, też ona jest, tylko może trochę bardziej się tutaj...
4: Nie wypada nam, tak? Tarzać się po trawie.
6: Nie wypada nam na przykład.
4: A czy zadał kiedyś jakiś uczeń, ktoś z młodych ludzi odwiedzających ośrodek, czy zadał panu pytanie, które pana albo bardzo mocno zaskoczyło, albo miał pan chwilowy problem z taką bezpośrednią odpowiedzią? Nie podważam, broń Boże, pana kompetencji i wiedzy, nie o to mi chodzi. Z pewnością jest wysoka. Natomiast chodzi mi o to, że czasem dzieci potrafią zaskoczyć.
6: Potrafią, tak. I to nie zdarza się raz na jakiś tam czas, tylko niemal za każdym razem, kiedy jest grupa dzieci, a szczególnie takich w tych młodszych klasach, to one jakby nie mają specjalnie skrupułów o to, żeby pytać, a kiedy się idzie do lasu, patrzy tam, to one są zainteresowane wszystkim. Zawsze mam takie sytuacje, o których pan redaktor wspomniał, tak zwane trudne, że nie wiem, co powiedzieć, bo nie ma takiego człowieka, który zna wszystkie odpowiedzi. I zawsze jakby pozostawiam sobie też taką furtkę, tutaj mówię, słuchaj, możemy być w kontakcie, i ja sprawdzę, przedzwonię do szkoły, odpowiem ci poprzez szkołę na to pytanie, tak? To są różne pytania. Czasami to są pytania też dotyczące jakby mnie, mojej osoby osobiście i tak dalej. Często to są pytania, ile się zarabia w lasach państwowych, czy to fajna praca jest i no do tego typu, ale najwięcej jest takich zapytań przyrodniczych. Oczywiście na bardzo dużo potrafię odpowiedzieć, ale czasami są takie, że o, jakiś tam robaczek jest, którego nazwy zapomniałem, ale jak już grzyby się pojawią, to wtedy rzeczywiście no, trzeba na bieżąco dokształcać się, żeby sprostać wszystkim pytaniom.
4: To nie koniec oczywiście opowieści o Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Za chwilę dalsza część rozmowy. Ja przypomnę, że gospodarzem tego miejsca jest Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Dodam jeszcze, że ten ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zatem wracamy do lasu, wracamy do Jezior Wysokich.
5: Tydzień w Zielonej Górze. Ciekawe lubuskie.
4: Jak pan sądzi, czy takie wizyty młodych ludzi, procentują na przyszłość taką zdrową, fajną wiedzą, świadomością ekologiczną, czyli czym skorupka za młodu. Jeżeli ktoś tak młody jest zainteresowany, zadaje pytania, obserwuje z ciekawością, no to mamy duże prawdopodobieństwo, ja tak myślę, mamy duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości to będzie człowiek, który będzie dbał o ekologię, dbał o przyrodę.
6: Myślę, że tak.
4: To jest chyba cel tego ośrodka, prawda? Jeden z celów, tak.
6: Też, żeby tutaj się poczuć jednocześnie swobodnie i z drugiej strony dostać pewną wiedzę, samemu doświadczyć pewnych spostrzeżeń. I czy to procentuje? Ja odpowiem tak. 30 lat prowadzimy ten ośrodek i przyjeżdżają do tego ośrodka młodzi rodzice ze swoimi dziećmi i mówią: byłam tutaj ze szkołą wtedy i wtedy. Ja wtedy dopytuję, a co pamiętasz, co pani pamięta, co ty pamiętasz z tamtego czasu? I okazuje się, że niektóre rzeczy pamiętają, że było to najchętniej i najczęściej pamiętają, że było ognisko i kiełbaski, i że była fajna atmosfera. To też jest dobre, jak była fajna atmosfera. Ja na początku bardzo starałem się tak skupiać uwagę, szczególnie grup szkolnych, które tu przyjeżdżały, bo nauczyciel miał tam jakiś temat do zrealizowania. Teraz już po wielu latach widzę, że nawet jeżeli wydaje nam się, że młody człowiek tak stoi trochę z boku, nie angażuje się tak bardzo, to jednak coś w nim zostaje. Mamy taką akcję, którą prowadzimy w Regionalnej Dyrekcji Zielonogórskiej od 1997 roku, Wiosna bez płomieni. Właśnie o tej porze zaczynamy i zaczynamy między innymi tym, że ja jeżdżę do każdej szkoły z terenu Nadleśnictwa Lubsko i prowadzę tam lekcje takie w szkole bezpośrednio, ale chcę powiedzieć, no i to, ta kampania, taka Wiosna bez płomieni, jest kilka takich działań i zauważyłem, że to działa. To może nie działa od razu, po pierwszym roku, po jednym wydarzeniu, ale jeżeli się coś robi permanentnie, stale i powiedzmy po kilkunastu, dwudziestu latach zaczyna to przynosić swój efekt, swoje skutki odnosić. Widzę to między innymi po pożarach, które kiedyś były, a tym, co się teraz dzieje, tak? W tej chwili mamy największy problem z podpalaczami, tak. A kiedyś to, jak pan redaktor pewnie też dobrze pamięta i państwo, to dosyć powszechnie robiono sobie porządki na wiosnę, wypalając wszystko, co tam zostało po zimie, te szczątki organiczne, nieuprzątnięte przed zimą, to potem się pograbiło albo podpalało na powierzchniach dużych i wypalało.
4: I przy okazji wypalało się też wszystkie zwierzątka pożyteczne w tych trawach,
6: tak jest,
4: ale było to strasznie niebezpieczne dla ludzi. Tak, to dalej funkcjonuje. A strażacy, my wszyscy przyrodnicy, jak mantrę powtarzamy co roku, że tego robić nie wolno.
6: Ale ja widzę, panie redaktorze, że na przykład tutaj u mnie w okolicy, na terenie Nadleśnictwa Lubsko, już takich zdarzeń jakby, gdzie tłumaczono się, że to użyźnia glebę, ten popiół ze spalonych resztek roślinnych, czy w jakiś inny sposób, to już tego nie ma. Już jakby ta świadomość jest większa i ja ufam. I mam chyba też takie przykłady, o których w tej chwili powiedziałem, że to działa. Mm-hmm. Trzeba tylko być konsekwentnym i działać permanentnie. Edukacja leśna nie może przyjmować formy takich doraźnych wydarzeń, bo uważam, że to raczej nie przynosi efektu, natomiast taka permanentna, stała praca, czyli prowadzenie takich ośrodków edukacji leśnej, czy nawet w każdym nadleśnictwie jest ścież. Każda szkoła może zwrócić się do każdego nadleśnictwa, gdzie powinna być osoba, która ma przypisane zadania edukacji leśnej i pójść ze szkołą na ścieżkę edukacyjną, którą nadleśnictwo miało obowiązek wyznaczyć.
4: Jakby pan zachęcił wszystkich słuchaczy do tego, żeby wybrali się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich? Jakich argumentów by pan użył?
6: Jego argumentem jest to, że tutaj nie przewijają się tłumy, tak jakby to pewnie było przy dużych ośrodkach miejskich. Także każdy, kto przyjedzie, jest tutaj przez nas traktowany w sposób szczególny i poświęcamy mu tyle czasu, ile osoba sobie życzy, aby poznać to, co tutaj oferujemy, do Poznania. A można tu spędzić kilka, uważam, kilka pożytecznych i w bardzo ciekawy sposób spędzonych godzin, bo ciekawy teren spacerowy, sale wystawowe, ogród dendrologiczny z opisanymi różnymi gatunkami sosny. Mamy taką prezentację, też chyba nie spotkałem nigdzie w Polsce, szyszek sosnowych, zbiór kilku, 30 ponad szyszek różnych gatunków sosen, a niektóre są większe od ludzkiej głowy, więc to też jest ciekawostką. Można wejść na taras widokowy wieży i na wszystko popatrzeć z góry i zobaczyć, jak te nasze lasy piękne i okolica wygląda. A w pobliżu są też miejsca noclegowe, są tak zwane gospodarstwa agroturystyczne albo jakieś miejsca do przenocowania. Jest też hotel w Pałacu Bryla w Brodach. Także tutaj są takie możliwości i zatrzymania się na dłużej, ale też na taki wypad jednodniowy. Natomiast jesteśmy bardzo blisko granicy z Niemcami i tu 8 kilometrów w prostej linii do Nysy Łużyckiej, która jest rzeką graniczną tu na tej wysokości, a za Nysą jest największy w Europie ogród róż, który też warto zwiedzić, warto zobaczyć i warto tam pojechać właśnie najlepiej koniec maja, początek czerwca, kiedy te odmiany róż wszystkie kwitną. Jest przepiękny.
4: Z takiego zaproszenia trzeba koniecznie skorzystać. Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, zapraszał do odwiedzenia tego ośrodka. Ja dodam, że ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowe połączenie historii, która uczy nas patrzeć wstecz, oraz praktycznej wiedzy, która przyda się nam już za chwilę. Zaczniemy od fascynującej podróży w czasie. Czy mały kawałek papieru może skrywać tajemnice całego pokolenia? Przyjrzymy się niezwykłej kolekcji pocztówek i sprawdzimy, dlaczego te piękne obrazy dawnej Zielonej Góry potrafią być tak samo zachwycające, co zwodnicze. A gdy już nasycimy się historią, przejdziemy do spraw bardzo współczesnych i niezwykle ważnych dla każdego podróżnika. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami, dlatego sprawdzimy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo zdrowotne za granicą. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na początek jednak przenosimy się do świata barwnych ilustracji, które przywołują emocje sprzed lat. O tym, dlaczego te piękne obrazy potrafią czasem przekłamać historyczny przekaz. Rozmawiam z zielonogórskim historykiem i regionalistą, doktorem Grzegorzem Biszczanikiem.
5: Nasze miasto.
7: Jaka była Zielona Góra utrwalona na tych pocztówkach? Czy to było takie spokojne, prowincjonalne miasto, czy raczej dynamiczne z ambicjami?
8: Zielona Góra przed wybuchem II wojny światowej miała zaledwie 25 tysięcy mieszkańców. To była niewielka miejscowość na ówczesnym wschodzie Niemiec. Było to dosyć małe miasto. Natomiast jeżeli patrząc pod kątem pocztówek, jeżeli ktoś miałby oceniać wygląd miasta tylko i wyłącznie patrząc na te widoki z tych małych kartoników, no mógłby powiedzieć, że to jest dosyć spore miasto i z dużą ilością mieszkańców, ponieważ na tych pocztówkach można zobaczyć sporą ilość ludzi, chociażby na Starym Rynku, czyli popularnym dzisiaj Deptaku. Te budynki były bardzo kolorowe, przynajmniej na tych pocztówkach, które były wydawane w barwnie. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że no, pocztówki choćby były najwspanialszym materiałem ikonograficznym dla historyka, no niestety troszeczkę przekłamują i zafałszowują przekaz historyczny. Z tego względu, że część kart pocztowych było retuszowanych, część kart pocztowych było podkolorowywanych ręcznie, w związku z tym ta barwa tych budynków niekoniecznie musiała być taka, jak była faktycznie w rzeczywistości. Troszeczkę karty pocztowe zafałszowują obraz pod kątem wielkości pewnych budynków, bo jeżeli mówimy o kartach z przełomu wieku XIX i początku XX wieku, zwane popularnie litografiami, no to niestety tam można spotkać dużo, dużo przekłamań. Natomiast jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś, kto nie znał miasta, mógł zobaczyć, że to było prężnie działające miasto, z różnymi gałęziami przemysłu, bo mieliśmy w przedwojennym mieście dużo fabryk, które były też pokazywane na pocztówkach. No i mnóstwo terenów zielonych, mnóstwo ogrodów i winnic. Stąd też właśnie Zielona Góra na pocztówkach reklamowała się hasłem, że Zielona Góra na Śląsku, miasto ogrodów i winnic i owoców.
7: Czy zdarzyło się, że pocztówki pomogły w jakiś sposób skorygować jakieś mity dotyczące historii miasta?
8: Na pewno pomagają pocztówki w przypadku prób rewitalizacji niektórych budynków, bo nie wszystkie budynki były fotografowane i wtedy, nie mając dokumentacji fotograficznej, można skupiać się na pocztówkach, bo na tych pocztówkach właśnie taki budynek jest uwidoczniony. Można było na pocztówkach zobaczyć dużo różnych rzeczy, ponieważ no, pocztówki też były formą reklamy dla niektórych firm, przedsiębiorstw i jak to popularnie mówił jeden z moich nauczycieli akademickich, trzeba odsiewać ziarno od plew i pocztówki bardzo mocno pomagają w różnego rodzaju badaniach historycznych, natomiast na pewno nie można brać ich w taki stuprocentowy pewnik, nie znając miasta i trzeba się w historię każdego miasta bardzo mocno zgłębić, żeby cokolwiek o tym mieście powiedzieć i gdy ktoś nie zna miasta i chciałby bazować tylko i wyłącznie na pocztówkach, no to mógłby się naprawdę bardzo mocno zaskoczyć z tego względu, że na niektórych pocztówkach jest dany budynek, a na niektórych go nie ma. I musimy też tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tego budynku nie ma. Czy został wyburzony, czy po prostu jeszcze nie został wybudowany. Więc pocztówki potrafią pomóc, ale mogą być niestety zdradzieckim materiałem dla osób, które miasta nie znają.
7: Co najbardziej zaskakuje współczesnych mieszkańców, gdy pokazuje im pan przedwojenne ujęcia?
8: Różne jest zaskoczenie. Od tego, że Boże, jak było zielono, to jest najczęściej spotykana fraza, którą można usłyszeć, bo trzeba zauważyć, że naprawdę było w Zielonej Górze, jak sama nazwa zresztą mówi, bardzo zielono. Mnóstwo ogrodów było, mnóstwo sadów owocowych. Były miejsca, gdzie dzisiaj niestety nie spędzimy tak czasu jak kiedyś, czyli były też lokale gastronomiczne i miejsca, gdzie można było pływać łódkami. Dzisiaj już takich miejsc, mimo to, że mamy te zbiorniki wodne, które przetrwały do dzisiaj, no już tam łódkami nie popływamy. To było małe miasto, natomiast z wielkim potencjałem, jeżeli chodzi o spędzanie czasu. I to właśnie też zaskakuje dzisiejszych mieszkańców, dzisiejszych Zielonogórzan, że takie małe miasto, a było tak dużo rzeczy i tak dużo możliwości do zrobienia i że było tak zielono właśnie.
7: Czy spotkał się pan z reakcjami? Dzięki panu pierwszy raz zobaczyłem moją ulicę sprzed wojny?
8: Były takie sytuacje. Były wystawy organizowane przeze mnie ze współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie były pokazywane właśnie moje zbiory. No i były takie reakcje. O, to jest moja ulica. O, fajnie, w tym domu mieszkałem. Były takie naprawdę sentymentalne powroty po zobaczeniu takich pocztówek, więc pocztówki mogą dawać dużo radości. Nie tylko mi jako historykowi, kolekcjonerowi, ale także tym osobom, które te zbiory mogą zobaczyć.
7: Gdzie zdobywa pan nowe egzemplarze?
8: Wszędzie.
7: Aukcje, antykwariaty, prywatne kontakty?
8: To jest wszędzie. To jest naprawdę różnorakie możliwości. To są różnego rodzaju aukcje polskie i zagraniczne, aukcje internetowe, przeróżne giełdy staroci, nie tylko w naszym kraju, ale także i zagraniczne. Mam to takie szczęście, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że zajmuję się historią Zielonej Góry i bardzo często dostaję wiadomości od osób, że mają takie i takie zbiory i czy byłbym zainteresowany. Są osoby, które same mi po prostu przekazują te zbiory, nawet się nie pytając, bo wiedzą, że ja użyję z nich, będą użyte w bardzo dobry sposób. Więc to są różne sposoby. Trzeba czasami się najeździć, naszukać. ale zdarza się, że po prostu jak jadę na giełdę staroci, to jest dosyć często, ponieważ w większości jeżdżę na Śląski, na Dolny Śląsk w Polsce, z takiej giełdy staroci zawsze wracam z czymś, co jest właśnie z mojego kochanego miasta.
7: Doktor Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, udowodnił nam dziś, że pocztówka to nie tylko obraz, ale emocje i opowieść. Dawniej z podróży wysyłano pocztówki, dziś częściej wrzucamy zdjęcia do sieci, ale niezależnie od epoki, w każdej wyprawie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zanim zaczniecie wypisywać kartki z pozdrowieniami, warto upewnić się, że w portfelu znajduje się jeden konkretny dokument. O tym, jak działa karta EKUS, dlaczego jest niezbędna i jak ją zdobyć, rozmawiam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
5: Zdrowa Zielona Góra.
9: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest dokument, który potwierdza status naszego ubezpieczenia zdrowotnego poza granicami Polski. Więc na pewno warto go mieć, kiedy podróżujemy, kiedy wybieramy się za granicę. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, krajów EFTA, Wielkiej Brytanii. Na terenie tych państw mamy zapewnioną opiekę medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I tutaj uwaga, nie wszystkie świadczenia są finansowane w ramach tej karty, tylko te, które są bezpłatne dla obywatela danego kraju. I różnie to wygląda w zależności od tego, gdzie będziemy przebywać. Dlatego jeżeli będziemy się wybierać na jakiś wyjazd, na przykład do Hiszpanii, warto zerknąć na stronę internetową Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest wykaz wszystkich świadczeń, które są gwarantowane na obszarze danego kraju. I tutaj w tym przypadku można zerknąć sobie, co w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje za darmo. Jeżeli chodzi o ten dokument EKUS, przypomnijmy jeszcze, że on jest bezpłatny, otrzymuje go każda ubezpieczona osoba i jeżeli chodzi o terminy ważności, to są one różne w zależności od tego, jaki mamy tytuł ubezpieczenia. Jeżeli prowadzimy działalność, to najczęściej taka karta jest wydawana na okres 3 lat, ale można też dostać na dłużej, jeżeli ktoś już jest na emeryturze. Także ten dokument bardzo łatwo też otrzymać, ponieważ przychodząc do siedziby Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, tutaj w sali obsługi klienta, taką kartę otrzymamy od ręki i tak naprawdę to jest tylko kwestia wypełnienia krótkiego formularza. Jeżeli chodzi o wyrobienie takiej karty dla każdego z członków rodziny, to może przyjść jeden z małżonków. Jeżeli przyjdzie mąż, to otrzyma również kartę dla żony i dla każdego dziecka. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dziecko jest już pełnoletnie i chcemy dla niego kartę wyrobić, ponieważ jest ubezpieczony pod naszym ubezpieczeniem zdrowotnym, to musimy mieć, jak od każdej osoby pełnoletniej, upoważnienie na wyrobienie takiej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
7: Ile osób w województwie lubuskim korzysta z karty EKUS? Czy liczba wniosków wzrasta przed sezonem majówkowym, wakacyjnym?
9: Liczba wniosków wzrasta. Widać, że większość osób wie o tym, że trzeba go mieć wyjeżdżając za granicę.
7: Ale ważne to, co pani powiedziała na początku, że nie wszystkie badania, nie wszystko pokrywa karta EKUS. Warto doczytać i ewentualnie dokupić dodatkowe ubezpieczenie, prawda?
9: Oczywiście, że tak. Warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie i w pierwszej kolejności właśnie sprawdzić, za co zapłacimy, więc jeżeli już widzimy, że za coś zapłacimy, na przykład za transport medyczny, to jest takie dosyć ważne, to wtedy warto taki pakiet ubezpieczenia sobie jeszcze dokupić, bo zazwyczaj Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa te takie nagłe, ratujące życie świadczenia medyczne, więc warto dowiedzieć się, a naprawdę w każdym kraju wygląda to inaczej. W niektórych krajach na przykład za każde leczenie stomatologiczne osoba płaci z własnej kieszeni.
7: Czy NFZ odnotowuje przypadki, w których mieszkańcy Zielonej Góry, naszego województwa, mają problemy z uzyskaniem pomocy za granicą mimo posiadania karty EKUS?
9: Takie sytuacje są zawsze indywidualnie wyjaśniane. Można podejść do nas tutaj do sali obsługi klienta. My też kontaktujemy się z placówkami, których te świadczenia medyczne były udzielane. Także jakichś takich większych i trudniejszych sytuacji nie odnotowujemy, zawsze można wszystko wyjaśnić, przychodząc bezpośrednio tutaj do nas, do sali obsługi klienta.
7: Może powiedzmy, jak wygląda procedura uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą. Jeśli ktoś ma kartę i z drugiej strony, jeśli ktoś takiej karty nie ma?
9: Jeżeli posiadamy taką europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, to zazwyczaj nie płacimy. Po prostu przedstawiamy ten dokument. Większość podmiotów medycznych zna już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i wie, że osoba jest ubezpieczona. I wówczas rozliczenie pomiędzy placówkami już odbywa się poza osobą, która korzystała ze świadczeń w danej placówce medycznej. Natomiast jeżeli karty takiej nie posiadamy, no to wówczas możemy zostać obciążeni kosztami zaświadczenia, które zostały na naszą rzecz udzielone. I wtedy po powrocie już tutaj do Polski wyjaśniamy to, tak? Czyli przedstawiamy dokument, że jesteśmy ubezpieczeni. Narodowy Fundusz Zdrowia wówczas wystawia taki certyfikat, że osoba, która skorzystała tam ze świadczeń, była ubezpieczona i wówczas w późniejszym już terminie są te świadczenia rozliczane i pacjent otrzymuje zwrot kosztów. Także ta procedura już jest znacznie dłuższa, dlatego warto ten dokument mieć już tak przy sobie w momencie udzielania świadczeń, to wtedy kwestie rozliczeniowe są zupełnie poza nami.
7: Jedna mała karta, wielki spokój podczas wakacji. O tym, jak zdobyć kartę EKUS i dlaczego warto to zrobić, rozmawiałam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Są opowieści, które po prostu trzeba usłyszeć. W naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze poruszamy tematy, które często budzą emocje. Rozmawiamy też z ludźmi pełnymi pasji, bo to właśnie ich energia i działania zmieniają naszą rzeczywistość. Już za chwilę historia o pomaganiu. Później zabiorę Was do wsi Nietoperek. Tam od 15 lat śruba po śrubie powstaje niezwykła ogrodowa kolejka Pana Jerzego. Sprawdzimy też, co słychać na matach i dlaczego karate to znacznie więcej niż tylko sport. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy od spotkania z Agnieszką Borką, prezeską Zielonogórskiej Fundacji dla Zwierząt Balto.
5: Nasza Zielona Góra.
7: Skąd wziął się pomysł na powołanie Fundacji dla Zwierząt Balto w Zielonej Górze?
10: Fundacja została założona przez osoby, które były i są dalej blisko schroniska w Zielonej Górze. Są to byli obecni wolontariusze naszego schroniska. Inicjatywa taka powstała, ponieważ chcieliśmy dalej pomagać zwierzakom, nie tylko na zasadzie wyprowadzania psów na spacery, ale to jest coś zrobić coś więcej. Chcieliśmy też pomóc nie tylko obecnym rezydentom schroniska, ale też tym psiakom, którym się udało dostały nowe życie, dostali już taką szansę od życia, poszły do nowych domów. I często jest też tak, że te nasi podopieczni ze schroniska, jak już trafiają do nowych domów, czasami jest też tak, że ich opiekunowie borykają się z różnymi problemami i też staramy się w tym momencie im pomóc, ale też chcieliśmy, że tak powiem, pomagać zwierzakom bezdomnym, tym, które nie potrafią prosić o pomoc, a w imieniu których czasami osoby takie pojedyncze zwracają się o prośbę gdzieś do innych fundacji, ale że tak powiem szczerze, najczęściej się pomaga fundacjom, a nie osobom, która się zajmuje kotami, na przykład, nie wiem, na działkach, coś takiego, tak? Na tej zasadzie to było.
7: Co było największym wyzwaniem na początku waszej działalności?
10: Fundacja powstała i od razu zaczęliśmy też na Facebooku działać z bazarkiem. Księgarnia z Kociej Łapki. To jest bazarek generalnie stricte prowadzony był na początku tylko dla schroniska, a potem też rozszerzyliśmy swoją działalność i też pomagamy też innym psiakom, kotom, bo chcieliśmy, tak jak mówiłam na początku, pomagać nie tylko zwierzakom schroniskowym, ale też zwierzakom, które nie mają tych swoich opiekunów.
7: Jak wygląda typowy dzień pracy w Fundacji w Zielonej Górze? Od telefonu po interwencję.
10: My interwencji nie przeprowadzamy, ponieważ naszą fundację prowadzimy w bardzo wąskim gronie i prowadzimy ją tak naprawdę z zacisza domowego. Nie mamy możliwości przeprowadzania interwencji, nie mamy możliwości też takich, żeby utrzymywać gdzieś zwierzęta, nie mamy pomieszczeń. Naszym głównym celem jest pozyskiwanie środków i potem, że tak powiem, przeznaczamy je na leczenie, czy zakup karmy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które są niezbędne, czy to w schronisku, czy właśnie dla osób, które zgłaszają się do nas i mówią, że na przykład, czy byśmy mogli ich wesprzeć zakupem karmy dla kotów wolnobytujących. Już kilka razy nam się zdarzyło, bo pomagaliśmy osobom, które opiekowały się kotami, czy to przy uniwersytecie naszym, czy też nasza znajoma zajmowała się kotami działkowymi, to wtedy też pomagamy, zakupujemy taką karmę. Nie prowadzimy interwencji. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, że potrzebna jest pomoc, to wtedy udzielamy informacji, gdzie taką pomoc ktoś może pozyskać. Niestety nie mamy takich mocy, żeby działać w inny sposób.
7: Czy mieszkańcy Zielonej Góry chętnie pomagają?
10: Myślę, że tak. Patrząc z perspektywy czasu, bo jestem ze schroniskiem, ja osobiście związana już ponad 10 lat. Kiedyś bardzo czynnie brałam sama udział w życiu schroniskowym, potem z pewnych względów zdrowotnych troszkę się odsunęłam na bok, ale ta więź jest bardzo bliska nadal, ponieważ no, przez to też to jest ta fundacja, to jest taki mój łącznik. Zwierzaki są bardzo bliskie mojemu sercu, a też sercu moich koleżanek, które to ze mną robią. I mamy wrażenie, że coraz częściej ludzie są bardziej otwarci i chętni na pomoc zwierzakom. To widać nawet też poprzez zbiórki, jakie są organizowane, czy przez schronisko, czy też przez nawet my, jak prowadzimy swój bazarek na Facebooku, to każdy u nas ma możliwość niesienia pomocy tym zwierzakom, bo nawet ta przysłowiowa złotówka to jest to, że ktoś może pomóc zwierzakom i coś od siebie też podarować.
7: Jak mieszkańcy Zielonej Góry mogą jeszcze wam pomóc?
10: Dla nas dużym wsparciem jest to, jak mieszkańcy uczestniczą i chcą i wspierają zbiórki organizowane przez schronisko. Nam samym pomóc bardzo chętnie przyjmujemy wszelkie fanty i też vouchery. Jeżeli ktoś by chciał chętnie podarować, to jak najbardziej, bo w tym momencie no, ten nasz bazarek ma sens, bo dalej go prowadzimy i możemy pomagać.
7: Powiedziała pani, że o pracy w schronisku, że przez prawie 10 lat pani pracowała w schronisku.
10: No prawie.
7: Jaką rolę odgrywa edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zapobieganiu krzywdzie zwierząt?
10: Bardzo dużą, ponieważ mając nawet sami teraz czasami akcje w szkołach, widać, że dzieci są bardzo... Dzieci są chłonne na wiedzę o tym, jak traktować zwierzęta odnośnie tego... jak postępować ze zwierzętami, że dzieci też się uczą, że zwierzęta to są członkowie rodzin, że też dużo chcą wiedzieć o chorobach zwierząt, jakim można pomóc. Naprawdę dzieci są świetnym takim chłonnikiem tej wiedzy. Sama też widzę z doświadczenia, bo jestem mamą 4-letniej dziewczynki, jak ona też inaczej się zachowuje, kiedy dużo rzeczy słyszy ode mnie odnośnie zwierząt. Tak, to jest to o bezpieczeństwie, jak postępować, jak się zachowywać przy zwierzętach. To jest bardzo ważne.
7: Jak słyszymy, edukacja to fundament, to ziarno, które zasiane dziś w sercach młodych zielonogórzan zaowocuje empatią w przyszłości. Naszym gościem była Agnieszka Borka, prezeska Fundacji dla Zwierząt Balto. Skoro o kształtowaniu charakteru mowa, to zostajemy w klimacie dyscypliny i wewnętrznej siły, ale przenosimy się z fundacyjnych korytarzy prosto na matę. Przed nami spotkanie z człowiekiem, który o hartowaniu ducha wie niemal wszystko. Naszym kolejnym gościem jest Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym.
5: Aktywnie w Zielonej Górze.
7: Czy Zielona Góra to dobre miejsce do trenowania karate i rozwijania pasji sportowej? Co wyróżnia tutejszą młodzież?
11: To ja myślę, że każde miejsce, gdziekolwiek byśmy na świecie nie byli, jest idealne do trenowania. Ja nawet jak podróżuję, czy urlopuję, czy cokolwiek innego, to w każdym miejscu, czy... Nie wiem, jest to na podwórku, czy w sali gimnastycznej, nie ma to dla mnie znaczenia, wszędzie można zrobić trening i uważam, że jeżeli możemy, czy mamy jeszcze możliwość, gdzie jest trener w pobliskim naszym gdzieś tutaj sąsiedztwie, to warto z tego skorzystać i ćwiczyć.
7: Zielonogórzanie to wojownicy? Jakie cechy dzieci, nastolatków dostrzega pan na sali treningowej?
11: Jeżeli chodzi o dzieci, czy zielonogórzan, czy wojowników, znaczy w Zielonej Górze generalnie jest masę klubów związanych ze sportami, sztukami walki. Natomiast ja uważam, że czy ma się ten pierwiastek wojownika, czy nie, to jeżeli ćwiczymy, to możemy pobudzić takie zdrowe, sportowe aspekty. I nie ma dla mnie generalnie znaczenia, czy ktoś ma talent, czy nie. Tutaj liczy się po prostu praca, konsekwencja i dyscyplina.
7: Czy rośnie nam nowa generacja karateków z ambicjami na Mistrzostwa Polski albo świata?
11: Znaczy w klubie zielonogórskim, bo ja jestem totalnie pod zielonogórskim klubem karate Kyokushin, pod legendami swego rodzaju, jeżeli chodzi o nazwisko, czyli rodziną Madejów. Tak, w klubie mamy oczywiście młodzież, która już zaczyna stawać się na podium Mistrzostw Polski i to się działo przez lata. Jakby zawsze jest ktoś, kto się gdzieś tam wybija, ale wrócę jakby do poprzedniej mojej odpowiedzi, że tutaj jest kwestia dyscypliny. My czasami widzimy już, o, ta osoba będzie mistrzem Polski, ale to nic nie znaczy, jeżeli ona nie włoży w to serca, nie będzie na każdym treningu, czyli tu jest kwestia wytrwałości. Dzisiaj mam wrażenie, że młodzież, dzieci się szybciej nudzą. My jesteśmy, jak to już ktoś kiedyś powiedział, czarno-biali, czyli białe kimono, czarny pas, a dzisiaj jakby młodzież lubi rzeczy kolorowe, to co się gdzieś tam w cudzysłowie sprzedaje i tak dalej, a tutaj jest kwestia właśnie tej wytrwałości. Jeżeli oni to w sobie posiadają, to myślę, że każdy ma ogromne szanse.
7: Mówił Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w zielonogórskim klubie sportowym. Zostajemy w klimacie wielkiej pasji i wytrwałości, ale tym razem zmieniamy sportową matę na tory i to dosłownie. Przenosimy się do wsi Nietoperek, gdzie tuż przy dawnej stacji kolejowej powstała jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji naszego regionu. To tam Jerzy Jóźwiak od półtorej dekady buduje swoje życiowe dzieło. Kolejkę ogrodową, której tor oplata całą posesję.
5: Ciekawa Zielona Góra.
7: Skąd u pana wzięła się pasja do miniaturowych kolejek i modelarstwa?
12: A zamiłowanie takie miałem praktycznie od dziecka. A tym bardziej, że też pochodzę z rodziny kolejarskiej, gdzie mój ojciec pracował na kolei i mieszkałem przy stacji kolejowej w Nietoperku, także kontakt z koleją to był praktycznie od urodzenia.
7: Dużo podróżował pan pociągami?
12: Dosyć dużo, ale tylko tutaj po prostu w naszej okolicy dojazd do szkoły, później dojazd do pracy, później praca na kolei, to też ciągle pociągami, także cały czas kontakt z koleją.
7: I to było taką inspiracją do stworzenia własnej kolejki ogrodowej w Nietoperku?
12: Sam nie wiem, kiedy to przyszło. Zawsze od dziecka lubiłem jakieś tam modele robić. Z początku to może były jakieś tam samoloty, statki, ale później jakoś to coś mnie zainspirowało, żeby zająć się takim modelarstwem kolejowym.
7: A ile czasu panu zajęło zrealizowanie pierwszego odcinka toru?
12: Zacząłem to robić praktycznie około 15 lat temu. Wtedy na początku powstał taki malutki odcinek prostego toru przy budynku gospodarczym i taki jeden malutki wagonik. I później pomału, co roku, taka rozpoczynała się rozbudowa. To znaczy był coraz dłuższy tor i tym wagonikiem po prostu dzieci się bawiły, jeździły tam i z powrotem. I od tego się zaczęło.
7: Jak wyglądała konstrukcja i projektowanie trasy, tak od pomysłu do realizacji?
12: No to też był bardzo długi okres, bo po prostu trzeba było to wkomponować w ogród, ominąć budynki, ominąć drzewa. Teren był nierówny, trzeba było wykonać jakieś tam nasypy, żeby po prostu ta kolejka mogła przejechać. Chociaż na początku jeszcze nie było pomysłu, że będzie to jakaś kolejka, tylko że będzie ten wagonik. Ale praktycznie każdego roku ten tor się wydłużał, aż do takiego momentu, że został zbudowany w koło całej mojej posesji. Kiedy ten tor już był w koło posesji, dzieci bawiły się tym wagonikiem, już było takie trochę zainteresowanie z zewnątrz, co się tam dzieje.
7: Dorośli też zaczęli się interesować?
12: Też zaczęli się interesować. No ale wtedy też na jakiś ten apetyt rośnie i był pomysł, żeby no w końcu wziąć się i zbudować jakąś lokomotywę. No i pomału zaczęła się konstrukcja lokomotywy. Najpierw jednej. Kiedy ta kolejka już zaczęła z tą lokomotywą jeździć, to już było bardzo dosyć duże zainteresowanie. No ale ten przejazd tą kolejką był taki troszeczkę smutny, bo tylko sam tor dookoła posesji to prostu wpadłem na pomysł, żeby to urozmaicić. I zaczęły powstawać jakieś tam dodatkowe elementy takiej infrastruktury, jak most, teraz jakieś budynki i elementy budowli z naszej okolicy. Na przykład jest wykonana makieta stacji z Nietoperka, teraz jest koło nas taka miejscowość Gościkowo, to Gościkowo jest zbudowane i elementy stacji z Międzyrzecza. Do tego też tutaj taką naszą atrakcją jest ten rejon umocniony, bunkry, jest też makieta tych bunkrów zrobiona, że są wszystkie te takie z najbliższej okolicy.
7: I wszystkie rzeczy. Te atrakcje mijamy jadąc kolejką, tak?
12: Tak, tak to właśnie to jest zrobione, że to się przejeżdża w pobliżu tych wszystkich tych elementów.
7: Czasami najpiękniejsze podróże to te, które odbywamy we własnym ogrodzie. Przypominam, rozmawialiśmy z twórcą kolejki ogrodowej w Nietoperku, Jerzym Jóźwiakiem. Od lat udoskonalana ogrodowa kolejka wciąż się rozrasta, choć jak podkreśla jej twórca, coraz trudniej znaleźć mu na to czas. Utrzymanie całej infrastruktury, obsługa gości i bieżące naprawy zajmują mu większość wolnych chwil. Konstrukcje wykonane własnoręcznie zużywają się, wymagają wymiany, a drewniane podkłady po latach po prostu próchnieją. Mimo to równolegle wciąż powstają nowe elementy.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Reklama.
6: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
7: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
8: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
7: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
9: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
7: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem.
10: Złote Przeboje.
6: Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Zwrotka w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest? Czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali? Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love, dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robotów.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na Wydziale Jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Reklama.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej stał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
4: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
5: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
6: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
7: Dzisiaj się bawimy.
8: Co jest dla nas ważne. No.
7: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
4: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Na razie ciepło i słonecznie dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
3: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gram.

0: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przygrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swych synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
2: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem w Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie no, to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że
1: bo
0: susza.
1: Według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: A to Lip Sync.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Firma Tempus Polska, lider w produkcji nagrobków granitowych w Polsce. Zaprasza na dni otwarte 29 i 30 maja. W naszej ofercie nagrobki granitowe, a także elementy budowlane z kamienia. Tylko w czasie dni otwartych wszystkie kamienie w obniżonych cenach oraz tańsze nagrobki. Tempus Polska. Wszystko z kamienia w jednym miejscu w Żarach na ulicy Przemysłowej 1. Park Przemysłowy Lotnisko. www.tempuspolska.com. Tego nie można przegapić. Dni otwarte 29 i 30 maja.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.

0: 10:30 na zegarach, Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym...
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Zielona Góra, trasa północna 35.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alphaville teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

0: Lutrycia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem. A czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
3: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11. Mamy dla Was wiadomości.
11: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj dwa gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez dwa dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
12: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
11: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
13: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalenę, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
14: Z Francisem super mi się pracuje.
13: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dziokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
15: Grand Slams have been...
13: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować.
15: Gordon start competing.
13: W turnieju głównym w Paryżu zagra sześcioro polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
11: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Po coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia, za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
3: A flat white?
1: Też.
3: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Zielona Góra, trasa północna 35.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Kozidrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Kozidrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kasper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Trawisto.
15: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
3: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
19: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
18: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali 3. mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami, a żeby było miło, to energetyczna samba na początek. Samba.

0: Tu Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: studia? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: Bo na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, czyli no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy. Poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak która tak...
1: Która miała taką niepoważną pracę, która tak, o której przyszłość tak się bał, no, było utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni i w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz, te... Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: Oni to naprawdę śpiewa... w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, kiedy, w puszczy
2: byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. I śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Batą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Batą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? To ja się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy, szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej salowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłoby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało i to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak do Danii.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzieśmy tu przyjechali, to miało być studio, to takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czyli to było studio, resort and spa.
2: Tak.

jest niedziela, z Beatą Kozidrak płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste, i wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla Was wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
2: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
1: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wanksmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. Dwie niedzielne godziny w Radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
0: Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
0: No, jak w hotelu, kolejny raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
0: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Firma Tempus Polska, lider w produkcji nagrobków granitowych w Polsce. Zaprasza na dni otwarte 29 i 30 maja. W naszej ofercie nagrobki granitowe, a także elementy budowlane z kamienia. Tylko w czasie dni otwartych wszystkie kamienie w obniżonych cenach oraz tańsze nagrobki. Tempus Polska. Wszystko z kamienia w jednym miejscu w Żarach na ulicy Przemysłowej 1. Park Przemysłowy Lotnisko. www.tempuspolska.com. Tego nie można przegapić. Dni otwarte 29 i 30 maja.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta sama chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczna się domaga oczywiście.
2: Ta ona czeka po prostu. Jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już nie, krzyk jest nie. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze, mnóstwo, wiem. Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedy to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali. To jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nie raz się spotkamy, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

gorzej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczyś na parę chwil.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność? Przepraszam, no, przezgadłem.
2: Krnąbrność, w ogóle to było... Bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widać, ja miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani wie, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
5: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
7: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
6: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
7: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
6: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Trzy minuty po godzinie 14 w niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie Was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: prawda lewego, Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złoto Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później...

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Firma Tempus Polska, lider w produkcji nagrobków granitowych w Polsce. Zaprasza na dni otwarte 29 i 30 maja. W naszej ofercie nagrobki granitowe, a także elementy budowlane z kamienia. Tylko w czasie dni otwartych wszystkie kamienie w obniżonych cenach oraz tańsze nagrobki. Tempus Polska. Wszystko z kamienia w jednym miejscu w Żarach na ulicy Przemysłowej 1. Park Przemysłowy Lotnisko. www.tempuspolska.com. Tego nie można przegapić. Dni otwarte 29 i 30 maja.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie. No i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu. A pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No a w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. No i formacja Wet, Wet, Wet.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
7: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
6: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
8: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
9: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
10: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
8: Gra do bicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
11: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
8: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice, zdobyty w doliczonym czasie gry, sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6 miejscu.
6: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem BAIM, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: ZUS. Podatki. Czynsz. Konto.
9: Czekaj. Płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim, no wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia, a on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą, teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

belgijska legenda muzyczna zespół Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie, i jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville, już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I love you, do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
9: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
8: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
10: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: 25 lat CUK świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
16: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
15: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
17: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
15: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16:00 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

na takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu, podczas gali nagród Fryderyki, zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego gentlemana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 miligramów meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
21: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: Właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki, czy też grupę T-Love.
1: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
2: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
1: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową krysiareczkę.
3: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Na zegarach 17, w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
11: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
14: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
15: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo, te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski Piłkarzy Ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: A gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

Mój numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok. W radiu Złote Przeboje, na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: VeloBank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super. No to jak dołączyć?
14: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Jeanette, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek o kanale Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
11: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
12: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
10: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
13: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
10: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda. Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

0: i przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki, lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę, dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka, jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia w

Wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie Owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

Po gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Masz już Modivo Club Gold?
20: Nie. A warto?
19: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
20: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
19: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
20: Brzmi super. No to jak dołączyć?
19: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
21: Kamper spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
25: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo, jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega nam nie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony, trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam razem z Ewą Pasierbiewicz. Zapraszamy na magazyn Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Przed nami niecała godzina. Będziemy rozmawiać o różnych sprawach, poruszymy różne tematy, a do udziału w dzisiejszym programie zaprosiliśmy bardzo ciekawych gości. Już za moment zajrzymy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. To świetne miejsce na szkolną wycieczkę dydaktyczną, ale też atrakcyjny teren do uprawiania turystyki przyrodniczej czy rekreacji, i to dla każdego. Walory krajobrazowe leśnego kompleksu promocyjnego Bory Lubuskie można podziwiać z tarasu widokowego pięknej murowanej wieży w Jeziorach Wysokich. Ta wieża to również element systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Lubsko. Jest to pierwsza w Polsce murowana wieża o takich funkcjach, wybudowana po II wojnie światowej przez zielonogórskich leśników. Możemy wybrać się też na spacer ścieżką edukacyjną. Trasa wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku, bez względu na to, czy wybierzemy się tam na wiosnę, latem, jesienią, czy nawet zimą. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, teren, przez który przebiega ścieżka, został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 Jeziora Brodzkie oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wąwozy. Zapraszam do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, a naszym przewodnikiem, gospodarzem będzie Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.
2: Tydzień w Zielonej Górze. Ciekawe lubuskie.
3: Jestem ciekawy początków powstania tego ośrodka. Muszę przyznać, że z tego, co czytam, widzę i słyszę, to jest to ośrodek wyjątkowy.
4: Ja też staram się tak jakby sprzedawać opinię, ocenę o tym ośrodku. Rzeczywiście jestem z nim związany bardzo mocno, ponieważ od początku, jak pan redaktor już zauważył, uczestniczyłem w jego tworzeniu, w jego powstaniu. Oczywiście z koleżankami, kolegami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ale to ja jakby w 1996 roku, bo właśnie to mija 30 lat.
3: Piękna rocznica, tak.
4: Zostałem, powiem tak, namaszczony przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze na osobę, która będzie uczestniczyła w przygotowaniu tego ośrodka i później prowadzeniu go. Czyli dyrektor prowadził taki swój mały konkurs na wybór osób, a moim największym atutem, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, to było to, że moja żona jest nauczycielką biologii. I pomyślał sobie wtedy dyrektor, później się do tego przyznał, że rzeczywiście taka para leśnik i biolożka bardzo dobrze mogą się spełnić, sprawdzić w tego typu instytucji. No i to się chyba potem okazało dobrym strzałem, przynajmniej z punktu widzenia firmy Lasy Państwowe. Początki to są dużo głębiej sięgają w czasy nawet powojenne, kiedy to leśnicy zajmowali się tą edukacją leśną właściwie od początku. Współpracowali z harcerzami w latach 50., 60., 70. Ta współpraca była bardzo silna. Później, jak zaczęły się te przemiany, 80. lata, takie już gospodarczo, polityczno, społeczne, to troszeczkę to osłabło, ale w 90. latach odbywały się duże konferencje takie dotyczące jakby oceny stanu świadomości ludzi i środowiska naturalnego. Między innymi jedną z takich największych konferencji, przepraszam, że o tym powiem, ale to jakby ściśle się wiąże, była konferencja w Rio de Janeiro w 1992 roku nazwana Szczytem Ziemi. Wówczas wzięło w niej udział prawie wszystkie państwa świata, 198 chyba państw bodaj. wiele z tych państw wtedy podpisało różne deklaracje, a tam padły takie, takie sformułowania i takie deklaracje, że nie wystarczy tylko, nie wystarczą techniczne urządzenia, aby chronić środowisko. Potrzeba jest zwiększenia takiej edukacji czy wpływu na społeczeństwo, aby ta świadomość związków człowieka, tego co robi ze środowiskiem naturalnym była bardzo taka uwypuklona i podkreślona, aby to społeczeństwo się edukowało właśnie w tym kierunku. No i wówczas Polska brała udział oczywiście w tej konferencji, no i padły deklaracje, zostały podpisane pewne dokumenty, że oczywiście tak, my przystępujemy do takich działań. I tam powiedziano, że właściwie każda instytucja powinna zajmować się taką edukacją przyrodniczą, edukacją ekologiczną na rzecz tych relacji ze środowiskiem i związków. No i u nas leśnicy Lasów Państwowych, jako organizacja, która zarządza najważniejszym dla życia na Ziemi ekosystemem lądowym, podjęły takie decyzje o wpisaniu sobie do zadań podstawowych również edukację leśną społeczeństwa. Te zadania również wynikały z wcześniej przyjętej, bo w 1991 roku ustawy o lasach, która już o tym wspomniała. Druga połowa lat 90. to powstanie takiej idei w Lasach Państwowych leśnych kompleksów promocyjnych. No i te leśne kompleksy promocyjne miały właśnie jakby z takim większym zaangażowaniem działać na rzecz edukacji przyrodniczo-leśnej czy leśnej całego społeczeństwa. I przychodzi ten rok 96, ja tutaj zaczynam pracę. Oczywiście wcześniej regionalna dyrekcja rozglądała się po naszym terenie regionalnym, gdzie takie miejsce można by znaleźć na tworzenie takiej instytucji, takiej placówki ośrodka edukacji leśnej.
3: No właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego akurat Jeziory Wysokie?
4: Właśnie, było kilka typów, na koniec zostały dwa. Został taki domek z 1926 roku, drewniany, stojący na skraju starego parku rodziny Brylów w Brodach, który to park został takimi siłami natury przekształcony w taki naturalnie odnawiający się las, jako że rodzina Brylów mocno podupadła i już przed II wojną nie zajmowała się, a posiadała olbrzymi majątek i nie była w stanie już zarządzać tym całym majątkiem. I między innymi ten park taki na skraju, którego stał ten drewniany domek, był już taki zostawiony sam sobie. No i tam zaczęła rządzić natura, przyroda i powstał piękny, stary dzisiaj las, naturalnie odnawiający się. Drugie miejsce to było takie koło samej Zielonej Góry, miasta Zielona Góra, gdzie nasza regionalna też miała swój ośrodek szkoleniowy w Ochli. No i były takie pomysły, żeby właśnie tam zorganizować taki ośrodek edukacji leśnej, bo blisko miasta, bo jakby łatwiejszy dostęp dzieci, młodzieży szkolnej, ale także społeczeństwa. Niemniej jednak jakoś decyzja zapadła, żeby to zrobić poza miastem, gdzieś, żeby wyjechać w teren. Wtedy właśnie przyświecało nam takie założenie, że w tych salach musimy mówić o gospodarce leśnej, o tym wszystkim, co ludzi nurtuje, o tym, co jest ważne.
3: Ośrodek to nie tylko sam budynek, ale też przecież natura, las, powietrze.
4: Jakby główną ideą edukacji leśnej to jest las. To jest to, co się bardzo spodobało nauczycielom, że mogą wyjść z grupą dzieci, młodzieży, przyjechać do lasu i tam oczekuje na nich leśniczy, ekspert od lasu i mogą do tego lasu pójść, rozmawiać, prowadzić jakieś zajęcia.
3: Każde pytanie zadać pewnie też mogą.
4: Każde, czy jakby oczekiwać odpowiedzi na pytania, które przychodzą do głowy, tak? Ponieważ ten teren tutaj jest bardzo piękny, pięknie ukształtowany, jest to fragment moreny czołowej z lodowacenia ostatniego, czyli z takimi wąwozami Więc w tym terenie urządziliśmy ścieżki edukacyjne, spacerowe, z tablicami takimi informacyjnymi. No oczywiście te tablice są dla tych, którzy samodzielnie spacerują po tych ścieżkach, bo jeżeli grupa idzie z nami, no to komentujemy na bieżąco to, co widzimy i robimy różne działania.
3: Tak. A czy przez cały rok można was odwiedzać?
4: Dokładnie tak, panie redaktorze. Czynny jest cały rok. Od poniedziałku do soboty włącznie, od 9 do 17 jesteśmy tutaj do dyspozycji i do pomocy w różnych działaniach, bo zgłaszają się również do nas osoby piszące różne prace na temat przyrody i wtedy też im pomagamy. Mamy biblioteczkę, która jakby jest pomocna.
3: Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, opowiada dzisiaj o tym ośrodku. Mówi, gdzie można rzeczywiście spędzić fantastycznie czas, nie tylko poznając różnego rodzaju ciekawostki przyrodnicze, ale też po prostu odpoczywając na łonie natury w Jeziorach Wysokich. Jest fantastycznie. Ja przypomnę, że ten ośrodek, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Do Jezior Wysokich wrócimy za kilka minut, obiecuję. Teraz jednak zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia, które były i ciekawe, i bardzo ważne, a miały miejsce w mijającym tygodniu w Zielonej Górze i okolicach.
2: Istotne dla Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
5: Grzegorz Pałka, zapraszam. Niemal 25 tysięcy lubuskich emerytów nadal pracuje, wskazują dane ZUS-u. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. To ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, mówi Krzysztof Cieszyński z ZUS-u.
6: Najwięcej pracujących emerytów było zatrudnionych w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów, a także w przetwórstwie przemysłowym. Najczęstszą formą zatrudnienia powstaje umowa o pracę, z której korzysta 37% aktywnych zawodowo emerytów. Z kolei co czwarty pracujący emeryt wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. W województwie lubuskim aktywnych zawodowo było ponad 7% emerytów na każdy 1000 pracujących. To trzecia pozycja w kraju. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia.
5: Z kolei ponad 216 tysięcy emerytów i rencistów z województwa lubuskiego może spodziewać się korespondencji z zakładu. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje: o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki, mówi Cieszyński.
6: W województwie lubuskim ponad 216 tysięcy emerytów i rencistów może spodziewać się listu z ZUS. Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatę dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. 13 emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978 zł, 49 groszy brutto.
5: ZUS łączy wysyłkę dwóch dokumentów, by usprawnić doręczenia. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Uwaga na oszustów. Niespełna 40 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Zielonej Góry, do którego zadzwonił złodziej podający się za pracownika banku. Nieświadomy podstępu mężczyzna, zmanipulowany przez oszustów, był przekonany, że zabezpiecza swoje oszczędności, przelewając je na rzekomo bezpieczne konto, a w rzeczywistości wysłał pieniądze prosto do przestępców. Uważajcie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Policyjna hala przy Strzeleckiej za kilkanaście miesięcy ma się stać jednym z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w regionie. O szczegółach pracy w zielonogórskim obiekcie opowie Ula Miszczak.
7: Policja planuje gruntowną przebudowę całego ośrodka dydaktyczno-sportowego. Jak informuje nadkomisarz Maciej Kimet, obiekt ma zachować swoją szkoleniową funkcję, ale w zupełnie nowym standardzie. Powstaną 3 nowoczesne sale wykładowe wyposażone w zaawansowane systemy informatyczne do realizacji zajęć z zakresu informatyki i łączności policyjnej.
5: Dodatkowo przewidziano 20 pokoi noclegowych z łazienkami o standardzie akademickim i biura dla kadry dydaktycznej. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Rekrutacja uzupełniająca do gminnych przedszkoli w Świdnicy startuje 1 czerwca. Ze szczegółami zapoznała się Justyna Rudzka.
8: Oddział przedszkolny w szkole podstawowej imienia Bartłomieja Pitiskusa w Słonem dysponuje 10 wolnymi miejscami. Przedszkole publiczne w Świdnicy 4. Wnioski o przyjęcie do placówki można składać do 15 czerwca.
5: Informacje na ten temat zebrała nasza dziennikarka Justyna Rudzka. Dziękujemy, a ja dodam, że dokumenty dotyczące naboru, a także szczegółowy harmonogram znajdują się na internetowej stronie podzielonogórskiej gminy.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję. Grzegorz Pałka nie tylko przygotował, ale też przedstawił nam przegląd, jak zwykle zresztą. A ja zapraszam już teraz na ponowne spotkanie, ponowną wycieczkę do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
2: Twoje Radio Złote Przeboje.

0: To jest jeden z elementów infrastruktury ośrodka i w tym arboretum, czy inaczej mówiąc ogród dendrologiczny od łacińskiego dendros drzewo, czyli taką kolekcję egzotycznych drzew, ale nam od początku przyświecała idea stworzenie możliwie największej kolekcji różnych gatunków sosen. Jako że ziemię lubuską, lasy na ziemi lubuskiej głównie tworzy sosna pospolita, czy sosna zwyczajna, tak ją określamy, nazywamy. W Polsce jest to około 60% lasów tworzonych przez ten gatunek. Ja jak zacząłem studiować ten gatunek, no to okazało się, że ma on niesamowite możliwości. Jestem po prostu zauroczony sosnami. I tworzymy tutaj kolekcję i do tej pory udało nam się zgromadzić największą w Polsce kolekcję sosen i chyba z tego jestem najbardziej dumny i oczywiście cały czas tą kolekcję w miarę możliwości rozwijam.
1: Nie da się wszystkiego opowiedzieć w tak krótkim czasie, jeśli chodzi o ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej. Natomiast ja bym chciał, żeby pan przypomniał naszym słuchaczom, jak do was trafić, gdzie znajduje się dokładnie ośrodek, gdzie skręcić, w którą stronę jechać. Jak to wygląda dla osób, które jadą powiedzmy z Zielonej Góry?
0: Tak, to my jesteśmy przy głównej drodze wojewódzkiej do granicy państwa. Przejście graniczne to jest w Zasiekach. Dosyć znana miejscowość, kiedyś przed wojną dzielnica Forst. Jest to przejście Zasieki Forst, tak się nazywa. Trzeba jechać z Zielonej Góry, kierować się na Żary, później do samych Żar nie jechać, przed Nowogrodem kierować się na Lubsko, w Lubsku na Zasieki i kiedy minie się taką zabytkową, historyczną miejscowość Brody, jedzie się ciągle drogą główną, wojewódzką i przyklejona niemalże do Brodów jest wioska Jeziory Wysokie i w tej wiosce znajduje się taka wysoka murowana wieża, pierwsza w Polsce zresztą murowana po II wojnie światowej, która pełni również funkcję i widokową, i przeciwpożarową, czyli jest udostępniona dla turystów również. Wszystkie te informacje, o których mówię i o których może nie dopowiedziałem, można znaleźć i na stronie internetowej Nawleśnictwa Lubsko, i na profilu naszego Facebooka Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Jeziory Wysokie. I tam nie tylko takie informacje formalne są, ale też można znaleźć tam informacje dotyczące naszych działań bieżących i wydarzeń, które aktualnie realizujemy.
1: Przez te wszystkie lata od powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich z pewnością działy się różne sytuacje, były różne zdarzenia, ciekawe, czasem może zabawne. Czy może pan opowiedzieć o kilku z nich, które zapadły panu w głowę?
0: Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to uderzyło mnie ich zachowanie. To może nie są to jakieś takie spektakularne zdarzenia, ale zauważyłem, jaka jest silna potrzeba w młodych ludziach, i oni się nie boją tego wyrażać, potrzeba więzi, że tak powiem, z matką naturą, z ziemią. Co mam na myśli? My mamy dosyć dużą przestrzeń, takie trawniki, utrzymane w dobrym stanie. Zawsze wszystkim się to podoba, a dzieci bardzo chętnie, jak już pozwala na to pogoda, to lubią się po prostu tarzać po trawie. I jak mogą, to albo się kładą, albo turlają po tej trawie. To mnie tak bardzo uderzyło, jaka jest taka silna potrzeba tej więzi. Myślę, że w nas, dorosłych ludziach, też ona jest, tylko może trochę bardziej się tutaj...
1: Nie wypada nam, tak? Tarzać się po trawie.
0: Nie wypada nam na przykład.
1: A czy zadał kiedyś jakiś uczeń, ktoś z młodych ludzi odwiedzających ośrodek, czy zadał panu pytanie, które pana albo bardzo mocno zaskoczyło, albo miał pan chwilowy problem z taką bezpośrednią odpowiedzią? Nie podważam, broń Boże, pana kompetencji i wiedzy, nie o to mi chodzi. Z pewnością jest wysoka. Natomiast chodzi mi o to, że czasem dzieci potrafią zaskoczyć.
0: Potrafią, tak. I to nie zdarza się raz na jakiś tam czas, tylko niemal za każdym razem, kiedy jest grupa dzieci, a szczególnie takich w tych młodszych klasach, to one jakby nie mają specjalnie skrupułów.

0: o to, żeby pytać, a kiedy się idzie do lasu, patrzy tam, to one są zainteresowane wszystkim. Zawsze mam takie sytuacje, o których pan redaktor wspomniał, tak zwane trudne, że nie wiem, co powiedzieć, bo nie ma takiego człowieka, który zna wszystkie odpowiedzi. I zawsze jakby pozostawiam sobie też taką furtkę, tutaj mówię, słuchaj, możemy być w kontakcie i ja sprawdzę, przedzwonię do szkoły, odpowiem ci poprzez szkołę na to pytanie, tak? To są różne pytania, czasami to są pytania też dotyczące jakby mnie, mojej osoby osobiście i tak dalej. Często to są pytania, ile się zarabia w lasach państwowych, czy to fajna praca jest i no do tego typu, ale najwięcej jest takich zapytań przyrodniczych. Oczywiście na bardzo dużo potrafię odpowiedzieć, ale czasami są takie, że o, jakiś tam robaczek jest, którego nazwy zapomniałem, ale jak już grzyby się pojawią, to wtedy rzeczywiście no, trzeba na bieżąco dokształcać się, żeby sprostać wszystkim pytaniom.
1: To nie koniec oczywiście opowieści o ośrodku edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich. Za chwilę dalsza część rozmowy. Ja przypomnę, że gospodarzem tego miejsca jest Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Dodam jeszcze, że ten ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zatem wracamy do lasu, wracamy do Jezior Wysokich.
2: Tydzień w Zielonej Górze. Ciekawe lubuskie.
1: Jak pan sądzi, czy takie wizyty młodych ludzi, tak młodych ludzi, procentują na przyszłość taką zdrową, fajną wiedzą, świadomością ekologiczną, czyli czym skorupka za młodu? Jeżeli ktoś tak młody jest zainteresowany, zadaje pytania, obserwuje z ciekawością, no to mamy duże prawdopodobieństwo, ja tak myślę, mamy duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości to będzie człowiek, który będzie dbał o ekologię, dbał o przyrodę.
0: Myślę, że tak.
1: I to jest chyba cel ośrodka, prawda? Tak, jeden z celów.
0: Tak, jeden z celów, tak. Też, żeby tutaj się poczuć jednocześnie swobodnie i z drugiej strony dostać pewną wiedzę, samemu doświadczyć pewnych spostrzeżeń. I czy to procentuje? Ja odpowiem tak. 30 lat prowadzimy ten ośrodek i przyjeżdżają do tego ośrodka młodzi rodzice ze swoimi dziećmi i mówią, byłam tutaj ze szkołą wtedy i wtedy. Ja wtedy dopytuję, a co pamiętasz, co pani pamięta, co ty pamiętasz z tamtego czasu? I okazuje się, że niektóre rzeczy pamiętają, że było to najchętniej i najczęściej pamiętają, że było ognisko i kiełbaski i że było fajna atmosfera. To też jest dobre, jak była fajna atmosfera. Ja na początku bardzo starałem się tak skupiać uwagę, szczególnie grup szkolnych, które tu przyjeżdżały, bo nauczyciel miał tam jakiś temat do zrealizowania. Teraz już po wielu latach widzę, że nawet jeżeli wydaje nam się, że młody człowiek tak stoi trochę z boku, nie angażuje się tak bardzo, to jednak coś w nim zostaje. Mamy taką akcję, którą prowadzimy w Regionalnej Dyrekcji Zielonogórskiej od 1997 roku, Wiosna bez płomieni. Właśnie o tej porze zaczynamy i zaczynamy między innymi tym, że ja jeżdżę do każdej szkoły z terenu Nadleśnictwa Lubsko i prowadzę tam lekcje takie w szkole bezpośrednio, ale chcę powiedzieć, no i to ta kampania, taka Wiosna bez płomieni, jest kilka takich działań i zauważyłem, że to działa. To może nie działa od razu, po pierwszym roku, po jednym wydarzeniu, ale jeżeli się coś robi permanentnie, stale i powiedzmy po kilkunastu, 20 latach zaczyna to przynosić swój efekt, swoje skutki podnosić. Widzę to między innymi po pożarach, które kiedyś były, a tym, co się teraz dzieje, tak? W tej chwili mamy największy problem z podpalaczami, tak. A kiedyś to, jak pan redaktor pewnie też dobrze pamięta i państwo, to dosyć powszechnie robiono sobie porządki na wiosnę, wypalając wszystko, co tam zostało po zimie, te szczątki organiczne, nieuprzątnięte przed zimą, to potem się pograbiło albo podpalało na powierzchniach dużych i wypalało.
1: I przy okazji wypalało się też wszystkie zwierzątka pożyteczne w tych trawach,
0: tak jest,
1: ale też było to strasznie niebezpieczne dla ludzi. Tak, to dalej funkcjonuje, a strażacy, my wszyscy przyrodnicy, jak mantrę powtarzamy co roku, że tego robić nie wolno.
0: Ale ja widzę, panie redaktorze, że na przykład tutaj u mnie w okolicy, na terenie Nadleśnictwa Lubsko, już takich zdarzeń jakby, gdzie tłumaczono się, że to użyźnia glebę, ten popiół ze spalonych resztek roślinnych, czy w jakiś inny sposób, to już tego nie ma. Już jakby ta świadomość jest większa i ja ufam. I mam chyba też takie przykłady, o których w tej chwili powiedziałem, że to działa. Trzeba tylko być konsekwentnym i działać permanentnie. Edukacja leśna nie może przyjmować formy takich doraźnych wydarzeń, bo uważam, że to raczej nie przynosi efektu. Natomiast taka permanentna, stała praca, czyli prowadzenie takich ośrodków edukacji leśnej, czy nawet w każdym nadleśnictwie jest ścisza. Każda szkoła może zwrócić się do każdego nadleśnictwa, gdzie powinna być osoba, która ma przypisane zadania edukacji leśnej i pójść ze szkołą na ścieżkę edukacyjną, którą nadleśnictwo miało obowiązek wyznaczyć.
1: Jakby pan zachęcił wszystkich słuchaczy do tego, żeby wybrali się do ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich? Jakich argumentów by pan użył?
0: Jego argumentem jest to, że tutaj nie przewijają się tłumy, tak jakby to pewnie było przy dużych ośrodkach miejskich. Także każdy, kto przyjedzie, jest tutaj przez nas traktowany w sposób szczególny i poświęcamy mu tyle czasu, ile osoba sobie życzy, aby poznać to, co tutaj oferujemy do poznania. A można tu spędzić kilka pożytecznych i w bardzo ciekawy sposób spędzonych godzin, bo ciekawy teren spacerowy, sale wystawowe, ogród dendrologiczny z opisanymi różnymi gatunkami sosny. Mamy taką prezentację, też chyba nie spotkałem nigdzie w Polsce, szyszek sosnowych, zbiór kilku, 30 ponad szyszek różnych gatunków sosen, a niektóre są większe od ludzkiej głowy, więc to też jest ciekawostką. Można wejść na taras widokowy wieży i na wszystko popatrzeć z góry i zobaczyć, jak te nasze lasy piękne i okolica wygląda. A w pobliżu są też miejsca noclegowe, są tak zwane gospodarstwa agroturystyczne albo jakieś miejsca do przenocowania. Jest też hotel w Pałacu Bryla w Brodach. Także tutaj są takie możliwości i zatrzymania się na dłużej, ale też na taki wypad jednodniowy. Natomiast jesteśmy bardzo blisko granicy z Niemcami i tu 8 kilometrów w prostej linii do Nysy Łużyckiej, która jest rzeką graniczną tu na tej wysokości, a za Nysą jest największy w Europie ogród róż, który też warto zwiedzić, warto zobaczyć i warto tam pojechać właśnie najlepiej koniec maja, początek czerwca, kiedy te odmiany róż wszystkie kwitną. Jest przepiękny.
1: Z takiego zaproszenia trzeba koniecznie skorzystać. Paweł Mrowiński, leśnik i kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, zapraszał do odwiedzenia tego ośrodka. Ja dodam, że ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowe połączenie historii, która uczy nas patrzeć wstecz, oraz praktycznej wiedzy, która przyda się nam już za chwilę. Zaczniemy od fascynującej podróży w czasie. Czy mały kawałek papieru może skrywać tajemnice całego pokolenia? Przyjrzymy się niezwykłej kolekcji pocztówek i sprawdzimy, dlaczego te piękne obrazy dawnej Zielonej Góry potrafią być tak samo zachwycające, co zwodnicze. A gdy już nasycimy się historią, przejdziemy do spraw bardzo współczesnych i niezwykle ważnych dla każdego podróżnika. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami, dlatego sprawdzimy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo zdrowotne za granicą. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na początek jednak przenosimy się do świata barwnych ilustracji, które przywołują emocje sprzed lat. O tym, dlaczego te piękne obrazy potrafią czasem przekłamać historyczny przekaz. Rozmawiam z zielonogórskim historykiem i regionalistą, doktorem Grzegorzem Biszczanikiem.
2: Nasze miasto.
3: Jaka była Zielona Góra utrwalona na tych pocztówkach? Czy to było takie spokojne, prowincjonalne miasto, czy raczej dynamiczne z ambicjami?
4: Zielona Góra przed wybuchem II wojny światowej miała zaledwie 25 tysięcy mieszkańców. To była niewielka miejscowość na ówczesnym wschodzie Niemiec. Było to dosyć małe miasto. Natomiast jeżeli patrząc pod kątem pocztówek, jeżeli ktoś miałby oceniać wygląd miasta tylko i wyłącznie patrząc na te widoki z tych małych kartoników, no mógłbym powiedzieć, że to jest dosyć spore miasto i z dużą ilością mieszkańców, ponieważ na tych pocztówkach można zobaczyć sporą ilość ludzi, chociażby na Starym Rynku, czyli popularnym dzisiaj Deptaku. Te budynki były bardzo kolorowe, przynajmniej na tych pocztówkach, które były wydawane w barwnie. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że no, pocztówki choćby były najwspanialszym materiałem ikonograficznym dla historyka, no niestety troszeczkę przekłamują i zafałszowują przekaz historyczny. Z tego względu, że część kart pocztowych było retuszowanych, część kart pocztowych było podkolorowywanych ręcznie, w związku z tym ta barwa tych budynków niekoniecznie musiała być taka, jak była faktycznie w rzeczywistości. Troszeczkę karty pocztowe zafałszowują obraz pod kątem wielkości pewnych budynków, bo jeżeli mówimy o kartach z przełomu wieku XIX i początku XX wieku, zwane popularnie litografiami, no to niestety tam można spotkać dużo, dużo przekłamań. Natomiast jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś, kto nie znał miasta, mógł zobaczyć, że to było prężnie działające miasto z różnymi gałęziami przemysłu, bo mieliśmy w przedwojennym mieście dużo fabryk, które były też pokazywane na pocztówkach. No i mnóstwo terenów zielonych, mnóstwo ogrodów i winnic. Stąd też właśnie Zielona Góra na pocztówkach reklamowała się hasłem, że Zielona Góra na Śląsku, miasto ogrodów i winnic i owoców.
3: Czy zdarzyło się, że pocztówki pomogły w jakiś sposób skorygować jakieś mity dotyczące historii miasta?
4: Na pewno pomagają pocztówki w przypadku prób rewitalizacji niektórych budynków, bo nie wszystkie budynki były fotografowane i wtedy, nie mając dokumentacji fotograficznej, można skupiać się na pocztówkach, bo na tych pocztówkach właśnie taki budynek jest uwidoczniony. Można było na pocztówkach zobaczyć dużo różnych rzeczy, ponieważ no, pocztówki też były formą reklamy dla niektórych firm, przedsiębiorstw i jak to popularnie mówił jeden z moich nauczycieli akademickich, trzeba odsiewać ziarno od plew i pocztówki bardzo mocno pomagają w różnego rodzaju badaniach historycznych, natomiast na pewno nie można brać ich w taki stuprocentowy pewnik, nie znając miasta i trzeba się w historię każdego miasta bardzo mocno zgłębić, żeby cokolwiek o tym mieście powiedzieć i gdy ktoś nie zna miasta i chciałby bazować tylko i wyłącznie na pocztówkach, no to mógłby się naprawdę bardzo mocno zaskoczyć z tego względu, że na niektórych pocztówkach jest dany budynek, a na niektórych go nie ma. I musimy też tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tego budynku nie ma. Czy został wyburzony, czy po prostu jeszcze nie został wybudowany. Więc pocztówki potrafią pomóc, ale mogą być niestety zdradzieckim materiałem dla osób, które miasta nie znają.
3: Co najbardziej zaskakuje współczesnych mieszkańców, gdy pokazuje im pan przedwojenne ujęcia?
4: Różne jest zaskoczenie. Od tego, że Boże, jak było zielono, to jest najczęściej spotykana fraza, którą można usłyszeć, bo trzeba zauważyć, że naprawdę było w Zielonej Górze, jak sama nazwa zresztą mówi, bardzo zielono. Mnóstwo ogrodów było, mnóstwo sadów owocowych. Były miejsca, miejsca, gdzie dzisiaj niestety nie spędzimy tak czasu jak kiedyś, czyli były też lokale gastronomiczne i miejsca, gdzie można było pływać łódkami. Dzisiaj już takich miejsc, mimo to, że mamy te zbiorniki wodne, które przetrwały do dzisiaj, no już tam łódkami nie popływamy. To było małe miasto, natomiast z wielkim potencjałem, jeżeli chodzi o spędzanie czasu. I to właśnie też zaskakuje dzisiejszych mieszkańców, dzisiejszych Zielonogórzan, że takie małe miasto, a było tak dużo rzeczy i tak dużo możliwości do zrobienia i że było tak zielono właśnie.
3: Czy spotkał się pan z reakcjami? Dzięki panu pierwszy raz zobaczyłem moją ulicę sprzed wojny?
4: Były takie sytuacje. Były wystawy organizowane przeze mnie ze współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie były pokazywane właśnie moje zbiory. No i były takie reakcje. O, to jest moja ulica. O, fajnie, w tym domu mieszkałem. Były takie naprawdę sentymentalne powroty po zobaczeniu takich pocztówek, więc pocztówki mogą dawać dużo radości. Nie tylko mi jako historykowi, kolekcjonerowi, ale także tym osobom, które te zbiory mogą zobaczyć.
3: Gdzie zdobywa pan nowe egzemplarze? Aukcje, antykwariaty, prywatne kontakty?
4: To jest wszędzie. To jest naprawdę różnorakie możliwości. To są różnego rodzaju aukcje polskie i zagraniczne, aukcje internetowe, przeróżne giełdy staroci, nie tylko w naszym kraju, ale także i zagraniczne. Mam to takie szczęście, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że zajmuję się historią Zielonej Góry i bardzo często dostaję wiadomości od osób, że mają takie i takie zbiory i czy byłbym zainteresowany. Są osoby, które same mi po prostu przekazują te zbiory, nawet się nie pytając, bo wiedzą, że ja użyję z nich, będą użyte w bardzo dobry sposób. Więc to są różne sposoby. Trzeba czasami się najeździć, naszukać, ale zdarza się, że po prostu jak jadę na giełdę staroci, to jest dosyć często, ponieważ w większości jeżdżę na Śląsk i na Dolny Śląsk w Polsce. Z takiej giełdy staroci zawsze wracam z czymś, co jest właśnie z mojego kochanego miasta.
3: Doktor Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, udowodnił nam dziś, że pocztówka to nie tylko obraz, ale emocje i opowieść. Dawniej z podróży wysyłano pocztówki, dziś częściej wrzucamy zdjęcia do sieci, ale niezależnie od epoki, w każdej wyprawie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zanim zaczniecie wypisywać kartki z pozdrowieniami, warto upewnić się, że w portfelu znajduje się jeden konkretny dokument. O tym, jak działa karta EKUS, dlaczego jest niezbędna i jak ją zdobyć, rozmawiam z Joanną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Zdrowa Zielona Góra.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest dokument, który potwierdza status naszego ubezpieczenia zdrowotnego poza granicami Polski. Więc na pewno warto go mieć, kiedy podróżujemy, kiedy wybieramy się za granicę. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, krajów EFTA, Wielkiej Brytanii. Na terenie tych państw mamy zapewnioną opiekę medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I tutaj uwaga, nie wszystkie świadczenia są finansowane w ramach tej karty, tylko te, które są bezpłatne dla obywatela danego kraju. I różnie to wygląda w zależności od tego, gdzie będziemy przebywać. Dlatego jeżeli będziemy się wybierać na jakiś wyjazd, na przykład do Hiszpanii, warto zerknąć na stronę internetową Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest wykaz wszystkich świadczeń, które są gwarantowane na obszarze danego kraju i tutaj w tym przypadku można zerknąć sobie, co w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje za darmo. Jeżeli chodzi o ten dokument EKUS, przypomnijmy jeszcze, że on jest bezpłatny, otrzymuje go każda ubezpieczona osoba i jeżeli chodzi o terminy ważności, to są one różne w zależności od tego, jaki mamy tytuł ubezpieczenia. Jeżeli prowadzimy działalność, to najczęściej taka karta jest wydawana na okres 3 lat, ale można też dostać na dłużej, jeżeli ktoś już jest na emeryturze. Także ten dokument bardzo łatwo też otrzymać, ponieważ przychodząc do siedziby Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, tutaj w sali obsługi klienta, taką kartę otrzymamy od ręki i tak naprawdę to jest tylko kwestia wypełnienia krótkiego formularza. Jeżeli jeżeli chodzi o wyrobienie takiej karty dla każdego z członków rodziny, to może przyjść jeden z małżonków. Jeżeli przyjdzie mąż, to otrzyma również kartę dla żony i dla każdego dziecka. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dziecko jest już pełnoletnie i chcemy dla niego kartę wyrobić, ponieważ jest ubezpieczony pod naszym ubezpieczeniem zdrowotnym, to musimy mieć, jak od każdej osoby pełnoletniej, upoważnienie na wyrobienie takiej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
3: Ile osób w województwie lubuskim korzysta z karty EKUS? Czy liczba wniosków wzrasta przed sezonem majówkowym, wakacyjnym?
5: Liczba wniosków wzrasta. Widać, że większość osób wie o tym, że trzeba go mieć wyjeżdżając za granicę.
3: Mhm. Ale ważne to, co pani powiedziała na początku, że nie wszystkie badania, nie wszystko pokrywa karta EKUS. Warto doczytać i ewentualnie dokupić dodatkowe ubezpieczenie, prawda?
5: Oczywiście, że tak. Warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie i w pierwszej kolejności właśnie sprawdzić, co, za co zapłacimy, więc jeżeli już widzimy, że za coś zapłacimy, na przykład za transport medyczny, to jest takie dosyć ważne, to wtedy warto taki pakiet ubezpieczenia sobie jeszcze dokupić, bo zazwyczaj Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa te takie nagłe, ratujące życie świadczenia medyczne, więc warto dowiedzieć się, a naprawdę w każdym kraju wygląda to inaczej. W niektórych krajach na przykład za każde leczenie stomatologiczne osoba płaci z własnej kieszeni.
3: Czy NFZ odnotowuje przypadki, w których mieszkańcy Zielonej Góry, naszego województwa, mają problemy z uzyskaniem pomocy za granicą mimo posiadania karty EKUS?
5: Takie sytuacje są zawsze indywidualnie wyjaśniane. Można podejść do nas tutaj, do sali obsługi klienta. My też kontaktujemy się z placówkami, których te świadczenia medyczne były udzielane. Także jakichś takich większych i trudniejszych sytuacji nie odnotowujemy, zawsze można wszystko wyjaśnić, przychodząc bezpośrednio tutaj do nas, do sali obsługi klienta.
3: Może powiedzmy, jak wygląda procedura uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą, jeśli ktoś ma kartę i z drugiej strony, jeśli ktoś takiej karty nie ma.
5: Jeżeli posiadamy taką europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, to zazwyczaj nie płacimy, po prostu przedstawiamy ten dokument. Większość podmiotów medycznych zna już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i wie, że osoba jest ubezpieczona. I wówczas rozliczenie pomiędzy placówkami już odbywa się poza osobą, która korzystała ze świadczeń w danej placówce medycznej. Natomiast jeżeli karty takiej nie posiadamy, no to wówczas możemy zostać obciążeni kosztami zaświadczenia, które zostały na naszą rzecz udzielone. I wtedy po powrocie już tutaj do Polski wyjaśniamy to, tak? Czyli przedstawiamy dokument, że jesteśmy ubezpieczeni. Narodowy Fundusz Zdrowia wówczas wystawia taki certyfikat, że osoba, która skorzystała tam ze świadczeń, była ubezpieczona i wówczas w późniejszym już terminie są te świadczenia rozliczane i pacjent otrzymuje zwrot kosztów. Także ta procedura już jest znacznie dłuższa, dlatego warto ten dokument mieć już tak przy sobie w momencie udzielania świadczeń, to wtedy kwestie rozliczeniowe są zupełnie poza nami.
3: Jedna mała karta, wielki spokój podczas wakacji. O tym, jak zdobyć kartę EKUS i dlaczego warto to zrobić, rozmawiałam z Joanną Branicką, rzeczniczką lubuskiego oddziału wojewódzkiego NFZ-u w Zielonej Górze.
2: Twoje radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Są opowieści, które po prostu trzeba usłyszeć. W naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze poruszamy tematy, które często budzą emocje. Rozmawiamy też z ludźmi pełnymi pasji, bo to właśnie ich energia i działania zmieniają naszą rzeczywistość. Już za chwilę historia o pomaganiu. Później zabiorę Was do wsi Nietoperek. Tam od 15 lat śruba po śrubie powstaje niezwykła ogrodowa kolejka pana Jerzego. Sprawdzimy też, co słychać na matach i dlaczego karate to znacznie więcej niż tylko sport. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy od spotkania z Agnieszką Borką, prezeską Zielonogórskiej Fundacji dla Zwierząt Balto.
2: Nasza Zielona Góra.
3: Skąd wziął się pomysł na powołanie Fundacji dla Zwierząt Balto w Zielonej Górze?
6: Fundacja została założona przez osoby, które były i są dalej blisko schroniska w Zielonej Górze. Są to byli i obecni wolontariusze naszego schroniska. Inicjatywa taka powstała, ponieważ chcieliśmy dalej pomagać zwierzakom, nie tylko na zasadzie wyprowadzania psów na spacery, ale też coś zrobić, coś więcej. więcej. Chcieliśmy też pomóc nie tylko obecnym rezydentom schroniska, ale też tym psiakom, którym się udało, dostały nowe życie, dostali już taką szansę od życia, poszły do nowych domów. I często jest też tak, że te nasi podopieczni ze schroniska, jak już trafiają do nowych domów, czasami jest też tak, że no, ich opiekunowie borykają się z różnymi problemami i też staramy się w tym momencie im pomóc, ale też chcieliśmy, że tak powiem, pomagać zwierzakom bezdomnym, tym, które nie potrafią prosić o pomoc, a w imieniu których czasami osoby takie pojedyncze zwracają się o prośbę gdzieś do innych fundacji, no ale, że tak powiem szczerze, no najczęściej się pomaga fundacjom, a nie osobom, która się zajmuje kotami, na przykład, nie wiem, na działkach, coś takiego, tak? Na tej zasadzie to było.
7: Co było największym wyzwaniem na początku waszej działalności?
6: Fundacja powstała i od razu zaczęliśmy też na Facebooku działać z bazarkiem. Księgarnia z Kociej Łapki. To jest bazarek, generalnie stricte prowadzony był na początku tylko dla schroniska, a potem też rozszerzyliśmy swą działalność i też pomagamy też innym psiakom, kotom, bo chcieliśmy, tak jak mówiłam na początku, pomagać nie tylko zwierzakom schroniskowym, ale też zwierzakom, które no, nie mają tych swoich opiekunów.
7: Jak wygląda typowy dzień pracy w Fundacji w Zielonej Górze od telefonu po interwencję?
6: My interwencji nie przeprowadzamy, ponieważ naszą fundację prowadzimy w bardzo wąskim gronie i prowadzimy ją tak naprawdę z zacisza domowego. Nie mamy możliwości przeprowadzenia interwencji, nie mamy możliwości też takich, żeby utrzymywać gdzieś zwierzęta, nie mamy pomieszczeń. Naszym głównym celem jest pozyskiwanie środków i potem, że tak powiem, przeznaczamy je na leczenie, czy zakup karmy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które są niezbędne, czy to w schronisku, czy właśnie dla osób, które zgłaszają się do nas i mówią, że na przykład, czy byśmy mogli ich wesprzeć zakupem karmy dla kotów wolnobytujących. Już kilka razy nam się zdarzyło, bo pomagaliśmy osobom, które opiekowały się kotami, czy to przy uniwersytecie naszym, czy też nasza znajoma zajmowała się kotami działkowymi, to wtedy też pomagamy, zakupujemy taką karmę. Nie prowadzimy interwencji. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, że potrzebna jest pomoc, to wtedy udzielamy informacji, gdzie taką pomoc ktoś może pozyskać. Niestety nie mamy takich mocy, żeby działać w inny sposób.
7: Czy mieszkańcy Zielonej Góry chętnie pomagają?
6: Myślę, że tak. Patrząc z perspektywy czasu, bo jestem ze schroniskiem, ja osobiście związana już ponad 10 lat. Kiedyś bardzo czynnie brałam sama udział w życiu schroniskowym, potem z pewnych względów zdrowotnych troszkę się odsunęłam na bok, ale ta więź jest bardzo bliska nadal, ponieważ no, przez to też ta fundacja, to jest taki mój łącznik. Zwierzaki są bardzo bliskie mojemu sercu, a też sercom moich koleżanek, które to ze mną robią. I mamy wrażenie, że coraz częściej ludzie są bardziej otwarci i chętni na pomoc zwierzakom. To widać nawet też poprzez zbiórki, jakie są organizowane, czy przez schronisko, czy też przez, a nawet my, jak prowadzimy swój bazarek na Facebooku, to każdy u nas ma możliwość niesienia pomocy tym zwierzakom, bo nawet ta przysłowiowa złotówka to jest to, że ktoś może pomóc zwierzakom i coś od siebie też podarować.
7: Jak mieszkańcy Zielonej Góry mogą jeszcze wam pomóc?
6: Dla nas dużym wsparciem jest to, jak mieszkańcy uczestniczą i chcą i wspierają zbiórki organizowane przez schronisko. Nam samym pomóc bardzo chętnie przyjmujemy wszelkie fanty i też vouchery. Jeżeli ktoś by chciał chętnie podarować, to jak najbardziej, bo w tym momencie no, ten nasz bazarek ma sens, bo dalej go prowadzimy i możemy pomagać.
7: Powiedziała pani, że o pracy w schronisku, że przez prawie 10 lat pani pracowała w schronisku.
6: No prawie.
7: Jaką rolę odgrywa edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zapobieganiu krzywdzie zwierząt?
6: Bardzo dużą, ponieważ mając nawet sami teraz czasami akcje w szkołach, widać, że dzieci są bardzo... Dzieci są chłonne na wiedzę o tym, jak traktować zwierzęta odnośnie tego... jak postępować ze zwierzętami, że dzieci też się uczą, że zwierzęta to są członkowie rodzin, że też dużo chcą wiedzieć o chorobach zwierząt, jakim można pomóc. Naprawdę dzieci są świetnym takim chłonnikiem tej wiedzy. Sama też widzę z doświadczenia, bo jestem mamą 4-letniej dziewczynki, jak ona też inaczej się zachowuje, kiedy dużo rzeczy słyszy ode mnie odnośnie zwierząt, tak? To jest to o bezpieczeństwie, jak postępować, jak się zachowywać przy zwierzętach. To jest bardzo ważne.
7: Jak słyszymy, edukacja to fundament, to ziarno, które zasiane dziś w sercach młodych zielonogórzan zaowocuje empatią w przyszłości. Naszym gościem była Agnieszka Borka, prezeska Fundacji dla Zwierząt Balto. Skoro o kształtowaniu charakteru mowa, to zostajemy w klimacie dyscypliny i wewnętrznej siły, ale przenosimy się z fundacyjnych korytarzy prosto na matę. Przed nami spotkanie z człowiekiem, który o hartowaniu ducha wie niemal wszystko. Naszym kolejnym gościem jest Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
7: Czy Zielona Góra to dobre miejsce do trenowania karate i rozwijania pasji sportowej? Co wyróżnia tutejszą młodzież?
8: To ja myślę, że każde miejsce, gdziekolwiek byśmy na świecie nie byli, jest idealne do trenowania. Ja nawet jak podróżuję, czy urlopuję, czy cokolwiek innego, to w każdym miejscu, czy... Nie wiem, jest to na podwórku czy w sali gimnastycznej. Nie ma to dla mnie znaczenia. Wszędzie można zrobić trening i uważam, że jeżeli możemy, czy mamy jeszcze możliwość, gdzie jest trener w pobliskim naszym gdzieś tutaj sąsiedztwie, to warto z tego skorzystać i ćwiczyć.
7: Zielonogórzanie to wojownicy? Jakie cechy dzieci, nastolatków dostrzega pan na sali treningowej?
8: Jeżeli chodzi o dzieci, czy zielonogórzan, czy wojowników, znaczy w Zielonej Górze generalnie jest masę klubów związanych ze sportami, sztukami walki. Natomiast ja uważam, że czy ma się ten pierwiastek wojownika, czy nie, to jeżeli ćwiczymy, to możemy pobudzić takie zdrowe, sportowe aspekty. I nie ma dla mnie generalnie znaczenia, czy ktoś ma talent, czy nie. Tutaj liczy się po prostu praca, konsekwencja i dyscyplina.
7: Czy rośnie nam nowa generacja karateków z ambicjami na Mistrzostwa Polski albo świata?
8: Znaczy w klubie zielonogórskim, bo ja jestem totalnie pod zielonogórskim klubem karate Kyokushin, pod legendami swego rodzaju, jeżeli chodzi o nazwisko, czyli rodziną Madejów. Tak, w klubie mamy oczywiście młodzież, która już zaczyna stawać na podium Mistrzostw Polski i to się działo przez lata. Jakby zawsze jest ktoś, kto się gdzieś tam wybija, ale wrócę jakby do poprzedniej mojej odpowiedzi, że tutaj jest kwestia dyscypliny. My czasami widzimy już, o, ta osoba będzie mistrzem Polski, ale to nic nie znaczy, jeżeli ona nie włoży w to serca, nie będzie na każdym treningu, czyli tu jest kwestia wytrwałości. Dzisiaj mam wrażenie, że młodzież, dzieci się szybciej nudzą. My jesteśmy, jak to już ktoś kiedyś powiedział, czarno-biali, czyli białe kimono, czarny pas, a dzisiaj jakby młodzież lubi rzeczy kolorowe, to co się gdzieś tam w cudzysłowie sprzedaje i tak dalej, a tutaj jest kwestia właśnie tej wytrwałości. Jeżeli oni to w sobie posiadają, to myślę, że każdy ma ogromne szanse.
7: Mówił Łukasz Bazylewicz, zielonogórski karateka i trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym. Zostajemy w klimacie wielkiej pasji i wytrwałości, ale tym razem zmieniamy sportową matę na tory i to dosłownie. Przenosimy się do wsi Nietoperek, gdzie tuż przy dawnej stacji kolejowej powstała jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji naszego regionu. To tam Jerzy Jóźwiak od półtorej dekady buduje swoje życiowe dzieło. Kolejkę ogrodową, której tor oplata całą posesję.
2: Ciekawa Zielona Góra.
7: Skąd u pana wzięła się pasja do miniaturowych kolejek i modelarstwa?
9: A zamiłowanie takie miałem praktycznie od dziecka. A tym bardziej, że też pochodzę z rodziny kolejarskiej, gdzie mój ojciec pracował na kolei i mieszkałem przy stacji kolejowej w Nietoperku, także kontakt z koleją to był praktycznie od urodzenia.
7: Dużo podróżował pan pociągami?
9: Dosyć dużo, ale tylko tutaj po prostu w naszej okolicy dojazd do szkoły, później dojazd do pracy, później praca na kolei, to też ciągle pociągami, także cały czas kontakt z koleją.
7: I to było taką inspiracją do stworzenia własnej kolejki ogrodowej w Nietoperku?
9: Sam nie wiem, kiedy to przyszło. Zawsze od dziecka lubiłem jakieś tam modele robić. Z początku to może były jakieś tam samoloty, statki, ale później jakoś to coś mnie zainspirowało, żeby zająć się takim modelarstwem kolejowym.
7: A ile czasu panu zajęło zrealizowanie pierwszego odcinka? odcinka toru?
9: Zacząłem to robić praktycznie około 15 lat temu. Wtedy na początku powstał taki malutki odcinek prostego toru przy budynku gospodarczym i taki jeden malutki wagonik. I później pomału, co roku, taka rozpoczynała się rozbudowa. To znaczy był coraz dłuższy tor i tym wagonikiem po prostu dzieci się bawiły, jeździły tam i z powrotem. I od tego się zaczęło.
7: Jak wyglądała konstrukcja i projektowanie trasy, tak od pomysłu do realizacji?
9: No to też był bardzo długi okres, bo po prostu trzeba było to wkomponować w ogród, ominąć budynki, ominąć drzewa. Teren był nierówny, trzeba było wykonać jakieś tam nasypy, żeby po prostu ta kolejka mogła przejechać. Chociaż na początku jeszcze nie było pomysłu, że będzie to jakaś kolejka, tylko że będzie ten wagonik. Ale praktycznie każdego roku ten tor się wydłużał, aż do takiego momentu, że został zbudowany w koło całej mojej posesji. Kiedy ten tor już był w koło posesji, dzieci bawiły się tym wagonikiem, już było takie trochę zainteresowanie z zewnątrz, co się tam dzieje.
7: Dorośli też zaczęli się interesować?
9: Też zaczęli się interesować, ale wtedy też na jakiś ten apetyt rośnie i był pomysł, żeby w końcu wziąć się i zbudować jakąś lokomotywę. No i pomału zaczęła się konstrukcja lokomotywy. Najpierw jednej, kiedy ta kolejka już zaczęła z tą lokomotywą jeździć, to już było bardzo dosyć duże zainteresowanie, ale ten przejazd tą kolejką był taki troszeczkę smutny, bo tylko sam tor dookoła posesji, to po prostu wpadłem na pomysł, żeby to urozmaicić. I zaczęły powstawać jakieś tam dodatkowe elementy takiej infrastruktury, jak most, teraz jakieś budynki i elementy budowli z naszej okolicy. Na przykład jest wykonana makieta stacji z nietoperka, teraz jest koło nas taka miejscowość Gościkowo, to Gościkowo jest zbudowane i elementy stacji z Międzyrzecza. Do tego też tutaj taką naszą atrakcją jest ten rejon umocniony, bunkry, jest też makieta tych bunkrów zrobiona, że są wszystkie te takie z najbliższej okolicy.
7: I wszystkie te atrakcje mijamy jadąc kolejką, tak?
9: Tak, tak to właśnie to jest zrobione, że to się przejeżdża w pobliżu tych wszystkich tych elementów.
7: Czasami najpiękniejsze podróże to te, które odbywamy we własnym ogrodzie. Przypominam, rozmawialiśmy z twórcą kolejki ogrodowej w Nietoperku, Jerzym Jóźwiakiem. Od lat udoskonalana ogrodowa kolejka wciąż się rozrasta, choć jak podkreśla jej twórca, coraz trudniej znaleźć mu na to czas. Utrzymanie całej infrastruktury, obsługa gości i bieżące naprawy zajmują mu większość wolnych chwil. Konstrukcje wykonane własnoręcznie zużywają się, wymagają wymiany, a drewniane podkłady po latach po prostu próchnieją. Mimo to równolegle wciąż powstają nowe elementy.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: To czas rozmów o Zielonej Górze. Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu Tydzień w Zielonej Górze, w którym poruszamy tematy bliskie nam w mieście, związane z tym, co dzieje się w Zielonej Górze. A dzisiejszym tematem będzie m.in. cyberbezpieczeństwo najmłodszych, działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo młodych zielonogórzan w sieci, podejmują organizacje pozarządowe, ale też Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.
2: W klasach 1-4 jest realizowany program pod nazwą LUPO. Ten program jest kontynuowany w klasach 5 i 6, także wszystkie klasy są objęte tym programem i później klasy 7 i 8, gdzie jednym z zasadniczych tematów jest właśnie kwestia cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej.
1: Wiele będzie też innych tematów. W tej odsłonie magazynu Tydzień w Zielonej Górze przyjrzymy się wydarzeniom mijającego tygodnia i nie tylko. A już teraz zapowiedziana rozmowa o cyberzagrożeniach, które dotyczą starszych i młodszych zielonogórzan oraz o tym, jakie działania w związku z tym są w mieście podejmowane, opowiedziała nam podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
2: Myślę, że na początku warto też wspomnieć, że cyberprzemoc to jest taka sama przemoc jak w świecie realnym, ponieważ mechanizmy są bardzo podobne i są bardzo ważne dwa zjawiska, takie jak poczucie anonimowości i rozproszenie odpowiedzialności. Bardzo często ludzie mają poczucie, że są anonimowi, dlatego stosują bardzo często takie formy właśnie przemocy, wrogość, właśnie hejt w świecie wirtualnym i też mają poczucie, że nie odpowiadają tylko i wyłącznie oni, ale czasami również inni, czy grupa na przykład rówieśnicza, która bierze udział w tego typu działaniach o charakterze przemocowym. Tych zjawisk w obecnym jakby czasie jest bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o zjawisko cyberprzemocy. No na pewno są wykorzystywane różne narzędzia, z których no wszyscy korzystamy, tak? Ponieważ wszyscy wysyłają SMS-y, MMS-y, maile, korzystają oczywiście z różnych portali społecznościowych, z różnych komunikatorów na porządku powiedzmy dziennym, tak? W zakresie nauki, pracy. I te narzędzia no dają też i są potrzebne w życiu, ale dają też czasami też możliwości stosowania właśnie różnego rodzaju form przemocy. Myślę przede wszystkim, że warto powiedzieć, czego nie powinniśmy robić, właśnie jakie są te zagrożenia, ponieważ no, często zarówno dzieci, jak i młodzież na przykład wysyłają takie treści o charakterze załóżmy gdzieś tam wulgarnym, agresywnym, tak? Czasami są stworzone pewne grupy w celach edukacyjnych załóżmy, gdzie młodzież prezentuje takie treści, no oczywiście jest to łamanie przepisów prawa. Taką podstawową jakby też formą jest rejestrowanie czyjegoś wizerunku bez zgody danej osoby, tak? Takie działania, jeżeli są podejmowane bez zgody osoby, bardzo często łamią przepisy bardzo różne, bo też i ustawy o, powiedzmy, o prawie autorskim, i ustawy o ochronie danych osobowych, na pewno też i kodeks cywilny, również przepisy z zakresu przepisów prawa karnego czy prawa wykroczeń. Częstym takim zjawiskiem, też bardzo przykrym jest zjawisko polegające na tym, że powiedzmy prezentują takie filmy, czy treści, czy zdjęcia danych osób pozyskane w różny sposób, albo czasami jakieś osoby umieszczają swoje powiedzmy zdjęcia czy filmy i ktoś to wykorzystuje o charakterze na przykład jakimś ośmieszającym, kompromitującym, poniżającym daną osobę. Jest to bardzo, bardzo przykre, ponieważ no, jest to forma krzywdzenia drugiej osoby i te ślady gdzieś tam w naszej psychice powiedzmy młodej osoby zostają na bardzo, bardzo długo. To też jest często spotykana gdzieś tam forma. Podszywanie się pod kogoś, powiedzmy gdzieś tam w portalach społecznościowych, czy na blogach, wiadomościach, czy komunikatorach, również ta kradzież tożsamości osoby, tak? Włamania się, powiedzmy, łamanie się na czyjeś, załóżmy, konto, wykorzystanie jakichś treści osobistych, ale też jakimś intymnym, gdzieś tam wysyłanie innym osobom tego typu treści jest też bardzo, bardzo krzywdzące. Czy też, powiedzmy, na przykład tworzenie nawet jakichś takich obrażających stron czy blogów, gdzie różne osoby mają możliwość dokonywania różnych wpisów bardzo przykrych na charakterze takiej wrogości, właśnie nienawiści. Różne komentarze, które się pojawiają również, też są takie zagrożenia, które obecnie występują na różnych forach, blogach czy tam na portalach społecznościowych. No, tych zjawisk jest bardzo dużo. Są różne zjawiska i zagrożenia takie powiedzmy, o których rozmawiamy już często z młodzieżą, taką troszkę starszą może, tak, ale to jak zjawisko na przykład groomingu, sextingu, zjawisko na przykład phishingu, o którym się dużo dzisiaj mówi, czy na przykład takie zjawisko jak patostreaming. Natomiast tych zagrożeń jest bardzo, bardzo dużo, tak, gdzie komunikują się na przykład z dziećmi, z młodzieżą, osoby załóżmy dorosłe, które chcą wykorzystać, powiedzmy, młodą osobę, tak, w różnych formach.
1: Pani spotyka się też z dziećmi, z młodzieżą w zielonogórskich szkołach. Prowadzi Pani zajęcia właśnie, które mają uświadamiać kwestie tych zagrożeń. Z Pani obserwacji, jak wynika, czy dzieciaki w Zielonej Górze, czy nasza młodzież jest świadoma tych zagrożeń, czy zgłasza też, że niestety pada czasem ich ofiarą, no i czy jest świadoma tego, jakie konsekwencje bardzo przykre albo nawet tragiczne może nieść stosowanie takiej cyberprzemocy wobec kogoś?
2: Ja myślę, że prowadzimy bardzo dużo tego typu działań, ponieważ są to działania adresowane zarówno do dzieci już, powiedzmy, w okresie nauki, powiedzmy, w szkole podstawowej, w klasach 1-4 jest realizowany program pod nazwą LUPO. Ten program jest kontynuowany w klasach 5 i 6, także wszystkie klasy są objęte tym programem. To też jest program pod nazwą LUPO i później klasy 7 i 8, gdzie jednym z zasadniczych tematów jest właśnie kwestia cyberprzemocy, kwestia, powiedzmy, odpowiedzialności prawnej, więc te tematy są poruszane w trakcie nauki w szkole podstawowej, a także już później podczas nauki w szkołach ponadpodstawowych. My też mamy porozumienia z kilkoma szkołami, gdzie w każdej klasie spotkania odbywają się. To to 4 szkoły, to praktycznie 80 klas i w każdej klasie w danym roku szkolnym mamy w tych szkołach zajęcia, ale w pozostałych również, których jest około 20, w szkołach ponadpodstawowych, we wskazanych też klasach przez na przykład pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły, takie zajęcia się odbywają. Także tych działań jest bardzo, bardzo dużo. Uświadamiamy na pewno dzieci i młodzieży, że w internecie jest mnóstwo szkodliwych treści, prawda? Ponieważ musimy mieć świadomość wszyscy, że są tam treści, które obrazują przemoc, czy obrażenia fizyczne, czy na przykład śmierć. Tak, są różne zdjęcia, czy filmy, które prezentują na przykład ofiary wypadków. Czasami, nie wiem, nawet okrucieństwo wobec zwierząt, tak? Także tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Są czasami treści, które nawołują na przykład do samookaleczeń, nawet są instruktaże, tak, jak zażywać substancje na przykład psychoaktywne, czy też nawołują do różnych zachowań, które mogą zagrozić naszemu zdrowiu, na przykład do różnych form diet, na przykład o takim charakterze restrykcyjnym, tak, promują po prostu zażywanie niebezpiecznych czasami substancji psychoaktywnych, więc te informacje w tym internecie są i myślę, że warto zawsze apelować właśnie też do opiekunów, rodziców, do nauczycieli, że dzieci i młodzież mają do tego dostęp. Natomiast ważne jest, aby też uświadamiać, jeżeli spotkają się z czymś, co zaniepokoi je, prawda? Co spowoduje, że będą czuły się jakoś zagrożone, nie będą czegoś rozumiały, aby po prostu informowały o tym, czy powiedzmy w szkole, pedagoga, wychowawcę, szczególnie te młodsze dzieci, które bardzo często są związane ze swoimi gdzieś tam opiekunami, a może czasami się boją powiedzieć o tym w domu, nie czują się pewnie, może się obawiają czasami jakiejś takiej krytyki, czy po prostu jakiejś takiej reakcji emocjonalnej ze strony rodziców, którzy na pewno też zwracają uwagę na to, że dziecko zbyt dużo czasu spędza, prawda? Gdzieś tam w tym internecie dużo czasu. Więc warto nawet czasami z obcym dorosłym w postaci opiekuna, na przykład w szkole, porozmawiać o pewnych treściach, na które ktoś się, załóżmy, natknął, tak, aby zapobiec temu negatywnemu wpływowi tych treści.
1: Nie tylko Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, ale również organizacje pozarządowe, nasze Zielone Górskie, są obecne w szkołach i również takie zajęcia związane z cyberzagrożeniami są z inicjatywy tych organizacji prowadzone, prawda?
2: Tak, oczywiście są prowadzone i tutaj warto też podkreślić, właśnie my też współpracujemy jako komenda ze Stowarzyszeniem Twoja Rodzina w zakresie różnych działań i Stowarzyszenie Twoja Rodzina również już od lat prowadzi projekt profilaktyczny pod nazwą Bezpieczni Online. Ten projekt profilaktyczny jest adresowany do kadry pedagogicznej, ale również właśnie do dzieci i młodzieży i odbywają się w trakcie roku szkolnego spotkania w szkołach, oczywiście wcześniej umówione z dziećmi, z młodzieżą, które zwracają uwagę na problematykę właśnie cyberprzemocy, na zagrożenia, z którymi możemy się spotkać. Te zajęcia mają charakter wykładów interaktywnych, warsztatów, dyskusji. Są również prezentowane różne filmy, materiały edukacyjne, więc myślę, że są bardzo wartościowe zajęcia i z ogromnym zainteresowaniem spotyka się ten projekt. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem Twoja Rodzina tutaj w zakresie przeciwdziałania przemocy w ogóle, ponieważ pełnimy dyżury specjalistyczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, więc tutaj wspieramy się w różnych działaniach. No i te działania, myślę, że przynoszą na pewno wymierne efekty. No i są bardzo też ważne, bardzo istotne. Ja może też przy okazji chciałam też wspomnieć, że tak pomyślałam, że jest to ważne, nie każdy też może wie, Mamy tutaj w Zielonej Górze poradnię specjalistyczną, poradnię leczenia uzależnień, Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii, poradnię dla dzieci i młodzieży w ramach właśnie LOPIT-u, czy Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, która się mieści na ulicy Słowackiego 12. I też ma program, który dotyczy problematyki właśnie uzależnień i takiego ryzykownego, problemowego sięgania po różnego rodzaju właśnie narzędzia cyfrowe przez dzieci i młodzież. Adresowany jest do dzieci, młodzież i rodziców ten program. Przyjmowane są dzieci w ramach Funduszu Zdrowia. Od 5 roku życia są konsultacje dla dzieci, już dla takich małych dzieci. I myślę, że warto też, jeżeli takie problemy się pojawiają, można się zainteresować, można poczytać sobie na stronie właśnie Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, ulica Słowacka, jaka jest oferta pomocy specjalistycznej, bo to jest pomoc terapeutyczna, są to zajęcia indywidualne, są to zajęcia grupowe właśnie dla dzieci i dla rodziców.
1: O cyberzagrożeniach i o tym, jak radzimy sobie z nimi w Zielonej Górze, opowiedziała podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. A teraz już w naszym magazynie przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. W Zielonej Górze powstanie Lubuskie Centrum Onkologii. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Do tej pory omówiono szczegóły dotyczące umowy z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie budowy ośrodka z Funduszu Medycznego. To ważna inwestycja, zaznacza prezydent Zielonej Góry Marcin Pobierowski.
4: Mówimy tutaj o dostępności do wysokiej klasy opieki medycznej. Mówimy o onkologii, o chorobach cywilizacyjnych. Dla mnie jako prezydenta miasta rozwój infrastruktury szpitala jest priorytetem. Dlatego wygospodarowałem te 30 milionów w budżecie. To była naprawdę operacja trudna, ale udało się te pieniądze znaleźć. Dzięki temu wpływa do miasta 300 milionów złotych. Budujemy profesjonalny szpital onkologiczny, który odpowiada na potrzeby mieszkańców.
3: Szacowany łączny koszt inwestycji to około 294 milionów złotych. O szczegółach mówi prezes szpitala Marek Działoszyński.
5: Nowa klinika chirurgii onkologicznej, nowa klinika hematologii, nowa klinika urologii i torakochirurgii, nowoczesna apteka, magazyny, transport medyczny. Myślę, że to wszystko będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi szpitala. Mamy personel tych klinik, co bardzo ważne, w związku z tym nie tworzymy infrastruktury, która będzie stała pusta. No i co chyba bardzo ważne, połączymy się łącznikami i z naszym blokiem operacyjnym, z budynkiem BC i z polikliniką.
3: Szacuje się, że inwestycja powstanie w 2029 roku. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielona Góra stawia również na rozwój infrastruktury piłkarskiej. Trwają już prace rewitalizacyjne obiektu przy Wyspiańskiego, a miasto otrzymało dofinansowanie na budowę nowego pełnowymiarowego boiska przy Sulechowskiej. Obecne jest już zniszczone oraz ma za małe wymiary na rozgrywanie niektórych meczów ligowych. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórska Straż Miejska wyprowadza się z centrum biznesu i wraca do budynku przy Grodgera. O przeprowadzce opowie Ewelina Walczak.
6: Wyprowadzka miejskich strażników ma związek z planami miasta dotyczącymi budynku Centrum Biznesu. Po remoncie przeniosą się tam m.in. Biuro Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy, które obecnie urzęduje przy Sienkiewicza, oraz Wydział Spraw Obywatelskich działający przy Alei Niepodległości.
3: Przeprowadzka miała miejsce w tym tygodniu, a wraz z początkiem czerwca ponownie działać będzie przychodnia przy Obywatelskiej w Kożuchowie. Placówka zostanie przejęta przez nowy podmiot, dzięki czemu opieka medyczna będzie mogła być nadal świadczona w tym samym miejscu. Deklaracje do nowej przychodni przyjmowane są od poniedziałku do piątku, od 8 do 14. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W podzielonogórskiej gminie Zabór rozpoczyna się kolejna inwestycja. Tym razem coś dla miłośników jednośladów, mówi wójt Robert Sidoruk.
7: Mamy inwestycję budowy ścieżki rowerowej od ronda w Zielonej Górze, czyli w Kisielinie do Drożkowa.
3: Na ukończeniu jest też budowa oczyszczalni ścieków, a Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłosił przetarg na drugi etap obwodnicy Lubska. Celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum tej około 13-tysięcznej miejscowości.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Słuchacie magazynu Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Najbliższy kwadrans wypełni nam m.in. rozmowa o zdrowiu, a właściwie o tym, jak o nie dbać i co zrobić, by nie chorować.
8: Po to się badamy, żeby sprawdzić, czy jesteśmy zdrowi, a jeżeli nie, to mamy możliwość już działania, już podejmowania pewnej diagnostyki dodatkowej.
1: W dalszej części programu powiemy o tym, czym jest Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze.
9: Część usług jest nastawiona głównie właśnie

Przypomnę, jakie są dostępne. Więc pierwszy z tych programów to program profilaktyki raka piersi, który kierowany jest do kobiet od 45 do 74 roku życia. Ten przedział wiekowy został w ostatnich latach poszerzony właśnie z tego tytułu, że rak piersi wykrywany był też już wśród młodszej grupy kobiet. Skorzystać z tego programu można stacjonarnie bądź też w trybie mobilnym, bo od lat po województwie lubuskim przemieszczają się mammobusy, w których można właśnie wykonać przesiewową mammografię, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o dostępność do tych badań, ponieważ mammobus ma postoje w różnych miejscowościach, również też tych mniejszych, dlatego zachęcamy do zaglądania na stronę internetową Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam z końcem miesiąca zamieszczamy harmonogram właśnie tych pobytów mammobusów na miesiąc kolejny i można na spokojnie zadzwonić, umówić się na takie badanie i tą przesiewową mammografię wykonać. Ona przysługuje raz na 2 lata, chyba że zaleci częściej wykonywanie takiego badania lekarz. Jeżeli chodzi o ten program, to w tamtym roku z tych badań skorzystało 39 tysięcy kobiet. Spośród tych badań wykryto 97 zmian złośliwych. I tutaj te dane potwierdzają, że jednak warto te badania wykonywać, ponieważ właśnie po to je wykonujemy, żeby wykryć te niepokojące objawy, wykryć to, że coś się już w naszym organizmie dzieje i móc się leczyć. Dzięki tym badaniom możemy to zrobić. Jeżeli tych badań nie wykonamy, możemy pewne rzeczy przeoczyć. Oczywiście zachęcamy również panie do samobadania piersi, co jest bardzo ważne. Amazonki to bardzo podkreślają. Bardzo wiele naszych zielonogórskich amazonek podkreśla to, że właśnie dzięki samobadaniom wykryły zmiany w swoich piersiach i też mogły podjąć leczenie właśnie w tym wczesnym stadium, co dało im możliwość wyleczenia się. Takie samobadanie piersi powinniśmy wykonywać już od 20 roku życia raz w miesiącu. Kolejnym programem jest program profilaktyki raka szyjki macicy i to jest właśnie ta nowość, o której wspomniałam. Wcześniej była tradycyjna cytologia w ramach tego programu wykonywana, natomiast od ubiegłego roku w ramach tej profilaktyki mamy metodę skuteczniejszą, ponieważ mamy możliwość wykonania testu HPV-HR. Jest to test, który dostępny jest na Narodowy Fundusz Zdrowia. I zachęcam panie, żeby poddały się tym testom, żeby sprawdzić, czy nie ma infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego. Wirusem, który odpowiada przede wszystkim za zachorowanie na raka szyjki macicy. Ten test HPV-HR może wykonać każda kobieta od 25 do 64 roku życia. Przysługuje on raz na 5 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej w zależności od wyniku. Jeżeli taki test wykonany w gabinecie ginekologiczno-położniczym będzie dodatni, wówczas wykonywana jest automatycznie cytologia metodą płynną. I tutaj ważna jest informacja dla pań, nie ma potrzeby przychodzenia ponownie do gabinetu. Ta cytologia płynna w przypadku dodatniego testu wykonywana jest na podstawie tej samej próbki, która była raz pobrana celem wykonania testu. Warunkiem skorzystania też z tego programu jest przerwa 3-letnia od ostatniej wykonywanej cytologii. Tak więc jeżeli któraś z pań miała wykonywaną na przykład 2 lata temu cytologię w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, jeszcze rok musi odczekać, żeby móc skorzystać z tego testu. Kolejnym programem już kierowanym nie tylko do kobiet, ale również i do mężczyzn jest program profilaktyki raka jelita grubego, czyli przesiewowa kolonoskopia. Z tego programu mogą korzystać kobiety i mężczyźni od 50 do 65 roku życia oraz też osoby młodsze, czyli od 40 do 49 roku życia, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Z tej przesiewowej kolonoskopii w ubiegłym roku skorzystało ponad 1000 osób
w województwie lubuskim, co daje

0: niespełna 15% z badanej populacji, a niepokojące jest to, że spośród właśnie tej liczby 1018 osób, aż u 59 osób wykryto zmiany dodatnie. I tutaj też jest taka prośba, żeby nie bagatelizować badań profilaktycznych w ramach tego programu. Jeżeli chodzi o raka jelita grubego, coraz częściej osoby na ten nowotwór chorują, a kolonoskopia jest tym podstawowym badaniem, która może wykryć zmiany we wczesnym stadium i tutaj również ta sama zasada. Po to się badamy, żeby sprawdzić, czy jesteśmy zdrowi, a jeżeli nie, to mamy możliwość już działania, już podejmowania pewnej diagnostyki dodatkowej, zanim ten nowotwór tak mocno się rozwinie, że wtedy już to wyleczenie będzie dłuższe i będzie trudniejsze.
1: O niektórych programach profilaktycznych, z których możemy skorzystać w Zielonej Górze, opowiedziała nam Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. A już teraz w naszym programie kolejny temat. Centrum Usług Społecznych działa w Zielonej Górze. Co to jest i jakiej pomocy udziela? O tym Anita Buraczewska, dyrektor tej instytucji.
2: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
3: Głównym celem działania naszego jest rozwój i koordynowanie usług społecznych, mówiąc najogólniej, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Zielonej Góry. Czyli chcemy świadczyć takie usługi, na które po prostu jest zapotrzebowanie i swoje działania adresujemy do wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, choć część usług jest nastawiona głównie właśnie na osoby ze szczególnymi potrzebami, czyli przede wszystkim osoby starsze, seniorów, a także osoby z niepełnosprawnościami. Tych usług jest wiele, a więc tak jak wspomniałam, są to usługi opiekuńcze, które realizujemy w domach, w miejscach zamieszkania osób potrzebujących, przede wszystkim właśnie osób starszych, osób samotnych, osób, które potrzebują ze względu na stan zdrowia codziennego wsparcia i tego wsparcia nie może im zapewnić rodzina czy ktoś bliski. My zatrudniamy opiekunki, które pracują w środowiskach, które na co dzień udzielają tego wsparcia, tej pomocy właśnie mieszkańcom. To są albo takie czynności higieniczno-pielęgnacyjne, albo czynności związane na przykład ze wsparciem, z pomocą przy rejestracji do lekarza, przy zakupach. Oprócz tego realizujemy też programy opieki wytchnieniowej i usług sąsiedzkich. To również są programy, które opierają się na wsparciu w środowisku, czyli właśnie w miejscach zamieszkania osób potrzebujących, osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy również stołówkę tutaj w naszej siedzibie przy ulicy Kaczmarskiego 2 w Zielonej Górze. Te obiady są tutaj serwowane dla osób, które mają decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i są zakwalifikowane do tych obiadów. W ramach nowej usługi społecznej, w ramach projektu, który realizujemy, a właściwie można powiedzieć, że to jest takie rozszerzenie tej usługi obiadowej, tego żywienia, również serwujemy dla blisko 70 osób podwieczorki i kolacje, czyli już nie tylko obiady, ale również część seniorów, część osób, która chce skorzystać, korzysta również z tych podwieczorków i kolacji. Te usługi też się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Chętnych mamy bardzo dużo. Również prowadzimy klub rodzica. To jest zadanie, które jest zlecone organizacji pozarządowej Fundacji ESTI, która działa na terenie Zielonej Góry i specjalizuje się w takim poradnictwie i wsparciu właśnie dzieci i rodziców. I w ramach tej usługi my oferujemy właśnie takie zajęcia, konsultacje, które są prowadzone przez psychiatrę dziecięcego, przez terapeutę, przez psychologa i to jest wsparcie kierowane właśnie do rodziców i dzieci. Również ta usługa cieszy się bardzo dużą popularnością i też jest kolejka już osób, pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu wsparcie i naprawdę jest potrzeba, aby takiego wsparcia udzielać. Mamy również w ramach projektu projektu usługę Złotej Rączki. To jest taki chyba nasza w tej chwili flagowa usługa, bo też bardzo dużą popularnością się cieszy. I to jest możliwość korzystania z takich drobnych usług naprawczych w domu. Mamy katalog tych napraw. To są takie drobne naprawy, jak na przykład wymiana zamka, wymiana baterii łazienkowej. Takie drobne prace, które nie wymagają jakichś specjalnych umiejętności czy interwencji takich w trybie pogotowia, ale wiele osób starszych czy osób samotnych, osób z niepełnosprawnościami ma ogromne problemy nawet, żeby tą przysłowiową żarówkę samodzielnie wkręcić, chociaż wydaje się, że jest to taka prosta czynność. Stąd naprawdę wiele osób i coraz więcej się do nas zgłasza i korzysta z tej usługi. Za taką naprawę my pobieramy opłatę 30 zł za jedną usługę.
1: Dla osób z niepełnosprawnościami również usługi transportowe, usługi przewozu osób świadczycie, czy tak?
3: Tak, to jest usługa taka, która się nazywa właśnie door to door, czyli od drzwi do drzwi. Jest to usługa transportu na życzenie, która gwarantuje komfortowy, można powiedzieć bezpieczny na pewno przejazd z miejsca zamieszkania osoby z ograniczoną mobilnością przede wszystkim właśnie, czy też do placówek dziennego wsparcia, bo taki transport też świadczymy na przykład do domu seniora, dowozimy mieszkańców Zielonej Góry.
1: Proszę jeszcze przypomnieć, w jaki sposób można się z Państwem skontaktować, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, jakiejś usługi w tym zakresie, o którym Pani wspomniała.
3: My się mieścimy przy ulicy Jacka Kaczmarskiego 2 w Zielonej Górze, więc można do nas tutaj bezpośrednio przyjść między godziną 7 a 15. I tutaj mamy dział usług społecznych, są osoby, które... Tak jak właśnie wspomniałam, są takimi osobami pierwszego kontaktu i wszystko wyjaśnią, opowiedzą o naszych usługach i można również tutaj wszelkich formalności z nimi dokonać. Również można się z nami kontaktować telefonicznie i również jeżeli będzie taka potrzeba, to nie ma z tym najmniejszego problemu i tak to się też często odbywa, że koordynator po umówieniu się właśnie telefonicznym przyjeżdża do takiej osoby do domu. Jeżeli to jest osoba, która ma potrzebę skorzystania z usługi, ale ma problemy z poruszaniem się czy ze względu na stan zdrowia nie może przyjść do nas, to koordynator jedzie do takiej osoby i można również wszystkich formalności, wszystkiego się dowiedzieć i również podpisać umowę i formalności dopełnić po prostu w miejscu zamieszkania danej osoby.
1: Mówiła Anita Buraczewska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Przed nami kolejne tematy w magazynie Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trykowska, chwila przed mikrofonem. Czy zielonogórskich studentów dotyczy również zjawisko dropoutu? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać już zaraz.
4: Zdarza się, że w ogóle młodzi ludzie, na przykład, którzy przychodzą, zapisują się na studia, mówiąc tak kolokwialnie, po pierwszym semestrze już znikają. Być może jest to powód taki, że oni do końca nie byli przekonani do tych studiów.
1: W cyklu Aktywnie w Zielonej Górze przyjrzymy się dzisiaj szczególnej dyscyplinie, futbolowi amerykańskiemu w wydaniu zielonogórskim.
5: Jeżeli chodzi o samo dołączenie do drużyny, jak najbardziej to też jest możliwe. Najczęściej wyznaczamy sobie kilka takich dni rekrutacyjnych, jeżeli mówimy o tej drużynie seniorskiej.
1: Będzie również ciekawa Zielona Góra, w której dzisiaj odwiedzimy Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Najpierw jednak przenosimy się na Uniwersytet Zielonogórski.
2: Edukacja w Zielonej Górze.
1: Pani profesor Barbara Literska jest z nami dzisiaj, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: A tematem naszej rozmowy będzie zjawisko tak zwanego dropoutu, czyli zjawisko powszechnie występujące. Mówi się, że w skali kraju nawet 1/3 studentów, którzy dostali się na studia, porzuca je przed ukończeniem, bo właśnie chodzi o ten efekt porzucania. Proszę powiedzieć, czy na Uniwersytecie Zielonogórskim również występuje takie zjawisko, czy Państwo dostrzegacie też coś takiego?
4: Niestety dostrzegamy, nie jesteśmy tutaj żadnym wyjątkiem od tej reguły. Powszechnie mówi się i tak dyskutujemy w środowisku akademickim, że to zjawisko porzucania studiów na różnym etapie studiów dotyczy chyba wszystkich uczelni w Polsce, na pewno tych uczelni publicznych, z którymi oczywiście ja mam kontakt. Także no nie jest to dobre zjawisko, zastanawiam się wszyscy, co z tym mamy zrobić.
1: Co możemy powiedzieć na temat przyczyn? Możemy powiedzieć cokolwiek, czy możemy się tylko domyślać?
4: Możemy się domyślać, dlatego że jeżeli ktoś porzuca studia, to my nie mamy już z tą osobą kontaktu. Mówiąc tak najprościej, czyli chcąc zbadać przyczyny porzucenia, no to trudno dotrzeć do osoby, która już z nami kontaktu nie utrzymuje. Możemy ewentualnie zapobiec, przyglądając się temu, jak studenci się zachowują w toku studiów. No i pomału właśnie to jest chyba jedyne narzędzie, które zaczynamy stosować w odniesieniu do studentów obecnych na uczelni, no bo tak jak powiedziałam, już tych, którzy porzucili uczelnię, w żaden sposób uchwycić nie możemy.
1: To jest, proszę powiedzieć, jakiś taki trend, zjawisko ostatnich lat? Czy ono się nasila? Czy to jest po prostu w miarę stałe na przestrzeni lat?
4: Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu piąty rok, kiedy jestem na stanowisku prorektora, gdzie główną, dużym moim zadaniem jest rekrutacja, no i później kształcenie. I przyglądam się temu i powiem, że taki bardzo duże nasilenie zauważam gdzieś od 4-3 lat wstecz. Zastanawialiśmy się, jaki może być powód, jakie mogą być powody, bo to nie jest jeden. I dyskutujemy, nawet ostatnio z dziekanami właśnie zapytałam też, bo mamy 7 bardzo różnych dziedzinowo wydziałów, jakie oni postrzegają powody, dlatego że no to dziekan ma bezpośredni taki kontakt już ze studentem w momencie, kiedy go skreśla albo kiedy student przychodzi z jakimiś problemami. I powiem tak, padały różne przyczyny. Mnie najbardziej zastanowiła przyczyna jedna, czy też dwie. Mianowicie, po pierwsze, moda wśród młodzieży na to, żeby nie studiować.
1: Dostrzegacie
4: coś
1: państwo?
4: Takiego gdzieś tam się pojawia. Nie, to nie jest powszechne, ale już się zaczyna. Bo oczywiście ci, którzy są zdecydowani, chcą uzyskać studia wyższe i tak dalej, bo nie wiem, mają wymarzony zawód lekarza czy prawnika, no to są zwykle osoby zdecydowane już od średniej szkoły i do takiego wykształcenia dążą. A więc takie studia podejmują i na nich się utrzymują, nie porzucają. Nie zdarzyło mi się w moich obserwacjach, żeby ktoś porzucił studia lekarskie na przykład, czy prawnicze, tak? Natomiast w szeregu innych, a my mamy na uniwersytecie ponad 70 kierunków studiów przeróżnych, to zdarza się, że w ogóle młodzi ludzie na przykład, którzy przychodzą, zapisują się na studia, mówiąc tak kolokwialnie, po pierwszym semestrze już znikają. Być może jest to powód taki, że oni do końca nie byli przekonani do tych studiów, że może to bardziej taka namowa rodziców, idź spróbuj, trudno powiedzieć, że bardziej tu, no i oczywiście wsparcie rówieśników, a po co ci studia, skoro jesteś po technikum, masz zawód, masz dyplom technika, więc możesz już iść do pracy i zarabiać. Bo młodzież bardzo teraz chce się szybko usamodzielnić, czyli być niezależna finansowo od rodziców, więc to naprawdę dużo by mówić, ale takie moje spostrzeżenia ku temu jakby zmierzają. To jest jeden z elementów.
1: No tak, no jest to taki dość konkretny trop, bo może to wcale nie był ich wybór, prawda? Może młodzi ludzie gdzieś jednak podlegają sugestii bardzo mocno swoich rodziców i potem muszą się zmierzyć z jakimś kierunkiem studiów, który okazuje się jednak nie tym trafionym.
4: Zdarza się to i to ja nie mówię, że to jest norma i że to tylko ten powód, ale też obserwuję coś takiego od pewnego czasu, od roku, dwóch, no może trzech, że coraz częściej z kandydatami, którzy przychodzą w procedurze rekrutacyjnej na uczelnię, żeby przedstawić dokumenty uprawniające ich do podjęcia studiów, przychodzą w towarzystwie rodziców, ale ci rodzice tak wiernie im towarzyszą, aż do momentu aż nie wyjdą na przykład z sali, gdzie złożyli te dokumenty, potwierdzili te dokumenty. I to mnie też zastanawiało, bo zwykle młody człowiek raczej, no taki nastoletni, 19-latek, 18-latek, to raczej chce być samodzielny i nie chce tego towarzystwa rodziców, prawda? A teraz, także to jest jeszcze tak jakby dowód na to, co przed chwileczką żeśmy powiedziały, czy może nie dowód, ale jakieś takie upewnienie, upewnienie się, że być może właśnie to nie do końca był wybór tego młodego człowieka, tylko jakby, no dobrze, rodzice mnie namawiają, może mają rację, więc przyjdę, złożę te dokumenty, rodzic dopilnuje, żeby wszystko było poprawnie zrealizowane, a jak już przychodzi na studia i zmierza się z uczelnią i tak dalej, i tak dalej, i po pierwszym semestrze okazuje się, że rezygnuje.
1: Może to też nie do końca taka kwestia związana z tym dopilnowaniem syna czy córki, żeby te dokumenty jednak trafiły tam, gdzie powinny, ale też może z taką mniejszą samodzielnością tego młodego pokolenia, prawda? Mówi się, że teraz młodzi ludzie chyba coraz dłużej chcą zostawać w gnieździe i coraz mniej ich tak ciągnie chyba do samodzielności, chociaż wspominała też pani, że palą się do pracy.
4: Palą się do tego, żeby być niezależnymi finansowo. No a to jedyny kierunek, idę i pracuję. Mhm. I to też zauważam, nawet nie tylko wśród tych, no ci, którzy przyszli i odeszli, no to tak jak powiedziałam, trudno mi powiedzieć, gdzie teraz są. Natomiast właśnie to, że studenci, że młodzi ludzie chcą mieć swoje pieniądze, nie dane od rodziców, ale wypracowane, no to też taki trend, tak zwana indywidualna organizacja studiów, na skróty IOS, gdzie studenci bardzo często składają takie wnioski, a argumentem, żeby właśnie w ten sposób organizować im studia, czyli cały przebieg uczenia się, to jest praca. Jak się pytam dlaczego? No bo ja pracuję i muszę pogodzić pracę z nauką na studiach stacjonarnych. Mhm. Więc no, z jednej strony mówi się, że są niesamodzielni. Ja myślę, że tak, że chcą się wyrwać spod tych opiekuńczych skrzydeł rodziców, tylko może nie do końca wiedzą, jak to zrobić.
1: Mówiła profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. W naszym magazynie czas już teraz na część poświęconą aktywności fizycznej. O futbolu amerykańskim w Zielonej Górze opowie nam Sebastian Domański, prezes klubu Watacha Zielona Góra.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Możemy przychodzić na mecze, możemy kibicować. Czy zapraszacie też panowie zielonogórzan do dołączania? W jaki sposób możemy do Watachy dołączyć? Czy to jako właśnie kibice, czy to jako uczestnicy? Czy możemy?
5: Oczywiście, że można i to w każdej praktycznie chwili, jeżeli chodzi o kibiców. Czyli na każde spotkanie śmiało przychodzimy na mecz, zajmujemy miejsce na trybunie, kibicujemy po to tylko, żeby nas gdzieś ten cały doping niósł na boisku i proszę mi wierzyć, że nie ma nic cudowniejszego niż wyjście na boisko, obrócenie się i zobaczenie, że te trybuny są pełne. Za każdym razem powtarzamy naszym zawodnikom, że my gramy dla kibiców, kibice przychodzą dla nas i to wszystkich niesamowicie nakręca i przed meczami, i w trakcie spotkań. I możemy się, myślę, spokojnie pochwalić tym, że mamy jedną z większych frekwencji kibiców w kraju, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę. A jeżeli chodzi o samo dołączenie do drużyny, jak najbardziej to też jest możliwe. Częściej wyznaczamy sobie kilka takich dni rekrutacyjnych, jeżeli mówimy o tej drużynie seniorskiej, gdzie każdy może przyjść, sprawdzić się. To są tak naprawdę kilka prostych testów fizycznych, pozwalających nam chociaż zrozumieć, czy ktoś miał kontakt z jakimś sportem, jak szybko biega, na ile jest silny, jeżeli chodzi o wszystkie partie ciała, a potem przez cały czas uczestniczy z nami w zwykłej sesji treningowej. Oczywiście te sesje rekrutacyjne są najczęściej w tej porządkowej fazie sezonu. Jeżeli chodzi o tą drużynę przysłowiową minis, jak to go drużyna w kraju nazywa, czyli tą drużynę dziecięcą i młodzieżową, tu cały czas w każdej chwili można przyjść na trening, zobaczyć, czy naszemu małemu kibicowi się to spodoba. Jeżeli tak, no to wtedy zostaje, już dołącza do drużyny. Jeżeli nie, to jest jak najbardziej też zrozumiałe, no bo zdajemy sobie sprawę, że maluchy często szukają tego swojego miejsca na ziemi, szukają swojej dyscypliny i często próbują przez pewien czas rozmaitych sportów, no to dajemy sobie też czas, może za rok, może za dwa, może za trzy, ktoś stwierdzi, że jednak ten futbol, czy to flagowy, czy amerykański, był tym sportem, który gdzieś tam został bliżej serca i dość często zdarzają się powroty.
1: Ja myślę, że po takich treningach i w ogóle po meczach, różnych sparingach, to panowie jesteście chyba najbardziej odstresowanymi facetami w Zielonej Górze, no bo jednak ta ilość energii, którą trzeba z siebie wydobyć, to chyba każdy stres jest w stanie pokonać. pokonać w gruncie rzeczy, tak, taki zawodowy i wyczyścić głowę.
5: Tak, to na pewno niesamowicie czyści głowę, jeżeli chodzi i o wysiłek, i o dawkę adrenaliny, która się pojawia. I naprawdę bardzo często jest tak, że człowiek czuje te wszystkie elementy poobijane w ciele, ale jeszcze zaciska zęby i mówi sobie, jeszcze to nie na raz wyjdę, jeszcze raz coś zrobię, pomogę drużynie. I potem z dużo większym spokojem się funkcjonuje przez cały tydzień, czy przez całe dwa tygodnie do kolejnego meczu. I potem znowu mamy to samo, czyli spora dawka emocji na wejściu, spora dawka emocji na samym początku, potem troszkę się gdzieś kalibruje, bo człowiek się przełącza w ten tryb meczowy, gdzie jest tak naprawdę skupiony na boisku i przestaje widzieć wszystko dookoła. I po meczu, a też na twarzy, większe lub mniejsze, w zależności od tego oczywiście, jaki był wynik sportowy, ale na pewno mocne zmęczenie organizmu i takie pozytywne zmęczenie organizmu.
1: Mówił Sebastian Domański, prezes klubu Watacha Zielona Góra. Po aktualne informacje dotyczące futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze sięgajcie na profil Watachy w mediach społecznościowych. Teraz już w magazynie Tydzień w Zielonej Górze cykl poświęcony miejskim ciekawostkom, których szukamy tym razem w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego. O szlakach turystyczno-kulinarnych w ramach projektu Rarytas Lubuski w podróży opowie nam Marta Forszpaniak z tej właśnie instytucji.
2: Ciekawa Zielona Góra.
6: Mamy 18 szlaków. Trzeba dodać, że turystyka kulinarna jest coraz bardziej popularna. Coraz częściej podróżujemy i nie tylko chcemy zwiedzać muzea czy inne ciekawe zabytki, ale również chcemy smakować danego miejsca, danego regionu. W okolicach Zielonej Góry tak naprawdę mamy kilka szlaków. Najbliżej powiat nowosolski i też powiat zielonogórski, szlak Lubuski Stół, gdzie na początek spotykamy się w urokliwym pałacu, który jest otoczony sadami. Tam mamy szansę skosztować produktów, owoców, konfitur i innych dóbr. Drugie miejsce, które odwiedzimy w ramach tego szlaku, to najstarsza winnica w województwie lubuskim. Dotrzemy do starej wsi pod Nową Solą, a finiszować będziemy i degustować w gościńcu, gdzie króluje dziczyzna. Kolejnym szlakiem, który chciałabym Państwu przedstawić, to szlak winorośli i regionalnych pyszności. Znajduje się on na terenie gminy Zabór, to jest też w okolicach Zielonej Góry. Jest to serce polskiego winiarstwa, bo tam mamy też winnicę samorządową. Będziecie Państwo mieli szansę przejść z przewodnikiem, dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca i jest możliwość ugoszczenia Państwa w strojach z epoki, także myślę, że też ta oferta jest niezwykle ciekawa. Kolejnym szlakiem, lubuskim, szlak lubuskie winem i miodem słynące, również na terenie powiatu zielonogórskiego, to jest przygoda szlakiem właśnie wina i miodu pod tym hasłem. Mamy szansę poznać życie pszczół. Następnie przenosimy się do muzeum, w które jest w niedalekiej odległości, Muzeum Etnograficzne, gdzie również odwiedzamy i poznajemy te tradycje winiarskie, a ostatnim miejscem w ramach tego szlaku jest zwiedzanie winnicy.
1: O szlakach turystyki kulinarnej w ramach projektu Rarytas Lubuski w podróży opowiedziała nam Marta Forszpaniak z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Najbliższe kilkanaście minut magazynu Tydzień w Zielonej Górze wypełni nam między innymi rozmowa o zjawisku dropoutu. Czy w Zielonej Górze studenci porzucają studia przed ich zakończeniem lub nawet tuż po rozpoczęciu? I dlaczego się to dzieje?
4: Ja nie zauważam jakiejś reguły. To zależy od rocznika, zależy od młodzieży, która do nas przyjdzie. Co na pewno, częściej rozczarowani są ci, którzy są po technikach. Może tutaj bym popatrzyła.
1: W dalszej części programu zachęta, by trochę cofnąć się w czasie i odwiedzić Zielonogórskie Muzeum PRL-u. Nie lubię poniedziałku.
7: Fajne jest to, że czasami ktoś się potrafi zatrzymać i skupić na autobusie, który u nas stoi, a ktoś inny dużo czasu więcej spędzi i przywróci mu wspomnienia, na przykład spinka do pościeli z lat PRL-u albo pudełko zapałek.
1: A już teraz w naszym magazynie pierwsza z zapowiedzianych rozmów i profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem.
2: Nasza Zielona Góra.
1: Pani profesor, jeżeli może słuchają nas tacy młodzi słuchacze, właśnie studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy może zastanawiają się, może przeżywają jakieś trudności akademickie albo nawet i zawodowe i zastanawiają się, jak to pogodzić. Właśnie jak uczelnia wychodzi im naprzeciw? Do kogo mogą się zgłosić? Jakie mają możliwości manewru?
4: Poruszyła Pani bardzo ważny element, bo to jest też jeden z elementów, który być może jest przyczyną dropoutu, czyli kondycja taka emocjonalna, mówiąc bardzo ogólnie, młodych ludzi dzisiaj. Ja twierdzę, że oni mają bardzo trudną młodość. Ktoś inny powie, że mają wszystko, że tylko się uczyć i korzystać z życia, a ja uważam, że świat pędzi tak bardzo do przodu, to tempo jest tak duże, że oni, mówiąc ich językiem, czasami nie ogarniają, ale nie to, że nie ogarniają intelektualnie, tylko nie ogarniają emocjonalnie. To jest za dużo jak na młodego człowieka. I my, zresztą wiele uczelni w Polsce, teraz jest taki trend, czy wręcz wymóg, żeby studenci otrzymywali bardzo w szerokim zakresie wsparcie. Na uczelni, akurat na naszej uczelni, mamy osobną jednostkę, centrum wsparcia. To jest centrum, które wspiera studentów i od strony dydaktycznej, i od strony psychicznej, to znaczy, gdy, jeżeli się pojawiają jakieś stany, nie wiem, emocjonalne, lęki, niepokoje, czy stany depresyjne i tak dalej, my mamy miejsce, gdzie takiego studenta możemy pokierować, bo to, żeby była sprawa jasna, my im wskazujemy, gdzie mogą pójść, a czy oni pójdą, czy z tego skorzystają, to już jest inna rzecz. Czyli tu jest taka pełne poszanowanie ich praw. Dokładnie się to nazywa Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia. Czyli sama nazwa wskazuje, że właśnie sprawy dotyczące tego, kim jestem, chciałbym być traktowany tak jak wszyscy inni, mimo mojej jakiejś pozornej odmienności, chociaż to jest złe, niewłaściwe sformułowanie, to co teraz powiedziałam, dostępność, a więc żeby wszelkie moje potrzeby były w miarę możliwości spełnione, no i właśnie to wsparcie. Mamy taką jednostkę i studenci mogą przychodzić z pełnym poszanowaniem ich takiej poufności, ich danych i tak dalej. Naprawdę to działa i to działa szczęśliwie dla nas, czy nieszczęśliwie. Jak się rozpoczęła pandemia, myśmy uruchomili to centrum, a więc ono się wtedy bardzo sprawdziło, bo studenci wtedy potrzebowali tego wsparcia i nadal z tego korzystamy.
1: A gdybyśmy mogły spojrzeć na tą tematykę związaną właśnie z kwestią porzucania studiów z punktu widzenia dziedzin czy dyscyplin naukowych, czy jakieś zależności tutaj są?
4: Znaczy powiem tak, my kształcimy w 7 dziedzinach, czyli nauki inżynieryjno-techniczne. Tutaj zdarza się, że porzucają, bo to są trudne kierunki, chociaż lekarski też jest trudny. No ale nauki humanistyczne, tutaj mamy zdecydowanie mniejsze zainteresowanie tymi naukami, tymi kierunkami i mniejszy odsiew, czyli więcej na tych technicznych, nauki biologiczne i ścisłe. Tak myśląc głośno, odpowiadając na pani pytanie, powiem, że nie ma tutaj, ja nie zauważam jakiejś reguły. To zależy od rocznika, zależy od młodzieży, które do nas przyjdzie. Co na pewno, częściej rozczarowani są ci, którzy są po technikach. Może tutaj bym popatrzyła na absolwentów. My mamy dwie grupy absolwentów. Jedni to są absolwenci liceów ogólnokształcących i druga grupa absolwenci techników. Nawet w procesie rekrutacji, to chciałabym podkreślić dla ewentualnych młodych osób, które słuchają, które się zastanawiają nad wyborem szkoły wyższej, może właśnie Uniwersytetu Zielonogórskiego, że my na te kierunki techniczne w procesie rekrutacji promujemy tych, którzy mają dyplom technika. Czyli jeżeli jest osoba, która skończyła technikum, to wybieramy lepszy wynik, albo wynik z matury, albo wynik, znaczy ten dyplom technika też waży. Więc zachęcamy w ten sposób, ale to, co powiedziałam na samym początku rozmowy, często młodzi ludzie po technikach, skąd to wiem, bo przyjeżdżają, mamy tak dzień otwarty zawsze wiosną i ostatnio zahaczałam młodych ludzi, ja mówię, skąd przyjechaliście i tak dalej, no to powiedzieli mi z jakiej szkoły, z jakiego miasta, tutaj z regionu, i ja mówię, będziecie u nas studiować. Nie, raczej nie, my mamy już zawód, my idziemy do pracy. Mhm. I jeżeli już to tutaj, bo ci absolwenci liceów, oni tak naprawdę nie mają tego zawodu, więc wybierają studia różne kierunki i zdarza się coraz częściej, że już w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu nauki, to są znaczy na razie pojedyncze, ale już się to zdarza, wcześniej tego nie było, że chcą zmienić kierunek. My im na to pozwalamy, bo pochodzili na zajęcia i stwierdzają, że to jednak nie jest dla nich.
1: Absolwenci techników mają większe pole manewru z jednej strony, a z drugiej strony mówi się jednak też szeroko o takiej, o braku kadr takich właśnie technicznych, prawda, zawodowych różnego rodzaju. No i to też jest gdzieś pewnie odzwierciedlenie właśnie tego trendu, widziane z perspektywy uczelni jakby z drugiej strony, prawda?
4: Tak, i ja zawsze namawiam i też to głośno mówię, że młodzi ludzie właśnie będąc w tym okresie, kiedy podejmują, są po technikum czy po liceum, podejmują studia wyższe, idą na studia pierwszego stopnia, czyli trzyletnie, licencjackie bądź inżynierskie, które są 3,5-letnie, 7-semestralne i już później nie chcą kontynuować nauki, czyli szczęśliwie kończą, dostają tytuł inżyniera albo po prostu licencjata i idą do pracy. Potrzebujemy młodych rąk do pracy, a ja zawsze namawiam, aplikujcie na magisterskie, to już tylko 4 semestry albo 3 w przypadku inżynierów. Nie wierzą, niektórych uda się namówić. Ja mówię, bo w którymś momencie waszej kariery zawodowej, dzisiaj jesteście szczęśliwi, bo idziecie do pracy, dostajecie godną pensję, pracujecie, możecie zakładać rodzinę i tak dalej, budować swoją dorosłość, ale w którymś momencie w karierze zawodowej nastąpi taki punkt, gdzie będą od was wymagać magistra, żeby awansować. I wtedy, i właśnie, to jest druga taka prawidłowość, którą zauważamy na uczelniach, nie tylko na naszej, na innych również w Polsce, że mamy zwiększony nabór na studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne, a więc od osób, które w którymś momencie się ocknęły i wracają do nas, bo chcą uzupełnić wykształcenie. Ale dopiero wtedy zrozumieli, czy też dotknęło ich to, że żeby pójść dalej, żeby się rozwijać w swojej takiej zawodowej karierze, muszą mieć wyższy stopień wtajemniczenia, czyli muszą mieć studia magisterskie, a jeszcze lepiej doktorat. Także mówię, młodzi jeszcze tego do końca może nie rozumieją, ale ja namawiam i wiele osób w toku studiów daje się namówić i realizuje studia drugiego stopnia.
1: Mówiła profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze pozostawiamy teraz temat studiowania i będzie tym razem o propozycjach spędzenia wolnego czasu. Bartek Żak z Muzeum PRL-u Nie lubię poniedziałku zachęca, by przyjeżdżać do Zatonia.
2: Co jest grane w Zielonej Górze?
8: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, że młodzież chętnie do nas przychodzi i przychodząc nie jest tak, że jak na przykład przychodzą z rodzicami, no powiedzmy tutaj mówmy o dzieciach, na to, że za chwilę krzyczą, mama ja chcę do domu, tata ja chcę do domu. Jest inaczej, bardzo często u nas siedzą długo i rodzice wręcz mówią, wracajmy do domu, bo już wszystko odwiedziliśmy, a dzieci je, jeszcze trochę, więc to jest fajne dla nas. Natomiast oczywiście no wszystko jest kwestią nie tylko może wieku, ale tego, co kto chce zobaczyć, bo fajne jest to, że czasami ktoś się potrafi zatrzymać i skupić na autobusie, który u nas stoi, a ktoś inny dużo czasu więcej spędzi i przywróci mu wspomnienia, na przykład spinka do pościeli z lat PRL-u, albo pudełko zapałek, czy ewentualnie jakieś inne przedmioty, które można u nas znaleźć, więc tak naprawdę nie ma tutaj recepty takiej, że można powiedzieć, co komu się najbardziej podoba, co kto najbardziej ogląda, bo każdego interesuje, albo każdemu przywołują mu się inne wspomnienia, w zależności od tego, czy jest na przykład na mieszkaniu pokazowym, w salonie gier, czy ogląda samochody, czy wszedł sobie do budki telefonicznej, albo ewentualnie zajrzał do biura dyrektora naczelnego. To wszystko jest u nas bardzo płynne.
1: No to teraz najważniejsze pytanie. Co w takim razie można u was zobaczyć?
8: Muzeum mamy podzielone na kilka takich sekcji. Chodzi tutaj o to, aby oddzielić pewne tematy i na przykład mamy mieszkanie pokazowe, mamy toaletę, która jest również obiektem muzealnym, czyli nie tylko można z niej skorzystać, ale trzeba ją też zwiedzić i klienci nasi zwiedzający bardzo chętnie to robią. Poza tym mamy sekcję motoryzacyjną, mamy warsztat samochodowy, mamy dodatkowo takie pomieszczenie techniczne, gdzie mamy wystawę z różnego rodzaju przedmiotami związanymi właśnie z historią techniki, a na górze jest dużo regałów, mamy też nasz taki sklep pokazowy jak z PRL-u ze sprzętem AGD RTV. Także tych przedmiotów i tych sekcji, które można u nas zobaczyć, jest naprawdę mnóstwo.
7: ale są podzielone, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: No i rozumiem, że nie jest to takie muzeum, w którym chodzicie panowie i mówicie nie dotykać, nie dotykać, nie dotykać. Można dotykać i można przyglądać się z bardzo bliska.
7: Tak, można, można u nas bardzo wiele rzeczy wypróbować, bardzo wiele rzeczy dotknąć. Oczywiście te najbardziej kruche są schowane, bo no niestety wiek robi swoje i niektóre rzeczy po prostu nie mogą być wyjęte z gablotu z uwagi na to, że się praktycznie rozpadają w rękach. Natomiast te, których mamy więcej, bądź te, które są bardzo odporne na te 40 czy 50 lat swojego istnienia, można tutaj sobie spokojnie zbadać i zobaczyć, jak to funkcjonuje.
1: A jakie są pana ulubione eksponaty?
7: Nie ma tak naprawdę. Powiem szczerze, że nie ma, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że praktycznie każdy jeden z nich trzymałem w rękach, znam jego historię, kiedy go gdzieś tam dopadłem, a zbieram to już no, prawie 20 lat, w sumie mogę powiedzieć. I to jest dla mnie najważniejsze, że nie ma takiej rzeczy, którą bym powiedzmy, a dobra, to mi się nie podoba, to wyrzucę albo gdzieś tam schowam, a to mi się podoba bardziej. Poważnie, nie ma takiej rzeczy.
1: Są też takie produkty, tak, które mogliśmy przed laty kupić w sklepach. I tu jest chemia gospodarcza, prawda, różnego rodzaju inne rzeczy, które pamiętamy niektórzy z wczesnej młodości, niektórzy z dzieciństwa.
7: Tak, mamy nie tylko chemię gospodarczą, ale mamy też zestawy kosmetyków dla panów, dla pań, różnego rodzaju przyrządy, którymi można było sobie w tamtych czasach poprawić urodę, na przykład jak ktoś chciał, no między innymi jak nie było słońca, no to trzeba było się opalić, więc mamy też solarium z PRL-u, czyli tak zwaną kwarcówkę.
1: No i ta motoryzacja na pewno budzi duże zainteresowanie. Można wsiąść do autobusu, tak, do Nyski, można zobaczyć z bliska. Dla zwiedzających na pewno bardzo fajne doświadczenie.
7: Można, oczywiście. Ten zapach motoryzacji jest obecny w samochodach. Mamy 3 auta, do których można wsiąść, oraz autobusy, do których można zajrzeć sobie, więc jak najbardziej usiąść za sterami, na przykład Zaporożca, posiedzieć kilka chwil, zobaczyć, jak to było niegdyś wykonane. Przyciąga to ludzi i no jest takim fajnym dodatkiem w naszym muzeum.
1: A proszę powiedzieć, skąd te przedmioty? W jaki sposób pan je zbiera, gromadzi? Czy jakieś ciekawe historie związane właśnie z ich pochodzeniem, z tym, jak zostały zdobyte, znalezione?
7: Każdy przedmiot ma swoją historię. Ja mogę zacząć od tego jednego, od czego wszystko się zaczęło, mianowicie moja ciocia gdzieś tam pod koniec lat 90. postanowiła wyrzucić swoją maszynę do pisania z biura, bo to już się wszystko skomputeryzowało, ta maszyna stała nieużywana. No i ja postanowiłem ją wyrzucić na złom tak zwany, czyli wystawić na śmietnik, tak jak to się kiedyś robiło przed biuro, tam gdzie chodzili bardzo często panowie z wózkami i praktycznie po paru minutach to wszystko znikało. I tak ją wystawiłem, wróciłem, posiedziałem z 15 minut, mówię, no kurczę, ona mi się jednak podoba. Na szczęście była i od tego się zaczęło, natomiast każdy przedmiot, gdybym miał tutaj opowiadać, jak został zdobyty, pozyskany, to ojeju i jeszcze trochę tak naprawdę. Natomiast sposoby pozyskiwania są bardzo różne. Zaczynając od poczty pantoflowej, czasami dostanę informację od kogoś znajomego, że ktoś odszedł i opróżnia dom, może coś się nam przyda. Czasami mamy sygnał z wysypiska gdzieś tam, że coś zostało znalezione.
1: Mówił Bartek Żak z Muzeum PRL-u. Nie lubię poniedziałku. Planując wolny czas w Zielonej Górze, pamiętajcie, warto odwiedzić to miejsce działające od 2024 roku przy ulicy Orchidei w Zielonej Górze, Zatoniu.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

Radio Złote Przeboje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.